0: Bro, a nie troje, oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci.

Jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.
4: SK Elbląg News.
5: Pierwszy polski okręt wojenny miał powstać w Elblągu. 14 czerwca w 1572 zwodowano na rzece Elbląg kadłub galeonu, który miał być zalążkiem polskiej floty wojennej. Mówi już Marek Elbląski, regionalista.
6: Z Elblągiem wiąże się historia próby zbudowania przez Jagiellonów floty. Floty morskiej i posiadania własnej, a nie tylko wynajmowanej kaperskiej floty. No i ten moment to jest okres panowania króla Zygmunta I Starego, który to wysłał do Elbląga swoich przedstawicieli, aby w tutejszej stoczni zbudować początek, zalążek tej floty. Rozpoczęcie odbudowę, czy to był galeon, czy to była inna jednostka duża, dzisiaj do końca nie wiemy, dlatego że niewiele zachowało się poza źródłami informującymi o kosztach, o materiałach, jakie użyto, o tej samej budowie. Niestety statek nie został nigdy dokończony, został zwodowany, ale później musiał zostać porąbany, bo ewakuowano go w momencie, kiedy Elbląg został napadnięty przez gdańszczan. No i właściwie to tylko została ta legenda, historia. Nie było jakiegokolwiek znaczenia czy politycznego, czy gospodarczego dla miasta z tym związanego, ale ta legenda dla nas jest bardzo ważna. Potwierdza, że Elbląg na przestrzeni swoich wieków był bardzo ważny dla Polski, a Polska była ważna dla Elbląga i Elblążanie dążyli do tego, żeby w Polsce prowadzić swoje biznesy i żeby Polska prowadziła swoje biznesy w Elblągu. No i tyle. A dlaczego nie w Gdańsku? Dlatego, że Gdańsk był również dla królów konkurentem. Gdańsk był zbyt bogaty, zbyt niezależny, a Elbląg akurat był taki na miarę.
5: Okręt zaprojektował wenecki mistrz budowy Domenico Zawiezello. Jego budowa trwała 2 lata. Do dziś nie wiadomo, jak dokładnie wyglądał i czy rzeczywiście miał nazywać się Smok. Dzisiaj w Elblągu nie ma żadnych większych upamiętnień budowy pierwszego w historii polskiego okrętu wojennego.
7: Znajdujemy się w Elblągu, w biurze żeglugi ostródzko-elbląskiej. Jest ze mną
8: Marta Moszczyńska,
7: pracownik żeglugi. Zacznijmy od tego, jak technicznie to wygląda. Jeżeli chciałbym się przepłynąć statkiem po trawie, jak to się mówi, co muszę zrobić, gdzie się udać?
8: Najlepiej zrobić to internetowo, ale zawsze można do nas zadzwonić bądź wejść na naszą stronę żegluga.com.pl. Chętnie zawsze pomożemy, doradzimy, można zarezerwować u nas, wykupić bilet. Podpowiemy co i jak, nie ma problemu, dobierzemy odpowiednią datę, godzinę.
7: A to jest tak, że macie jeden rejs, czy jest kilka do wyboru?
8: Przeważnie z Elbląga pływamy Elbląg Włóczyniec poprzez Pochylnię, Jezioro Drużno, Rezerwat Przyrody, potem można zwiedzić sobie muzeum i zabieramy wszystkich z powrotem. Są też inne możliwości za pół ceny. Jest zawsze o 16.25 z Jeleni do Elbląga, powrotny statek, więc opłaca się zobaczyć. Można przepłynąć wtedy przez dwie Pochylnie, Jezioro Drużno, kanał i sobie wieczorkiem wrócić do Elbląga, skorzystać ze starówki.
7: Bo macie też od tego sezonu

0: wracacie po kilkunastu latach do takiej bardzo długiej trasy.
1: Tak, mamy też rejsy 11-godzinne właśnie, które startują z rana z Elbląga bądź Ostródy. Jedziemy 11 godzin przez jeziora, pochylnie, śluzy, wszystko. I potem wracamy z miejsca końcowego, z Ostródy bądź Elbląga, z powrotem, a po prostu autokarem.
0: Czyli właśnie, bo pasażerowie są na miejsce startu albo z miejsca docelowego odwożeni lub przywożeni, tak?
1: Przeważnie startujemy statkiem, a powrotnie wracamy autokarem. Zawsze podczas rejsu jest przewodnik po prostu. I po polsku, i po niemiecku, nie ma problemu, angielska wersja też. Można zabierać ze sobą zwierzątko. Nie więcej niż 3 psiaki albo żółwie, co kto lubi i kocha. Można wziąć rower, wybrać się na przejażdżkę. Mamy wiele tras właśnie, które można tam sobie przejechać z Jeleni, Buczyńca, wrócić do Elbląga rowerami, hulajnogami.
0: Kanal Velo, który umożliwia właśnie takie coś, że można popłynąć częściowo statkiem, a potem przesiąść się na przykład na rower. Jak wygląda flota wasza w tym roku?
1: Przeważnie tutaj są na naszym terenie 4 statki, Irkut, Marabut, Pingwin i Kormoran. 2 pływają z Elbląga do Buczyńca, z Buczyńca do Elbląga też 2. W Ostródzie mamy dużo więcej statków.
0: Jak trzeba się przygotować do takiego rejsu?
1: Dobrze wziąć butelkę wody, kiedy będzie gorąco, okularki, coś przeciwsłonecznego, może coś z filtrem. Zapowiada się bardzo ładna pogoda. Zabieramy wszystkich przyjaciół, rodzinę, pieska, kotka i rower i zapraszamy.
0: To część pierwsza poradnika. Jakieś jeszcze porady dla turystów?
1: Dla turystów. No na pewno warto skorzystać z takiej przejażdżki. Jedyna w swoim rodzaju, jedyna w Polsce.
0: Jedyna na świecie chyba nawet.
1: Jedyna na świecie już teraz, tak. Ma swoją historię i jest odrestaurowana, więc bardzo przyjemna jest ta podróż teraz.
0: Warto jakiś aparat chyba też ze sobą zabrać, bo...
1: Tak, i wielu ornitologów bardzo chętnie też korzysta z tej wycieczki. Mamy podróże jezioro Drużno, więc rezerwat przyrody, ptaków, a w czerwcu pięknie tam kupno też.
0: Te czasy podróży, jakie to są odcinki? Jeżeli wybierzemy na tą trasę się, to jaki to jest przekrój czasowy?
1: Z Elbląga do Buczyńca to 4,40, no i pół godzinki z powrotem. Na odcinku Jelenie, Buczyniec, Buczyniec, czyli same pochylnie. Jeżeli dostaniemy się tam do Buczyńca, możemy po prostu same pochylnie pływać, to tak 2-3 godziny, więc wtedy czas jest krótszy, jak dzieci nie wytrzymują, to można tam pojechać. Zawsze troszeczkę mniej.
0: A ten 11-godzinny rejs, on już jest możliwy, czy dopiero będzie?
1: Jest możliwy, kultowy rejs wrócił z powrotem na całej trasie.
0: Czyli, a to jest jeden dziennie, czy...?
1: Jest raz w miesiącu, tylko w ostatni czwartek miesiąca. Teraz w maju mamy z Ostródy do Elbląga, dopiero od czerwca mamy z Elbląga do Ostródy. Ale jest tak duże zainteresowanie, tak, że musieliśmy kolejne statki dostawić, więc już jest po 2 albo 3 na ten jeden miesiącu rejs i naprawdę dobrze się sprzedają bilety.
0: No właśnie, jak zainteresowanie tą naszą atrakcją tutaj regionalną, nawet ogólnopolską, jest coraz większe, czy jest na stałym poziomie?
1: Jest bardzo dużo, właśnie cały czas przyjeżdżają turyści gdzieś z Polski, którzy słyszeli o tym rejsie, pamiętali, kiedy byli mali, z rodzicami pływali, czy z dziadkami 50 lat temu i tak właśnie sobie przypomnieli się znowu.
0: A jeżeli chodzi o narodowość turystów, to Polacy dominują, rozumiem, ale są też inne nacje.
1: Tak, mieliśmy wycieczkę z USA niedawno, była pani z National Geographic albo z innej takiej gazety właśnie też robiła reportaż, ale przeważnie Niemcy. Bardzo dużo niemieckich wycieczek, bardzo dużo. Jeden pan był dzisiaj, też mówił, że jego tata, dziadek kiedyś tu mieszkali, to historie rodzinne, to też tak, te wszystkie wspomnienia i z opowieści rodziny tam.
0: Więc sentymentalna podróż. Tak. Dla mnie też byłaby to sentymentalna, bo ja no, już jakiś czas temu dotknąłem. A jak wyglądają widełki cenowe?
1: Normalny bilet kosztuje 169 zł plus 31 zł bilet powrotny. 200 zł równo wychodzi. Ulgowe bilety są 20 zł tańsze. Z obie strony w sumie wychodzi 20 zł taniej. Czyli 149 plus 31 autobus. Dzieciaki do 8 lat jest dużo taniej, bo tam wychodzi 49 zł plus 18 zł bilet za autobus. Więc małe dzieci też zawsze fajnie wycieczkę zabrać, będzie taniej. Psiaki można za małą opłatą, tam 15 zł, rowery 20 zł, a na ten rejs kultowy to było 290 zł normalny, 249 zł ulgowy i 65 zł autobus.
0: A są jeszcze wolne miejsca na ten rejs, 11 godzinny?
1: Są, bo dlatego dostawiliśmy w zeszłym tygodniu nowy statek. Okay. Tak, już nie było miejsc.
0: A te ceny to dotyczą niezależnie od tego, na jakim odcinku pływamy, czy to?
1: Nie, to też każdy rejs ma swoją cenę. Za jak jest krótszy, jest taniej. Mówię o tym Elbląg Buczyniec, bo ten startuje od nas. To jest najczęściej. Nie trzeba nigdzie dojeżdżać. To jest ten za 200 zł normalny, 180 wychodzi ulgowo.
0: No tak, nic tylko się wybrać w podróż. Wszelkie informacje oczywiście na waszej stronie znajdę.
1: Tak jest.
0: Jaki to adres?
1: Zegluga.com.pl.
0: Zegluga.com.pl. A my byliśmy dzisiaj w elbląskim oddziale żeglugi ostródzko-elbląskiej. Była ze mną Marta Moszczyńska. Dziękuję i zapraszamy do żeglugi. Dzięki.
1: Dziękuję bardzo.
2: SK Elbląg.
3: W alfabecie Wysoczyzny Elbląskiej litera W wydaje się oczywista, ale im dłużej się o niej mówi, tym bardziej wychodzi, że to nie jest zwykłe

0: wzgórze za miastem, tylko cały osobny świat.
1: Wysoczyzna Elbląska to efekt procesów z ostatniego zlodowacenia, trwającego od około 115 tysięcy do około 12 tysięcy lat temu, kiedy nad dzisiejszymi wzgórzami wisiała lodowa góra o grubości do 3000 metrów.
0: 3000 metrów lodu nad głową brzmi jak film katastroficzny, a tymczasem to właśnie ten ciężar ukształtował teren, który dzisiaj kojarzy się z wycieczkami, rowerami i spokojnymi spacerami po lesie.
1: Lód działał jak ogromna frezarka, a gdy się cofnął, zostawił wysoczyznę morenową, która na Srebrnej Górze sięga prawie 200 metrów nad poziomem morza i jest najwyższym wzniesieniem całego polskiego pobrzeża południowo-bałtyckiego.
0: Ze Srebrnej Góry widać Zalew Wiślany, Żuławy z jeziorem Drużno, a przy dobrej pogodzie także Mierzeję Wiślaną i ujście Nogatu, więc nic dziwnego, że wysoczyznę nazywa się czasem Bieszczadami Północy.
1: Geograficznie to dwa światy. Łagodna, rolnicza wierzchowina z polami i drogami rowerowymi oraz stroma krawędź opadająca ku Żuławom i Zalewowi, pełna głębokich dolin i wąwozów.
0: To są miejsca, gdzie nagle robi się chłodniej, słychać szum wody, a ścieżka schodzi ostro w dół, więc człowiek czuje, że wchodzi w inny mikroświat.
1: W tych wąwozach leżą potężne głazy narzutowe, często pomniki przyrody z własnymi imionami, a rosną tam także rzadkie w północnej Polsce gatunki roślin górskich i podgórskich.
0: Do tego dochodzi wybrzeże klifowe między Tolkmickiem a Fromborkiem, gdzie stromy brzeg pokazuje linię dawnego morza.
1: Ten klif ukształtowały fale Morza Litorynowego około 6 tysięcy lat temu i do dziś erozja rzeźbi tam brzeg, więc widzimy żywą historię geologiczną.
0: Człowiek pojawił się tu bardzo wcześnie, bo najstarsze ślady obecności sięgają schyłkowego paleolitu, kiedy lądolud cofał się na północ, a w jego miejsce wchodziła tundra, renifery i łowcy.
1: Krajobraz, który wydaje się stabilny, wciąż się zmienia, bo erozja i ruchy masowe na zboczach pokazują, że natura nadal modeluje wysoczyznę elbląską.
0: Przy literze E pojawia się Elbląskie Towarzystwo Starożytności, grupa pasjonatów, która w XIX wieku postanowiła nie tylko spacerować po wysoczyźnie, ale też ją badać, opisywać i chronić.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Elbląg.
3: Elbląskie Towarzystwo Starożytności, Elbinger Altertumsgesellschaft, powstało w drugiej połowie XIX wieku z inicjatywy elbląskich elit miejskich, a władze miasta wspierały je, widząc w tym szansę na rozwój Muzeum Miejskiego.
0: To była ekipa zapaleńców, która po pracy brała łopaty i notatnik, ruszała w teren i sprawdzała, co kryje się pod ziemią na wzgórzach między Elblągiem a Tolkmickiem.
1: Sprzyjał im romantyczny klimat epoki Sturm und Drang, zachęcający do odkrywania lokalnego folkloru, legend i dawnych wierzeń, więc zaczęto patrzeć na wysoczyznę jak na skarbiec historii Prusów i Gotów.
0: Wiele wzgórz, strumieni, głazów i drzew dostało wtedy poetyckie nazwy, bo badacze lubili łączyć twarde dane archeologiczne z wyobraźnią.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego radia SK Elbląg.
1: Na pierwszym walnym zgromadzeniu 21 października 1874 roku przyjęto statut, według którego celem było pogłębianie wiedzy o historii i prehistorii okolic Elbląga poprzez badania naukowe i gromadzenie zabytków realizowane w formie wykładów, wycieczek i oprowadzania po muzeum.
0: Brzmiało to jak połączenie uniwersytetu, klubu turystycznego i koła miłośników lokalnej historii.
1: Towarzystwo utrzymywało kontakty m.in. z Hugo Konwencem, pionierem ochrony przyrody europejskiej, więc elbląscy badacze myśleli także o zachowaniu przyrody i zabytków dla przyszłych pokoleń.
0: W okresie prezesury profesora Roberta Dorra prowadzono intensywne wykopaliska, które zmieniły wiedzę o regionie.
1: Udało się przebadać lub odkryć 14 grodzisk, 33 osady, 11 kurhanów i 32 cmentarzyska z zabytkami od młodszej epoki kamienia po wczesne średniowiecze.
0: To pokazuje, że wysoczyzna elbląska nie była pustką, tylko terenem, na którym ludzie żyli, chowali zmarłych i budowali grodziska.
1: Archeolodzy badali m.in. Łęcze, Słuchacz, Kadyny, Wikrowo, Sierpin, Weklice czy Skowronki, potwierdzając, że człowiek pojawił się tu już w młodszej epoce kamienia.
0: Badania wykazały też obecność mamutów, których kości i ciosy trafiły do muzeum, więc po wysoczyźnie chodziły kiedyś nie tylko renifery i ludzie, ale także te prehistoryczne olbrzymy.
1: Członkowie towarzystwa szukali także legendarnej osady Truso, ważnego portu i ośrodka handlowego znanego ze źródeł pisanych.
0: Działalność towarzystwa przerwała II wojna światowa, ale ich dorobek naukowy i muzealny nadal jest ważnym punktem odniesienia dla współczesnych badaczy.
1: Kiedy dzisiaj ktoś idzie szlakiem pieszym albo jedzie rowerem przez Wysoczyznę Elbląską, korzysta z krajobrazu ukształtowanego przez lądolud i z przyrody chronionej przez współczesne instytucje.
0: A świadomość, że procesy erozyjne wciąż trwają, pokazuje, że Wysoczyzna Elbląska nie jest zamkniętym rozdziałem, tylko żywą opowieścią, w której kolejne pokolenia dopisują swoje fragmenty.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Elbląg.
0: Dziś zabieramy Was do Parku Krajobrazowego Wysoczyzny.

0: Wielkopolszczyzny Elbląskiej, zwanego Bieszczadami Północy, tuż obok Elbląga i Zalewu Wiślanego.
1: Ten przydomek nie jest przypadkowy, bo zachodnia i północna część parku to płaska terasa nadzalewowa, a zaraz obok zaczyna się strefa krawędziowa z głębokimi wąwozami, które wycięły strumienie spływające w stronę zalewu.
0: Czyli z jednej strony spokojna równina, a z drugiej teren nagle faluje, opada, wznosi się i człowiek czuje się trochę jak w górach, choć formalnie to nie są góry.
1: Różnice wysokości są wyraźne. Strumienie mają bystry nurt, a wąwozy porastają lasy bukowe, tworzące gęsty zielony dach nad głową.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego radia SK Elbląg.
0: Idealne miejsce na spacer, bo jest woda, las i te strome jary, które robią ogromne wrażenie, gdy nagle widzi się, jak teren gwałtownie opada w dół.
1: Od strony Zalewu Wiślanego, między Elblągiem a Fromborkiem, występują też fragmenty klifu, dziś odsuniętego od brzegu, ale wciąż pokazującego, jak woda i wiatr przez wieki modelowały ten krajobraz.
0: A co z resztą parku, tą dalej w głąb lądu?
1: Wschodnia i centralna część to wierzchowina Wysoczyzny, łagodnie pofalowany teren z pagórkami, gdzie pola uprawne przeplatają się z lasami, a z wielu miejsc widać szerokie panoramy na okolice i Zalew Wiślany.
0: Czyli w jednym miejscu mamy górski klimat, nadmorski klif i spokojne rolnicze pejzaże.
1: Lasy zajmują tu około 67% powierzchni, użytki rolne około 24%, a reszta to wody, zabudowa i inne tereny, więc dominuje zieleń i naturalny krajobraz.
0: Przy takim udziale lasów od razu czuć, że jest się w środku przyrody, a nie na obrzeżu miasta.
1: Sam park ma ponad 13 417 hektarów, a otulina ponad 7679 hektarów, tworząc rozległy zielony pas wokół Elbląga i sąsiednich miejscowości.
0: Ta otulina wchodzi w skład dwóch obszarów chronionego krajobrazu, zachodniej i wschodniej części Wysoczyzny Elbląskiej, więc ochrona przyrody sięga dalej niż sam park.
1: Dzięki temu chronione są całe ekosystemy, lasy, pola, doliny strumieni i fragmenty wybrzeża Zalewu Wiślanego.
0: Przejdźmy do konkretów, bo liczby dotyczące flory robią wrażenie.
1: Stwierdzono tu około 800 gatunków roślin, w tym 154 gatunki chronione, rzadkie i zagrożone. Wśród nich wiele typowych dla obszarów podgórskich.
0: Czyli rośliny kojarzone z Karpatami świetnie czują się nad Zalewem Wiślanym.
1: To m.in. czosnek niedźwiedzi, tworzący wiosną zielone dywany, okazały pióropusznik strusi, tojad dziubaty, lilia złotogłów, żebrowiec górski i przetacznik górski.
0: Jakby fragment górskiego runa leśnego przeniósł się nad Bałtyk.
1: Bogata jest także fauna, bo w parku stwierdzono 173 gatunki zwierząt, w tym około 150 gatunków ptaków.
0: Wśród nich szczególnie ważne są gatunki drapieżne i te objęte ścisłą ochroną.
1: Należą do nich bielik, orlik krzykliwy, błotniak łąkowy, a także wilk, mopek oraz niewielka skryta grzebiuszka.
0: Obecność wilka pokazuje, że to miejsce jest naprawdę dzikie i spokojne, z dużymi kompleksami leśnymi i korytarzami migracyjnymi.
1: Wilk i duże ptaki drapieżne są dobrym wskaźnikiem stanu ekosystemu, bo ich obecność oznacza, że cały łańcuch pokarmowy funkcjonuje tu w miarę stabilnie.
0: Od czosnku niedźwiedziego po bielika nad bukami, wszystko jest tu ze sobą powiązane.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów radia SK Elbląg.
1: Park ma też ciekawą warstwę historyczną. 11 obiektów wpisanych do rejestru zabytków archeologicznych i 57 zabytków nieruchomych województwa warmińsko-mazurskiego.
0: Które z nich najbardziej przyciągają uwagę?
1: Przede wszystkim układ ruralistyczny w Kadynach z zespołem pałacowo-folwarcznym i dawną cegielnią oraz domy podcieniowe w Łęczu, Kamionku Wielkim, Pagórkach i Elbląskim Pruchniku, charakterystyczne dla tradycyjnego budownictwa regionu.
0: Te domy z wysuniętym piętrem na słupach od razu zdradzają dawną zamożność gospodarzy i mieszankę kultur.
1: Do tego dochodzą zespoły dworsko-parkowe w Połoninach Nadbrzeżu, Ostrobrzegu i Bogdańcu oraz kościoły w Tolkmicku, Łęczu i Pruchniku. Ważne punkty na mapie dziedzictwa kulturowego Wysoczyzny.
0: Jest też miejsce szczególnie bliskie Elblążanom, czyli Miejski Park Bażantarnia.
1: Bażantarnia leży na skraju miasta, wchodzi w skład obszaru chronionego, łączy funkcję rekreacyjną z walorami przyrodniczymi i ma muszlę koncertową oraz dawną restaurację myśliwska.
0: To zielone przedłużenie miasta w stronę Wysoczyzny, gdzie po kilku minutach spaceru z zabudowy Elbląga człowiek trafia w świat szumu drzew i śpiewu ptaków.
1: Bażantarnia pokazuje, jak blisko mogą współistnieć miasto i obszar chroniony z infrastrukturą rekreacyjną i naturalnymi dolinami potoków oraz stromymi zboczami typowymi dla całej Wysoczyzny.
0: Widać więc, że to nie tylko zielona plama na mapie, ale złożony organizm, w którym spotykają się lasy bukowe, górskie rośliny, wilki, bieliki, historyczne dwory, domy podcieniowe i miejski park.
1: Ta różnorodność sprawia, że Wysoczyzna Elbląska zasłużyła na miano Bieszczadów Północy i stała się jednym z najciekawszych przyrodniczo i kulturowo fragmentów regionu elbląskiego.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego radia SK Elbląg.

0: jako bohater odcinka o Wysoczyźnie Elbląskiej brzmi trochę niepozornie, a tymczasem to drzewo ma tu status gwiazdy pierwszego planu, prawda?
1: Bóg to główny aktor tutejszej sceny, bo tworzy większość lasów niściastych na pofałdowanym terenie pełnym stromych wąwozów, jarów i wartkich strumieni. Więc krajobraz jest naprawdę dziki i malowniczy.
0: A jednak w tym tłumie to Bóg zgarnia najwięcej uwagi, więc

0: Ma tu status gwiazdy pierwszego planu, prawda?
1: Bóg to główny aktor tutejszej sceny, bo tworzy większość lasów niściastych na pofałdowanym terenie pełnym stromych wąwozów, jarów i wartkich strumieni. Więc krajobraz jest naprawdę dziki i malowniczy.
0: A jednak w tym tłumie to Bóg zgarnia najwięcej uwagi, więc leśnym liderem.
1: Bóg zwyczajny jest głównym gatunkiem lasotwórczym i właśnie tutaj osiąga północno-wschodnią granicę naturalnego zasięgu w Europie. Zajął miejsce dawnych dąbrów, a dziś prawdopodobnie zaczyna się powoli wycofywać ku zachodowi, więc ten obszar ma duże znaczenie naukowe.
2: To jest magazyn lokalny radia SKL Elbląg.
0: Czyli kto spaceruje po lasach między Elblągiem a Tolkmickiem, chodzi po żywym laboratorium, w którym widać, jak przyroda reaguje na klimat.
1: Do tego Bóg jest po prostu piękny, szczególnie wiosną, gdy na gładkich, srebrzystych pniach pojawiają się świeże, jasnozielone liście, a las przypomina jasną katedrę, przez której sklepienie miękko filtruje światło.
0: Jak ten bukowy teatr zmienia się w ciągu roku, gdy wracamy na te same ścieżki o różnych porach.
1: Wczesną wiosną dno lasu pokrywa się dywanem przylaszczek, zawilców i kokoryczy, a jesienią bukowe liście tworzą symfonię ciepłych barw, dzięki której

0: roku, ma obwód bliski 7 metrów i wiek około 250 lat.
1: A jakie rekordy mamy bliżej Elbląga, na samej Wysoczyźnie?
0: W pobliżu Krzyżewa rośnie Bóg Pomnik Przyrody o obwodzie ponad 5 metrów, a region słynie też z niezwykłych form, jak trójpniowy Bóg nad Stradanką koło Przybyłowa, który wygląda jak rzeźba z trzema zrośniętymi pniami.
1: Jest też Bóg o koronie w kształcie odwróconego stożka, prawda?
0: Tak, w pobliżu wąwozu Stradanki rośnie drzewo z masywnym pniem, który już na wysokości około 2 metrów rozdziela się na wiele pionowych konarów, tworzących wąską, regularną koronę, przypominającą odwrócony stożek.
1: A ten słynny Bóg na wzgórzu niedaleko Kadyn, który podobno króluje nad okolicą?
0: Na południe od Kadyn dominuje na wzgórzu potężny Bóg o niezwykle szerokiej koronie, wsparty na rozbudowanych nabiegach korzeniowych, które wczepiają się w skarpę jak ogromne palce, więc drzewo wygląda jak strażnik całego stoku.
1: W tej galerii niezwykłych form jest też wątek romantyczny, czyli Bóg spleciony z brzozą przy rozstaju dróg koło Przybyłowa.
0: Bóg i brzoza stoją na rubieży lasu tak blisko, że ich pnie wyglądają jak splecione w uścisku, tworząc liryczną scenę na tle surowych wąwozów Wysoczyzny.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego radia SK Elbląg.
1: Wróćmy jeszcze do Buka jako gatunku, jak on się odnawia i czy wymaga specjalnej pomocy człowieka.
0: Najlepiej odnawia się naturalnie, z samosiewu pod okapem starego drzewostanu, a obfite owocowanie powtarza się co kilka lub kilkanaście lat, gdy pojawia się mnóstwo orzeszków, które są przysmakiem sujek, wiewiórek i dzików. Ale dla człowieka w większej ilości mogą być szkodliwe.
1: Czyli lepiej zostawić je leśnym mieszkańcom i podziwiać, jak z czasem wyrastają z nich młode buki, które rosną bez pośpiechu.
0: Buk najwolniej rośnie w pierwszych latach, najbardziej intensywnie mniej więcej do 150 lat, a potem przyrosty są minimalne, więc każdy okazały egzemplarz to efekt wielu ludzkich pokoleń, które zdążyły się zmienić wokół.
1: A jak zmieniło się podejście do jego drewna?
0: Dziś drewno bukowe jest jednym z najcenniejszych surowców w przemyśle drzewnym, cenionym za twardość i wszechstronność, podczas gdy jeszcze do połowy XIX wieku traktowano je głównie jako opał.
1: Jest też Bóg w bardzo symbolicznym miejscu, przy kościele w Łęczu, prawda?
0: W Łęczu rośnie Bóg odmiany płaczącej, posadzony około 100 lat temu przy obelisku upamiętniającym żołnierzy poległych w I wojnie światowej. A jego długie, zwieszające się gałęzie tworzą naturalną zasłonę, jakby drzewo pochylało się nad miejscem pamięci.
1: Kiedy słucha się o Krzyżewie, Przybyłowie, Kadynach i Łęczu, widać, że Wysoczyzna Elbląska to opowieść o konkretnych bukach, które mają swoje historie i rolę w krajobrazie.
0: Każdy z tych buków, czy to trójpniowy nad Stradanką, rozłożysty pod Kadynami, spleciony z brzozą czy płaczący w Łęczu, jest punktem orientacyjnym i fragmentem większej opowieści o puszczy liściastej Wysoczyzny Elbląskiej, która w jednym, pozornie zwyczajnym gatunku drzewa ukrywa bogactwo form, barw i znaczeń.
2: SK Elbląg.
3: Dzień dobry, dziś prosto z Braniewa pozdrawiamy Ewę Gorzelak-Dziduch, aktorkę i prezeskę Fundacji Nasze Dzieci z Warszawy. Witamy Cię, Ewa, bardzo serdecznie i tak jak mówiłam, pozdrawiamy z Braniewa, gdziekolwiek jesteś.
4: Dzień dobry, pozdrawiam, dziękuję bardzo. Pozdrawiam braniewiaków.
3: No właśnie, my na co dzień przyzwyczajeni jesteśmy, mówię na co dzień, co roku przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że pojawiasz się w Braniewie na koncertach Fundacji Nasze Dzieci, charytatywnych koncertach, które organizujesz wspólnie z ekipą Piotrka Śliwiaka, ale dziś nie o koncertach, bo wiem, że chciałabyś nam opowiedzieć o bardzo ciekawej inicjatywie człowieka, który postanowił wspomóc Waszą fundację.
4: Tak, to jest bardzo nietypowa inicjatywa i nietypowy człowiek, który się do nas zgłosił, a mianowicie jest to Kamil Paczyński z Krakowa, który postanowił w intencji wsparcia fundacji przejechać trasę na rowerze z Krakowa do Paryża. Przy czym trzeba powiedzieć, że Kamil nie miał wcześniej takiego doświadczenia tak długiej rowerowej trasy. Kupił sobie rower specjalnie na tę wyprawę i jeszcze 2 dni wcześniej mówił, że o, nie ogarnia tych przerzutek. Pierwszy raz w życiu pojechał z takwami i jedzie już dzisiaj 7 dzień. Codziennie jedzie ponad 100 kilometrów, około 120-130. Śpi całkowicie na dziko w namiocie w lasach, gdzie akurat wyląduje. Ostatnio znalazł wspaniały szałas i był szczęśliwy, że pewna odmiana. Kąpie się w strumykach, je gdzie co trafi, nie mówię, że poluje. No to już by była przesada. Natomiast ja jestem pełna podziwu dla tego, co on robi, bo jest to niezwykły wysiłek fizyczny.

dziecko trafi i nie mówię, że poluje, no to już by była przesada. Natomiast ja jestem pełna podziwu dla tego, co on robi, bo jest to niezwykły wysiłek fizyczny.

0: I oczywiście nie można tego porównywać do tego, co przechodzą dzieci, ale gdzieś tam widzimy, że i on podjął wysiłek, żeby nagłośnić właśnie i wesprzeć te dzieci, które leczą się onkologicznie w naszych podopiecznych fundacji.
1: No właśnie, i tutaj przypomnij kilka słów o działalności swojej fundacji. Czym się zajmujecie, jak działacie?
0: Tak jak, ponieważ Kamil otworzył skarbonkę, na się pomaga i tam płyną wpłaty od ludzi dobrych serc, którym już teraz dziękuję za to, co już się tam uzbierało. Natomiast gdy się zastanawialiśmy, jaki cel tej jego wyprawy, stwierdziliśmy, że jednak nie będziemy tak się ograniczać do jednego celu i ogólnie jest to kwota, która się uzbiera, jest przeznaczona na działalność fundacji, czyli na organizowanie czasu wolnego i różnych atrakcji dla dzieci na oddziale. Również przed nami za moment kolonie wakacyjna Kropla Szczęścia, które już Braniewo intensywnie wspiera właśnie podczas koncertów. No i wiadomo, że w miarę możliwości kupujemy również sprzęt na oddział, a także czasem takie nierefundowane leki. I oczywiście prowadzimy też subkonta i refundujemy rodzicom koszty związane z leczeniem.
1: A powiedz, skąd się Kamil, tak, ten rowerzysta, wziął w życiu fundacji? Jak się poznaliście? Czy on was znalazł? Czy wy go znaleźliście? Co was ze sobą połączyło?
0: Kamil jest znajomym znajomych, ponieważ wymyślił sobie, że taką trasę chciałby zrobić, szukał celu dla tej wyprawy. I w ten sposób poprzez znajomych został z nami połączony i został naszym wolontariuszem. Bardzo mu wszyscy kibicujemy. Był u nas na oddziale oczywiście spotkać się z dziećmi przed wyprawą, zaprezentować rower. Rower dostał nazwę Błękitna Strzała od dzieci. Dzieci napisały dla niego listy na każdy dzień wyprawy. Kamil prezentuje to wszystko na swoich kanałach społecznościowych. Codziennie umieszcza tam relacje z trasy i czyta te listy codziennie jeden, tak na forum, żeby wszyscy mogli zobaczyć, co dzieci mu napisały, jakie tam, nie wiem, rady, wsparcie. Komentują też dzieci i piszą, jak one sobie radzą z takim zmęczeniem i gorszym samopoczuciem, na co Kamil ma uważać, jak o siebie dbać, więc to jest takie, mimo tego, że to jest dosyć nowa osoba, która trafiła do naszej fundacji jako wolontariusz, można powiedzieć, tak jak Piotrek Śliwiak był naszym pierwszym wolontariuszem w terenie, Kamil dołączył do tego grona wolontariuszy w terenie i można powiedzieć, że zasięg ma światowy, bo teraz jest gdzieś w Niemczech i jedzie dzielnie dalej. I także taka jest historia jego trafienia do nas i bardzo mu kibicujemy, żeby dojechał tam, gdzie jest jego cel, czyli pod wieżę Eiffla.
1: Wieża Eiffla, piękne miejsce, warto je zobaczyć i miejsce, które motywuje do wielkich czynów.
0: Myślę, że ta trasa w ogóle to jest taka motywacja do wielkich czynów, bo naprawdę, jak ja sobie to wyobrażam, patrząc jeszcze na pogodę, jak pada deszcz, że on codziennie wsiada na ten rower i jedzie kolejne 100 ileś kilometrów. Rozmawiałam z nim ostatnio, zapytałam go się, co jest dla niego największą trudnością. Powiedział, moja głowa, czyli te wszystkie myśli sabotujące, a po co ty to robisz, a boli, a nie dam rady. I właściwie to, że codziennie się musi rozpakowywać, pakować, jechać i taka rutyna już tego. Więc to myślę, że to jest dla niego też taka trasa zmagania się samego ze sobą i sprawdzenia, jakie on ma i swoje ograniczenia. Miejmy nadzieję, że no, kibicujemy mu, żeby dojechał do celu. Tam mi powiedział, że nawet gdyby ciało mu po drodze miało wymięknąć, to i tak dojedzie. Nie wie jak. Trochę to jest tak jak z chorobą, że nie wiemy jak to leczenie będzie przebiegało, ale no, dąży się do jednego celu, do tego wyleczenia. Więc Kamil też nie wie, jaka będzie jego trasa, ale dąży do tego, żeby dotrzeć na miejsce.
1: Piękna inicjatywa. Proszę, pozdrów Kamila od nas i oczywiście wszystkie dzieciaki z fundacji, podopiecznych fundacji, bo tak naprawdę to wszystko kręci się wokół nich.
0: Ja bardzo dziękuję za to, że zechciałaś ze mną porozmawiać, bo naprawdę zależy mi na tym, żeby nagłośnić to, że on jedzie, jemu kibicować, jemu dodać otuchy i żeby on wiedział, że o nim myślimy, tak? Że ktoś jest, kto wspiera. Także zachęcam do tego, żeby zajrzeć na jego portale społecznościowe Kamil Paczyński na Instagrama lub na Facebooka i napisać mu jakiś komentarz, wysłać serduszka. A jeżeli ktoś z Państwa zechce wesprzeć wesprzeć zbiórkę, to tym bardziej jesteśmy wdzięczni.
1: W takim razie zapraszamy i jeszcze raz bardzo serdecznie pozdrawiamy i Ciebie, i Kamila.
0: Bardzo dziękuję i również bardzo gorąco pozdrawiam.
1: Dziękuję bardzo, Ewa Gorzelak, prezes Fundacji, prezeska Fundacji Nasze Dzieci z Warszawy.
0: Nasze Dzieci przy Klinice Onkologii w

0: Centrum Zdrowia Dziecka. Dziękuję.
1: Dzięki.
2: SK Elbląg News.
1: Dzień dobry, dziś pozdrawiamy z Fromborka, pozdrawiamy wspólnie z burmistrzem Damianem Krasińskim. Witam bardzo serdecznie, panie burmistrzu.
3: Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
1: Przyjechałam do Fromborka, żeby zobaczyć, jak miasto przygotowuje się do sezonu letniego, do tegorocznych wakacji, bo one już tuż, tuż.

0: burmistrzu.
1: Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
0: Przyjechałam do Fromborka, żeby zobaczyć, jak miasto przygotowuje się do sezonu letniego, do tegorocznych wakacji, bo one już tuż, tuż.

0: mieszkańców i dla turystów powstają u Was jak grzyby po deszczu.
1: O, to bardzo ciekawe porównanie, ale tak, taka nasza najważniejsza inwestycja, czyli ten teren rekreacyjny z tężniami we Fromborku. Kolejne zagospodarowane miejsce, już niedługo otwarcie tego pięknego miejsca, 11 lipca, podczas drugiego dnia Dni Fromborka, na które serdecznie Państwa zapraszam, jednakże już teraz można podziwiać ten obiekt i zrewitalizowane tereny. To jest jedno z takich bardziej spektakularnych inwestycji, które w naszym mieście się wydarzyły, ale...
0: I zatrzymajmy się może przez chwilę na tej inwestycji, bo rzeczywiście ona robi wrażenie, bo to nie tylko tężnia, ale i cała infrastruktura wokół.
1: Tak, dokładnie. Tak jak ja to zawsze mówię, mamy tam strefę cienia, w której możemy sobie odpocząć w zrewitalizowanym parku, więc ławeczki nie tylko. Jest to miejsce, w którym możemy te urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, jakim przecież jest tężnia, wykorzystać do tych walorów leczniczych, ale także na nowo powstałym amfiteatrze skorzystać z być może przyszłych kameralnych uroczystości, ale także kąpieli słonecznych.
0: No właśnie, wspomniane słowo uzdrowisko. Od razu chciałam się zapytać, czy Frombork jest w końcu tym uzdrowiskiem? Czy jeszcze nie? Czy tylko aspiruje?
1: Fromborg na razie bardzo mocno aspiruje do tego, aby status uzdrowiska osiągnąć. Jak już kiedyś się rozmawialiśmy i tutaj tak naprawdę zbyt wiele się nie zmieniło. Jesteśmy w bardzo dużej ekspansji strefy B obszaru ochrony uzdrowiskowej, czyli tej, która jest taką otoczką strefy A, a żeby Fromborg mógł stać się uzdrowiskiem, czyli przejść z tego statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej, no musi powstać zakład lecznictwa uzdrowiskowego w strefie A. Na to bardzo liczymy, stąd wiele tych inwestycji, które według nas, według mieszkańców, według rozbudowanego ruchu turystycznego, miejmy nadzieję, że przyniosą za sobą także osobę, która będzie osobę, bądź grupę osób, które będą chciały zainwestować właśnie w strefie A, w zakład lecznictwa uzdrowiskowego, co przyczyni się właśnie do zmiany statusu na status uzdrowiska.
0: To rozszyfrujmy jeszcze te pojęcia strefa A, strefa B.
1: Mamy w sumie trzy strefy we Fromborku, bo Frombork jest objęty trzema strefami, to są takie otuliny tej strefy A, ja to tak to nazywam. Strefa A to jest taka strefa, w której bezpośrednio znajdują się wody lecznicze, nasz odwiert wód leczniczych, wód solankowych.
0: Czyli to jest miejsce niedaleko byłego basenu odkrytego?
1: Tak, dokładnie. To jest taki obszar 100 hektarów, który znajduje się właśnie w obrębie tego naszego odkrytego basenu. Następnie mamy strefę B, która no, jest taką otuliną strefy A i w tej strefie B dzieje się teraz najwięcej we Fromborku. Jest to głównie miasto Fromborg i strefa C, czyli otulina tej strefy B.
0: Czyli wracając do inwestycji, o której zaczęliśmy rozmowę, to strefa B. Tężnia funkcjonuje w strefie B, czyli tak naprawdę w miejscu niedaleko Zalewu Wiślanego, niedaleko promenady, niedaleko dworca, również dworca, który też rewitalizujecie.
1: Tak, to jest kolejna taka wielka, spektakularna inwestycja we Fromborku, czyli nasz dworzec, w którym plan jest, aby powstało centrum kulturalno-biblioteczne oraz punkt informacji turystycznej. No, nie ma lepszego miejsca jak miejsce przy największych parkingach, miejsce, gdzie do portu wpływają tysiące turystów, miejsce, gdzie przybywają goście do naszego miasta, aby właśnie w tym miejscu rozpoczęli swoją podróż kulturalną, swoją podróż biblioteczną, ale także informacją turystyczną, wspierając się, aby móc wędrować poprzez wszystkie annały naszego miasta i gminy.
0: Czyli to oznacza, że generalnie marzenia o powrocie kolei do Fromborka zostaną zasypane?
1: Nie, w żadnym wypadku. Jeżeli byłyby takie pomysły, żeby kolej nadzalewowa wróciła w różnej formie, czy to w tej formie towarowej, czy w formie zabezpieczenia, czy w formie transportowej, czy przewozu ludzi, osób i tak dalej, i gdyby było zapewnienie centralne, że gminy nie musiałyby partycypować w kosztach utrzymania takiej kolei, to byłaby to kolejna wspaniała atrakcja na naszym terenie. Nasz dworzec będzie nadal blisko torów, więc przygotowanie pewnych rzeczy, które byłyby wymagane do spełnienia wymagań kolei, myślę, że to nie byłoby problematyczne w obecnych czasach.
0: Jak długo potrwa remont dworca? Kiedy tam będzie mogła ruszyć ta informacja turystyczna?
1: Myślę, że jest to sezon 2027, czyli przyszły rok. Planujemy pierwsze terminy odbiorowe na marzec przyszłego roku. W chwili obecnej, jak się do Fromborka wjeżdża, jak się przejeżdża ulicą właśnie dworcową, to dworzec widać na przestrzał, bo jest jeszcze na bardzo wczesnym etapie tej inwestycji, ale wymaga wielu takich prac przygotowawczych, które później sprawią, że już te wszystkie mocno wizerunkowe będą bardzo, bardzo szybkie i ten budynek może nie będzie rósł, bo nie zmieniamy jego kubatury, ale będzie na pewno pięknym obiektem służącym dla mieszkańców, dla gości, dla wszystkich, którzy będą chcieli odwiedzić Fromborg.
0: No właśnie, a co z mozaiką, która jest kultowym, designerskim elementem tego miejsca?
1: No, mozaika zostaje w 100%. To jest element, który nawet w drugim zadaniu, ponieważ to zadanie dworca z racji ograniczeń troszeczkę budżetowych w naszej gminie zostało podzielone na dwa zadania. W drugim zadaniu jest renowacja tej mozaiki, więc ona zostaje i tutaj no, na pewno będzie takim miejscem i historycznym, i troszeczkę takim miejscem pamięci, ale też pewnie będzie ciekawym miejscem do odwiedzenia.

0: sprawdzenia już w nowym obiekcie, który będzie miał troszeczkę tej historii na sobie.
1: Zatem na dworzec czekamy, a z tężni już prawie korzystamy. Póki co można tam spacerować i wspomnieliśmy o ich uzdrowiskowym charakterze, ale nie tylko, bo jest jeszcze jedna ukryta funkcja tego terenu.
0: Tak, troszeczkę staraliśmy się przemycić poprzez nasze tężnie jeszcze jedną bardzo mocno spektakularną funkcję tego obiektu. Ukryliśmy tam scenę z zadaszeniem, a w taki sposób ustawione są przy tężniach ławeczki i leżaki, aby można było bacznie śledzić to, co się na tej scenie dzieje. Tak więc bliskość dworca, który będzie centrum kulturalnym, czy kulturalno-bibliotecznym, a także możliwość w bliskiej odległości organizowania wydarzeń scenicznych, no zapewni takie kompleksowe rozwiązanie tych różnych ciekawych wydarzeń. Być może nie w formie masowej, ale w takiej kameralnej na pewno.
1: Rozmawiamy o inwestycjach, które już cieszą oko i będą cieszyły oko. Proszę powiedzieć, skąd miasto wzięło pieniądze, żeby je realizować?
0: To jest pokłosie jeszcze środków finansowych, które pozyskaliśmy w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, programu inwestycji strategicznych, i teraz po prostu realizujemy te zadania, które wymagały od nas dość długiego czasu przygotowania dokumentacji, przygotowania się do tego, żeby to móc realizować, ale także przygotowania środków własnych, które przeznaczamy na te zadania. Tak więc te dwie duże inwestycje to jest Rządowy Fundusz Polski Ład.
1: A my pozostajemy nadal w strefie B i przechodzimy na rynek, bo tam może nie spektakularna zmiana od razu na pierwszy rzut oka, ale też bardzo atrakcyjna zarówno dla mieszkańców, jak i dla turystów.
0: Tak, dokładnie. To tak, jak ja to nazwałem w pewnym materiale wideo, jest to w starym, dobrym stylu, ponieważ fontanna nasza, która już od dłuższego czasu borykała się z licznymi awariami, przepięciami i takim dosyć problematycznym funkcjonowaniem, tutaj razem z Radą Miejską we Fromborku, razem z mieszkańcami postanowiliśmy tą fontannę odrestaurować w formie odnowienia technologicznego. I uzyskała nowe serce, czyli nową formę sterowania, nowe światełka, nowe atrakcje związane z technologiami wykorzystywanymi do pokazów tej fontanny. Jedną taką dyszę dodatkową, która jest taką dyszą centralną, ale wszystko to w starym, dobrym stylu, pokazujące, jak ciekawie można spędzić czas na naszym rynku. Szczególnie ważne są elementy iluminacyjne w nocy, bo fontanna będzie także działała w godzinach wieczornych, więc to podświetlenie będzie robiło dodatkowe wrażenia takie wizualne.
1: Ja zapytałam się o te takie najważniejsze inwestycje. Coś może jeszcze ma pan w zanadrzu?
0: Oj tak, ten kalendarz tych naszych inwestycji jest bardzo duży i bogaty. Już staramy się ośrodki na to, co jest też potrzebne bardzo mieszkańcom, czyli dalszy rozwój infrastruktury i chodnikowej, i drogowej. Niedługo będzie realizowane zadanie dachu na ulicy Katedralnej. Już teraz dzieje się blisko 5-milionowe działanie, którego tak naprawdę w ogóle nie widać, ale jest to rewitalizacja i rekonstrukcja i budowa nowych odcinków wodociągowo-kanalizacyjnych, zmiana stacji uzdatniania wody oraz poprawa naszej oczyszczalni ścieków. Więc tych zadań takich, które jeszcze przed nami, bardzo dużo. Staramy się o te środki takie mocno, dużo inwestycyjne, ale nie zapominamy także o tych działaniach miękkich, dofinansowaniach, dotacjach z Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa Powiatowego, czyli tutaj jakby staramy się na każdym polu, czy to mniejsze środki, czy większe środki, ale realizować tak, żeby się rozwijać i iść do przodu.
1: Pojawiają się już w mieście pierwsi turyści?
0: Tak, oczywiście, już weekend majowy pokazał, że Frombork jest bardzo atrakcyjnym miejscem i jak to niektórzy mieszkańcy mówili, że tutaj takie kluczowe wydarzenie we Fromborku, czyli odpust 15 sierpnia, zawsze zgromadzał największą liczbę turystów, to weekend majowy już przez niektórych mieszkańców odbierany był jako odpust, więc to jest oznaka tego, że Frombork popularny jest. Nie tylko Frombork, gmina, nasze tereny tutaj powiatu braniewskiego, czy Warmii, Mazur i Powiśla. To jest taki temat, który jest miły dla oka i cieszy, bo widać, że te działania, które realizujemy, przynoszą efekt turystyczny, a wszyscy chcemy, żeby też za tym przyniósł efekt inwestycyjny.
1: A ja rozumiem, że mimo tych inwestycji, tych przygotowań, jesteście już gotowi na wakacje, na letni sezon i na przyjęcie turystów w większej liczbie.
0: Administracyjnie miasto jest przygotowane, kalendarz wydarzeń pęka w szwach, można powiedzieć, co tydzień coś ciekawego każdy dla siebie znajdzie, aż trudno jest wymienić jakieś takie spektakularne wydarzenia, ponieważ można powiedzieć, że spektakularnością każde z nich słynie i one są realizowane zarówno na terenie gminy, na sołectwach, jak i w naszym mieście, przez różne instytucje i naszych partnerów, więc zapraszam do śledzenia naszych portali społecznościowych i naszych partnerów, ponieważ tam jest bardzo, bardzo duży i bogaty kalendarz uroczystości, nie tylko tych letnich.
1: Ale myślę, że na zakończenie możemy zaprosić na dni Fromborka, bo częścią tych dni będzie właśnie otwarcie tężni, od których zaczęliśmy naszą rozmowę.
0: Tak, dni Fromborka, ja odkąd zostałem burmistrzem, staram się organizować w takich trochę ciekawych miejscach i tym razem też bardzo ciekawe miejsce. Startujemy w kościele Świętego Mikołaja, pierwszy dzień dni Fromborka, w którym będą wyjątkowe

0: honorowe wydarzenia, m.in. nadanie tytułu honorowego obywatela Frumborka. Będzie także wręczenie statuetek De Revolutionibus Trophy. Po raz pierwszy będziemy wręczali pamiątkowe odznaczenia z okazji 60-lecia pożycia małżeńskiego, a całość zwieńczy koncert Mateusza Ciułko. I to jest taki pierwszy nasz dzień, a drugi dzień właśnie od godziny 15 rozpoczniemy otwarciem uroczystym tężni i później zabawa na promenadzie.
1: Oby tylko pogoda dopisała.
0: Tak jest, pogoda tutaj jest najważniejsza. Wiele z tych imprez jest plenerowych i patrząc na te wydarzenia, które już się odbywały, pogoda była super, więc chyba jest to dobry zwiastun.
1: Dziękuję bardzo i pozostaje nam zaprosić do Fromborka nie tylko podczas tegorocznych wakacji, ale przez cały rok.
0: Tak, nasze tereny są wyjątkowo piękne i nieodkryte i myślę, że można je odkrywać godzinami, dniami, tygodniami, więc zapraszamy wszystkich chętnych do spędzania czasu w najróżniejszy sposób. Do zobaczenia.
1: A zapraszał burmistrz Damian Krasiński. Dziękuję bardzo.
2: To jest magazyn reporterów Eski Elbląg.
3: W gościnnych progach Rady SK mamy dzisiaj panią Magdalenę Gwiazdowską oraz panią Patrycję Siuciak, autorki projektu Nie śmiecisz w edukacji. Drogie panie, proszę mi powiedzieć, co się kryje pod tym hasłem Nie śmiecisz w edukacji?
4: Jest to połączenie aspektów edukacyjnych i dbania o środowisko. Skierowany projekt jest do rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, by pokazać im, że nauka wstępu do edukacji, czyli nauka do wstęp taki do nauki pisania, czytania, liczenia, wcale nie musi być nudne i nie musi być kosztowne.
3: Wstęp do edukacji i to jest, łączy się w jakiś sposób również właśnie z recyklingiem, tak?
5: Tak, dokładnie. Tutaj w naszym projekcie wykorzystujemy dużo materiałów właśnie recyklingowych, które możemy wykorzystać jako pomoce dydaktyczne, które właśnie nie muszą nic kosztować, a z tego możemy stworzyć coś fajnego.
3: Czyli te tak zwane śmieci, tak, to one mają być w ramach tego projektu wykorzystywane jako pomoce dydaktyczne dla tych dzieci, tak?
4: Dokładnie. Z rolek od papieru na przykład robimy świetne bałwanki do czytania, połączenie sylab. Najlepiej, żeby nie tworzyć typowych wyrazów, tylko zlepki, które nic nie znaczą. Wtedy mamy pewność, że dziecko czyta te sylaby, a nie zgaduje.
3: Czyli ja początkowo myślałem zupełnie, że ten projekt będzie polegał na czymś innym. Czytając to hasło, myślałem, że to będzie taki od małego nauczanie dzieci, że nie należy śmiecić. A tutaj zaskoczenie, że te śmieci po prostu są wykorzystywane, nadaje im się, zostaje nadawany jakby nowy charakter.
5: Tak, dokładnie. Co za tym idzie, jedno drugiego nie wyklucza, bo zawsze też możemy przypominać dzieciom, że te elementy później możemy wykorzystywać na takie pomoce dydaktyczne, jak wcześniej wspominałyśmy.
3: To proszę mi powiedzieć, skąd właśnie pomysł na taki projekt?
4: To ja byłam tym pierwszym, komu zaświeciła żarówka nad głową. Na wykładach z panią profesor omawiałyśmy praktyki i pani wspomniała, że możemy na przykład uczestniczyć w spotkaniach z rodzicami. No i ja już zaczęłam swój tok myślenia i kreatywnie do tego podeszłam i mówię, kurczę, chciałabym zrobić coś swojego, ale sama nie dam rady i stąd właśnie taki duet. Koleżanka jest bardziej doświadczona pedagogicznie, bo jest nauczycielem, który czynnie działa. I mówię, kurczę, coś z nieśmieceniem, bo często wykorzystujemy w domu po prostu osobiście te recyklingowe materiały, żeby coś fajnego stworzyć. I też chcemy pokazać rodzicom, że mogą wychować geniusza. Naprawdę, kreatywność to jest najbardziej pożądana cecha, którą wszyscy pracodawcy będą cenić. A jeżeli tą kreatywność będziemy wspierać w wieku 3, 6, 7 lat, to potem to owocuje naprawdę fajnymi plonami.
3: Kreatywności można nauczyć dziecka kreatywności, czy to jest raczej coś wrodzonego?
4: Możemy ją pielęgnować. Dziecko jakby rodzi się kreatywne, ale rodzice często podkopują, można powiedzieć, tą kreatywność, bo jesteśmy nauczeni, że w szkole jest takie typowe odtwarzanie. Ta kreatywność jest troszeczkę tłamszona i chcemy pokazać, że właśnie rodzice w domu mogą pielęgnować tą kreatywność i troszeczkę też poczuć się dziećmi, bo my jako dorośli gubimy te wewnętrzne dziecko. Też uczymy się tego odtwarzania, takiego rytmu dobowego, który wyznacza nam szkoła, praca, jakieś inne obowiązki. A fajnie usiąść i po prostu 2 godzinki zapomnieć o tym wszystkim i puścić wodze fantazji i naprawdę super rzeczy wychodzą z tego.
3: To prawda, bo zwłaszcza polska szkoła, ona jakby no, nie stawia

0: na kreatywność, na indywidualizm, to raczej takie wypośrodkowane zgodnie z jakimś tam modelem. No więc tutaj pielęgnacja geniusza w szkole to jest raczej chyba ciężki temat.
1: Tak, to jest rzadki temat, że tak powiem, w edukacji, bo no jak dobrze wiemy, no jest jakiś ramowy plan, który ma nauczyciel zrealizować, no i go realizuje i nie ma tutaj czasu na kreatywność dziecka. Nie oszukujmy się.
0: Nawet jakby nauczyciel chciał, to chyba właśnie te ramy programowe to uniemożliwiają.
1: Dokładnie tak. Przez to, że mamy wyznaczony jakiś czas w edukacji, wyznaczony plan zajęć i wyznaczony czas na te zajęcia przede wszystkim.
0: To wracamy do tego projektu Nie śmiecisz w edukacji. No, jak konkretnie wygląda realizacja tego przedsięwzięcia?
2: Pierwsze warsztaty odbyły się 16 kwietnia w przedszkolu nr 3 w Elblągu. Pierw przedstawiłyśmy prezentację multimedialną, która miała troszeczkę usystematyzować wiedzę, którą dostarczają rodzicom social media, bo tego jest ogrom. Często są to źródła niepotwierdzone pedagogicznie, naukowo, tylko po prostu ktoś sobie coś wrzuca, to leci w świat i ludzie ufają po prostu. Nie weryfikują tych źródeł i chcemy pokazać, że połączenie neurodydaktyki, sensoryki, pedagogiki Montessori i Korczaka może przynieść nam naprawdę super efekt w postaci relacji międzypokoleniowej z dzieckiem, że zbudujemy taką zdrową relację, że to dziecko będzie właśnie kreatywne, nie będzie się bało popełniać błędów, bo tam mamy taki nacisk na to, żeby samokontrolę też wprowadzić, czyli od razu nie pokazujemy dziecku, że popełniło błąd, dajemy mu czas, by samo odkryło i potrafiło potem to zrobić, bo to jest bardzo ważna umiejętność w życiu dorosłego potem, że my odkrywamy, że coś zrobiliśmy źle i próbujemy to naprawić i człowiek uczy się całe życie na własnych błędach, więc jeżeli to zapoczątkujemy w tak wczesnym wieku, potem to będzie przynosić super efekty.
0: Czyli rozumiem, że te warsztaty były skierowane głównie do rodziców.
2: Dokładnie, tak. Rodzice troszeczkę zamienili się z dziećmi rolami, zostali w placówce i po tej części teoretycznej przyszedł czas na warsztaty, czyli część praktyczną. Tworzyliśmy z rolek od papieru właśnie rakiety, które były połączeniem edukacji matematycznej i polonistycznej oraz treningu zdolności manipulacyjnych, czyli robiłyśmy, w tych rolkach były otwory, w te otwory trzeba było druciki włożyć i to element właśnie edukacji matematycznej, czyli liczenie, dodawanie, odejmowanie. Na rolkach napisaliśmy jeszcze sylaby, które można potem łączyć, można dorobić sobie więcej tych rakiet, no i lecimy w piękną podróż na jakąś planetę, może być to planeta po prostu z innej galaktyki, gdzie poznamy nowe stworzenia, to może być planeta życzliwości, gdzie poznamy różne emocje i będziemy o nich rozmawiać. I też tutaj ten element edukacji polonistycznej polega na tym, żeby rozmawiać, bo ludzie teraz nie rozmawiają.
0: Prawda, żyjemy w epoce gdzieś tam, gdzie każdy zamknięty jest w obrębie swojego telefonu i tyle.
2: Dokładnie, więc bardzo stawiamy na to, żeby właśnie otworzyć to dziecko, żeby ono było też w tym gronie rodzinnym, czuło się bezpiecznie i mogło powiedzieć o wszystkim, żeby ten zasób słownictwa się rozwijał już od najmłodszych lat. Potem to procentuje, między innymi już wracając do tego aspektu edukacji w Polsce, na egzaminach na przykład, że ta wypowiedź czy pisemna, czy wypowiedź ustna będzie po prostu łatwiejszym aspektem dla tego dziecka, bo będzie ciągle rozmawiało i poszerzało ten zasób słownictwa.
0: A jakie kolejne działania są zaplanowane w ramach tego projektu?
2: Będziemy teraz, dostałyśmy zaproszenie w ramach tego projektu właśnie na 9 czerwca z przedszkola 23 w Elblągu, żeby rozstawić swoje stanowisko na takim festynie. I troszeczkę musimy zmienić naszą koncepcję tych warsztatów, bo tam była prezentacja przewidziana, której nie będziemy mogły przedstawić, więc stworzymy taką multimedialną broszurę z kodem QR, gdzie będą aspekty właśnie te teoretyczne zawarte, czyli te zasady, podstawy pedagogiki Korczaka, Montessori, neurodydaktyki,

0: była prezentacja przewidziana, której nie będziemy mogły przedstawić, więc stworzymy taką multimedialną broszurę z kodem QR, gdzie będą aspekty właśnie te teoretyczne zawarte, czyli te zasady, podstawy pedagogiki Korczaka, Montessori, neurodydaktyki, niezwykle ważna, oraz sensoryki, którą osobiście uwielbiam, po prostu sensoryka jest moim życiem. Wszędzie można włożyć te sensoryczne elementy, a to pobudza nasze, znowu wracając do neurodydaktyki, to pobudza obydwie półkule naszego mózgu do pracy, co daje nam po prostu murowany sukces w zdobywaniu umiejętności i nowej wiedzy. I ta broszura będzie też ogólnie dostępna przez na przykład artykuł w czasopiśmie Życie Szkoły. Więc super, bardzo się cieszę, że ta inicjatywa tak się troszeczkę rozrosła, bo robi nam się trochę ogólnopolska. I właśnie na tych targach w 23 też będzie można z nami po prostu porozmawiać, wykonać z nami jakieś przykładowe prace, zapytać o jakieś aspekty. Więc myślę, że to będzie super takie spotkanie po prostu, no bez tej prezentacji, która była przewidziana, troszeczkę musimy to przeorganizować, ale myślę, że wszystko wyjdzie jak najlepiej.
1: To na pewno jest znakomita rzecz, jeśli chodzi o rozwój dziecka. Natomiast myślę sobie tak rodzicami, którzy gdzieś tam w takim codziennym zaganianiu niekoniecznie znajdują czas, żeby usiąść, pomyśleć, wymyśleć jakieś właśnie te zadania, jakieś te recyklingowe pomoce. Czy mogą rodzice liczyć tutaj na pomoc pań? Czy jakieś takie gotowe rozwiązania gdzieś są już dostępne, z których można korzystać?
0: W najbliższym czasie właśnie jak ta broszura, ona jest w trakcie tworzenia i tam właśnie oprócz tych aspektów teoretycznych, czyli tej wiedzy, będą też przykładowe prace z instrukcją, jak wykonać, jakie to są zalety w aspekcie rozwoju tego dziecka, więc no i zawsze można to modyfikować, bo tutaj stawiamy na tą kreatywność, na te myślenie twórcze i logiczne, czyli jeżeli dziecko powie, słuchaj mama, no nie podoba mi się rakieta, no to zróbmy księżniczkę, binga, magiczną ołówek, możemy zrobić, nie wiem, statek, samochód, samolot i po prostu podróż życia odbyć w ciągu 20 minut. To naprawdę nie musi być 3 godziny dziennie. To wystarczy 10 minut, na przykład pudełko, które ma wysłuchać nasze emocje, czyli wieczorem siadamy sobie, rosujemy jakąś minkę z emocją i pytamy dziecka, słuchaj, dzisiaj tak się czułeś? A co sprawiło, że tak się czułeś? Bo ja dzisiaj też na przykład byłam smutna, bo się przewróciłam, jak szłam do pracy. Co możesz zrobić, żeby tak się nie czuć? I już mamy po prostu i rozwój właśnie słownictwa i tą łatwość mówienia o emocjach, bo ludzie często skrywają w sobie emocje. Ciężko mówić o emocjach. No i znowu wracamy do tego aspektu. Jeżeli to teraz zaszczepimy i to rozwiniemy, potem jako dorosłym osobom, tym dzieciom będzie po prostu łatwiej.
1: No, w teorii brzmi to naprawdę, naprawdę dobrze. Jestem ciekaw, jak to będzie wychodziło dalej w praktyce. A proszę mi powiedzieć, jaki jest harmonogram tego projektu? Czy to jest projekt długofalowy, czy on jest jakby ograniczony jakimiś ramami czasowymi?
0: Nie ograniczamy się. Cały czas wysyłamy zaproszenia do przedszkoli. Czekamy też na kilka informacji. Jesteśmy też otwarte. Jeżeli jakaś placówka chciałaby nas zaprosić, to jak najbardziej możemy zorganizować takie warsztaty w placówce. Myślę, że będzie trwał tyle, ile będzie zapotrzebowania, więc jeżeli ktoś będzie chętny, to naprawdę bardzo prosimy o kontakt mailowy i po prostu super by było, gdyby to się rozrastało. Mamy nadzieję, że po prostu rodzice choć część tej wiedzy i tego, co chcemy przekazać, wykorzystają po prostu w życiu codziennym, może nie codziennie, może raz w tygodniu, może raz na miesiąc, ale naprawdę przyniesie to super efekty i, no i tego się trzymamy na razie.
1: Na pewno nawet incydentalne, ale taki bliższy, głębszy kontakt z tym dzieckiem niż takie zwyczajowe, co tam u ciebie, tak? No, może przynieść znakomite rezultaty. Jeszcze nawiązując do nazwy tego projektu Nie śmiecisz w edukacji, proszę podpowiedzieć w tej chwili rodzicom, którzy być może nas słuchają, jakie elementy mogą być wykorzystywane do takich kreatywnych zabaw z dziećmi?
0: Rolki od papieru to moje ulubione, ale na przykład dziecko często wycina coś z papieru po prostu kolorowego. Nie wyrzucajmy tych ścinek. tniemy na mniejsze kawałki, potem przyklejamy. Ja tak robiłam kosmitów do liczenia na przykład. Super sprawa. Moje dziewczyny były zachwycone kosmitami. Kosmici to jest po prostu... to jest życie. Co jeszcze? Włóczki na przykład. Jeżeli mama robi jakieś prace

0: ręczne, często rodzice też wykonują jakieś kawałki drewna, kamyki, butelki już teraz nie, ale na przykład nakrętki, albo butelki na przykład, nie wiem, po płynie do płukania, wypłukać dokładnie wszelkie kartony, bo można zrobić, nie wiem, samochód, który będzie liczył. Więc naprawdę to wszystko zależy od tego myślenia twórczego. Wszystko, co ląduje w śmieciach praktycznie oprócz bio, możemy wykorzystać.
1: Naszym ograniczeniem jest tylko nasza wyobraźnia. Podsumowując, proszę powiedzieć, dlaczego warto sięgnąć po te metody pracy z dziećmi? Jaką przewagę ma stosowanie tych metod pracy z dziećmi, nauki poprzez taką zabawę, niż te takie standardowe metody, które od dziesięcioleci są stosowane w polskiej szkole?
0: Uwzględniają one właśnie tą neurodydaktykę, o której wspominałam, czyli uaktywnianie obydwu półkul mózgu, które... Wtedy mamy murowany sukces jakby w osiągnięciu tych poszczególnych szczebli w edukacji. Poza tym no, nauka przez zabawę, więc no, to już samo przez siebie przemawia. No, dzieci uwielbiają się bawić. Zajęcia sensoryczne, czyli poznawanie świata dogłębnie, wszystkimi zmysłami. To jest naprawdę niezastąpione. Rodzice o tym zapomnieli, ale uwielbiali chodzić po drzewach, wskakać do kałuż. Nie wiem, odbijać piłkę, więc my cały czas byliśmy w ruchu jako małe dzieci, a teraz to troszeczkę zostało zapomniane. A gdyby w te właśnie aktywności, zamiast płacić ogromne pieniądze za kursy, za jakieś treningi, gdyby tak usiąść tą godzinę, którą poświęcają rodzice na te dojazdy i to wszystko, po prostu wziąć kawałek rolki, kawałek papieru i stworzyć coś, co będzie wyjątkowe. Tego się nie da kupić, po prostu. Takich pomocy się nie da kupić. Dziecko, jeżeli samo wykona pomoc dydaktyczną, oprócz tego, że się nauczy, ono będzie z siebie dumne. My budujemy wartość siebie, takie poczucie, że jestem ważny, jestem sprawczy, jestem kimś, kto może coś osiągnąć. No i tak się buduje geniusza, po prostu.
1: Gdyby ktoś był zainteresowany, czy to ze szkoły, czy z jakiejś placówki, nawiązaniem współpracy, to w jaki sposób może się z paniami kontaktować?
0: Prosimy o kontakt mailowy Gwiazdowska Magdalena małymi literami 1@gmail.com i mailowo wtedy też prześlemy ramowy plan warsztatów, omówimy szczegóły, kiedy mogą się odbyć, co placówka musi przygotować. W sumie potrzebujemy tylko sali, za resztę my odpowiadamy. No i osób chętnych, które będą się z nami bawić. Rolki papieru obowiązkowo po prostu, tak. Broszura powstanie i będzie dostępna na pewno. Jeszcze nie wiemy, jak to do końca udostępnimy dalej. Na pewno będzie w życiu szkoły, w czasopiśmie pedagogicznym, z czego jestem ogromnie dumna. I tak mam nadzieję, że to jakoś to się rozejdzie. Może właśnie przedszkola udostępniam na swoich profilach. Jeszcze tak jest w wersji roboczej.
1: No, sam program jeszcze jest świeży, tak? Bo to jest dopiero drugi miesiąc, odkąd funkcjonuje.
0: Dokładnie. Jeszcze też uczymy się tych wszystkich nowinek technologicznych przede wszystkim, bo my jakby w projekcie odchodzimy od tych nowinek. Też umówmy się, odchodzimy od ekranów, stawiamy na to, żeby to było kreatywne myślenie, twórcze, logiczne, te budowanie więzi, mówienie o emocjach, żeby to wszystko odbudować, co gdzieś się zatrociło przez te media społecznościowe. I potem właśnie wkroczymy w te media. Tak myślę, że to dobry tok, żeby ten projekt się rozwinął.
1: To nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć tylko jak największej liczby warsztatów, spotkań z rodzicami i żeby ten pań program był jak najczęściej, jak najszerzej wdrażany.
0: Tak, bardzo dziękujemy. Mamy nadzieję, że naprawdę to się rozrośnie i jesteśmy na to gotowe. Mamy ogromną ilość rolek papieru.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Radia Elbląg News.
3: Krzysiek Jaworski, dzisiaj do elbląskiej redakcji Radia SK dotarły uczennice z Liceum Sztuk Plastycznych z Gronowa Górnego pod Elblągiem, a pojawiły się, ponieważ przygotowały już w zasadzie bardzo fajny projekt. Projekt, który zainteresuje, jak myślę, młodzież. Jest z nami Aleksandra Dudek, Natalia Stachowiak i Nikola Maciejewska, odpowiedzialne między innymi za ten właśnie projekt. Nikola, co to za projekt?
4: No to właśnie to jest projekt, który ma na celu poprawić nasz sen, który właśnie ma na celu poprawić nasze samopoczucie, bo zauważyliśmy, że ostatnio ciężko bardzo u nas jest z koncentracją u młodzieży. Głównie to wynika z tego, że właśnie używamy tego telefonu przed snem, co właśnie te całe światło niebieskie nam po prostu przeszkadza w samym zaśnięciu i w ogóle w pracy już po przebudzeniu.
3: Bo projekt nosi tytuł Śpi bez telefonu. Czy wy macie ten problem, że śpicie z telefonem?
5: Czasami się zdarza. Staramy się to kontrolować oczywiście, bo jednak pogarsza to naszą pracę artystyczną i tworzenie projektów i innych prac po prostu do szkoły. I generalnie staramy się przekazać to innym. Przestrzegamy zasady 60 minut, czyli przez 60 minut przed snem nie używamy tego telefonu, żeby nasz sen był jak najlepszy.
3: Ten projekt to projekt edukacyjny, więc chcecie jakby wyjść z nim także do innej młodzieży, innych uczniów.
6: No tak, to jak najbardziej chcielibyśmy, żeby jak największa ilość młodzieży, młodych osób zainspirowała się tym projektem i się nim zainteresowała, ponieważ uważam, że generalnie każdy powinien stosować się do tej zasady, ponieważ to nie działa tylko na młode osoby, ale również też na dorosłych, czyli generalnie działa na każdego, więc no myślę, że zainteresowanie się tym projektem każdemu na pewno dobrze zrobi.
3: Jak będą wyglądały działania tego projektu? W jaki sposób chcecie zachęcić innych do tego, by weszli w ten projekt?
4: Na stronie naszej szkoły są wszystkie informacje do tego projektu, można tam wejść, tak samo jak na Facebooku. Właśnie w ten sposób chcemy rozprzestrzenić ten projekt po prostu po młodzieży i po dorosłych. Jeszcze planujemy inne działania właśnie, jak plakaty lub ulotki, właśnie pod, no, które są tworzone właśnie przez naszych uczniów i rozprzestrzenione w sieci.
3: Na tych materiałach można znaleźć dokładną informację na temat tego, jak działa takie właśnie używanie telefonu tuż przed snem i na co ma wpływ. A ma wpływ, prawda?
6: Ma wpływ światło niebieskie, które emituje telefon przed snem, ponieważ nasze ciało podczas snu wydziela melatoninę, która się dopiero uaktywnia, kiedy się robi ciemno. A melatonina działa jako taka substancja, która przygotowuje nasze ciało do działania. Czyli generalnie, żeby być obudzonym i gotowym do działania, to trzeba mieć ten poziom melatoniny zachowany w ciele. No a jako, że światło niebieskie imituje dla naszego ciała trochę słońce, światło naturalne, a do wytwarzania tej melatoniny jest potrzebna jednak, trzeba, żeby było ciemno, to właśnie używanie tego telefonu przed snem zaburza po prostu wytwarzanie się tej melatoniny i nasze ciało potem jest niezdolne do działania.
3: Żeby wejść lepiej w ten program, macie też taką serię wyzwań, które stawiacie tym osobom, które wezmą w nim udział. Jakie to wyzwania?
5: No to właśnie, jak wspominałam, zasada 60 minut, czyli przed snem odstawiamy ten telefon na 60 minut, po prostu, żeby nasz ciało miało czas wyprodukować tą melatoninę. Przed snem włączyć sobie właśnie lampkę jakąś ciepłą, usiąść z książką lub na przykład w naszym przypadku może z jakimś szkicownikiem, co też może pomóc. I jeszcze metoda 5 zmysłów. To jest generalnie, na tym polega, że musimy sobie wyobrazić 4 rzeczy, które właśnie czujemy, 3, które słyszymy i 2 zapachy i pomyśleć właśnie, że musimy pomyśleć o takim spokoju, że idziemy właśnie spać i musimy się odprężyć i uspokoić.
3: I to nam pomoże właśnie w lepszym śnie. Też macie takie wyzwanie 7 dni bez telefonu przed snem. 7 to wystarczy? Czy?
6: No generalnie najlepiej by było jakby jednak przez całe swoje życie się kierować tą zasadą, natomiast 7 dni to jest jakiś początek. To jest tak samo jak z odstawianiem na przykład cukru. O, jak ktoś chce przestać jeść cukier, to na przykład jak już po jakimś czasie, tam parę dni minie, to już przychodzi coraz łatwiej, więc te 7 dni może być jakimś po prostu startem dobrym dla ludzi, którzy by chcieli się kierować tą zasadą.
3: Żeby taki nawyk uzyskać, który potem wejdzie nam w krew. Tutaj jeszcze jest taki dział, co zyskamy po tym programie. Więc co zyskamy?
4: No to po tym właśnie programie to nasza pamięć zacznie też lepiej pracować na pewno i ten nasz sen się o wiele mocniej po prostu poprawi. Te w ogóle ta cała emisja niebieskiego światła na nas inaczej po prostu też wpłynie, przez co rano obudzimy się właśnie też wypoczęci i dzień możemy spędzić z lepszym humorem.
3: I lepszym samopoczuciem. Do tego programu można jakoś dołączyć, czy po prostu wystarczy posłuchać waszych porad i w ten sposób stać się jego częścią?
4: Po części można posłuchać porad, ale też po części można zainstalować aplikację Śpiby z telefonu, która jest dostępna właśnie internetowo.
3: Aplikacja do telefonu, która pomoże spać bez telefonu, przed telefonem. A czy wy już stosujecie tę metodę Śpiby bez telefonu?
6: Jak najbardziej stosujemy tę metodę bez telefonu i myślę, że

0: Trochę może spać bez telefonu, przed telefonem. A czy wy już stosujecie tę metodę śpi bez telefonu?
1: Jak najbardziej stosujemy tę metodę bez telefonu i myślę, że mogę się też wypowiedzieć w imieniu moich koleżanek i w imieniu generalnie ludzi w

0: wprowadzać.
1: Tę właśnie metodę. A u ciebie?
2: U mnie tak samo. Tak naprawdę mam wyznaczone swoje godziny, w których się zazwyczaj kładę spać i to są godziny, w których wiem, że już odkładam ten telefon jak najdalej i jednak jak się budzę, to naprawdę lepiej się czuję niż na przykład jak parę lat temu, jak siedziałam przy telefonie i z nim właśnie zasypiałam.
1: A długo siedziałaś?
2: No, długo. No tak do przed 23, 24, teraz tak naprawdę do 22 max, bo lepiej.
1: Bo potem jest ta właśnie godzina bez telefonu przed snem. No dobrze, to co? Jak byście namówiły swoich rówieśników do tego, by włączyli się w ten program?
3: Myślę, że ta obietnica lepszej jakości życia jest jak najbardziej największą zachętą, jaką mogę tutaj polecić.
1: I tak chyba podsumujmy tę rozmowę, bo rzeczywiście to jest dobry argument, myślę, że wystarczający. Więc co, dziewczyny, zachęcajcie także swoich przyjaciół, swoich znajomych w mediach społecznościowych na żywo, by właśnie z tego programu skorzystali. Śpi bez telefonu. Więcej informacji, gdzie o tym programie znajdę?
2: Na stronie naszej szkoły, Liceum Sztuk Plastycznych, Prawa Górna.
1: Czyli wystarczy wejść na waszą stronę albo wasz fanpage i tam znajdziecie informacje i nawet pełne wytyczne, jak to robić, jak sprawić, by telefon nie był takim naszym ostatnim elementem tuż przed zaśnięciem. Aleksandra Dudek, Natalia Stachowiak i Nikola Maciejewska, uczennice Liceum Sztuk Plastycznych w Grunowie Górnym, pod Elbląskim Grunowie Górnym, były dzisiaj z nami i zachęcały do tego, by wziąć udział w programie Śpi bez telefonu. Dziękuję bardzo.
2: Dziękujemy.
4: Dziękujemy.
5: Dziękujemy, miłego dnia.
6: SK Elbląg. Tolkmicko kojarzy się z małym, spokojnym miasteczkiem nad Zalewem Wiślanym, a tymczasem ma za sobą burzliwe dzieje i długą drogę od pruskiego grodu po współczesne miasteczko, którą dziś prześledzimy krok po kroku.
7: Dziś wygląda niepozornie, ale jego historia jest gęsta jak kronika dużego miasta. Archeologia pokazuje, że w okolicy istniał wczesnośredniowieczny gród Prusów, a ślady osadnictwa sięgają wczesnej epoki żelaza, od połowy VII do IV wieku przed naszą erą.
6: Czyli zanim pojawili się krzyżacy i mury miejskie, ludzie tu już żyli, handlowali, bronili się, mieli swoje wierzenia.
7: Do XIII wieku ziemie te należały do pruskiego plemienia Pomezanów, zanim rozpoczął się podbój przez zakon krzyżacki. Między rokiem 1233 a 1283 Prusowie zostali podbici. Część ludności wymordowano lub wysiedlono. Sprowadzono osadników niemieckich. Wtedy zaczyna się historia Tolkmicka jako miasta w sensie prawnym.
6: Czyli od grodu pruskiego przechodzimy do miasta lokowanego na prawie chełmińskim.
7: Między rokiem 1296 a 1300 osada otrzymała przywilej lokacyjny, a pierwszy zapis nazwy Tolkemit pochodzi z 1326 roku. W XIV wieku Tolkmicko nabiera miejskiego charakteru. Pojawia się kościół, odnawia się przywilej miejski, a przywilej na rybołówstwo czyni zalew podstawą utrzymania mieszkańców.
6: Czyli to już nie tylko mury i kościół, ale port, łodzie, sieci i handel rybą.
7: W 1370 roku miasto otoczono murem i fosą. Nadano prawa miejskie i herb. W 1376 roku powstał kościół pod wezwaniem Panny Marii i apostoła Jakuba, a późniejszy kościół ewangelicki z końca XIX wieku to dziś świątynia polsko-katolicka pod wezwaniem Matki Bożej Anielskiej.
6: To jest magazyn lokalny radia SK Elbląg. Zanim Tolkmicko stało się miastem krzyżackim, ten rejon miał już swoje nazwy i legendy. Pojawia się tajemnicza Lanzania.
7: Lanzania to dawna nazwa krainy, na której leży Tolkmicko. Według legendy nazwa miejscowości pochodzi od pruskiego księcia Tolka i jego córki Mity, władającej grodem na tzw. wałach Tolkmita, czyli Owczej Górze. Sam Tolko miał być jednym z 12 synów Widuta, potężnego władcy Prusów.
6: Brzmi jak gotowy serial. 12 synów, księżniczka, grody na wzgórzach, wały obronne.
7: A jednak to tylko legenda. Fakty są takie, że w okolicach Tolkmicka odkryto przedmioty ze Skandynawii i z rejonu Morza Śródziemnego, co pokazuje, że już w starożytności i we wczesnym średniowieczu teren leżał na ważnych szlakach handlowych.
6: Czyli małe miasteczko nad zalewem, a w tle kontakty z północy i południa Europy.
7: Tak, w III wieku naszej ery pojawiają się tu Goci i Gepidowie, a w XIII wieku zaczyna się chrystianizacja Prusów. W 1210 roku król duński Waldemar II zajmuje Lanzanię. Kilka lat później Lanzania i Pogezania przyjmują chrzest i uznają zwierzchnictwo biskupa Christiana z Oliwy, co zatwierdza papież Innocenty III.
6: A krzyżacy już wtedy patrzą na ten teren z dużym zainteresowaniem.
7: Tak, choć pierwsza próba przejęcia kontroli kończy się niepowodzeniem przez interwencję księcia pomorskiego Świętopełka. Dopiero po 1273 roku, w czasie drugiego powstania pruskiego, zakon ostatecznie podporządkowuje sobie te ziemię.
6: I wtedy zaczyna się etap, który widać w dokumentach. Lokacja miasta, mury, przywileje, a potem konflikty z samym zakonem.
7: W połowie XV wieku wiele miast buntuje się przeciw krzyżakom. Tolkmicko w 1400

0: W 1466 roku Tolkmicko trafia do Prus Królewskich i pozostaje w Rzeczypospolitej aż do pierwszego rozbioru w 1772 roku. W XVI wieku wchodzi w skład Dominium Warmińskiego, a w 1508 roku król Zygmunt I Stary przekazuje starostwo tolkmickie biskupowi warmińskiemu.
1: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego radia SK Elbląg.
2: Historia tolkmicka to nie tylko polityka i zmiany granic, ale też dramaty, pożary, epidemie, wojny, które przechodzą przez miasto jak walec.
0: W XVII wieku Tolkmicko przeżywa dwa wielkie pożary, a w 1710 roku epidemię dżumy, po której przy życiu zostaje tylko połowa mieszkańców.
2: Połowa miasta znika w ciągu jednego roku. To musiało zostawić ślad w pamięci lokalnej społeczności.
0: A to nie koniec. W 1767 roku kolejny pożar niszczy dom piwny, ratusz i kościół. Miasto znów musi zaczynać od nowa.
2: Do tego dochodzą wojny. W czasie wojny polsko-szwedzkiej w czerwcu 1626 roku w Tolkmicku zatrzymuje się król szwedzki Gustaw II Adolf.
0: Później miasto jest wielokrotnie najeżdżane i okupowane. Najpierw przez krzyżaków, potem przez Szwedów w XVII wieku.
2: Czyli mieszkańcy muszą się przyzwyczaić do zmieniającej się władzy, obcych wojsk, rosnących podatków i zniszczeń.
0: Tak, a mimo to miasto się rozwija. W XVIII wieku powstają browary i słodownie, a w 1785 roku pierwsza szkoła. Pod koniec wieku kończy się budowa nowego ratusza.
2: A w tle zmienia się mapa polityczna. Po pierwszym rozbiorze Polski w 1772 roku Tolkmicko trafia do Królestwa Pruskiego.
0: I pozostaje w jego granicach przez cały wiek XIX. W czasie powstania listopadowego stacjonuje tu około 240 polskich żołnierzy, a w tym samym roku wybucha epidemia cholery.
2: Czyli znów wojna i zaraza idą w parze.
0: Niestety tak. Wkrótce powstaje pierwsza apteka. Działa też szpital o tradycjach sięgających czasów krzyżackich, który leczy i opiekuje się starszymi oraz pielgrzymami.
1: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów radia SK Elbląg.
2: W drugiej połowie XIX wieku Tolkmicko wchodzi w etap intensywnego rozwoju gospodarczego i pojawia się coś, co do dziś mocno kojarzy się z tym miastem. Port.
0: Między 1862 a 1883 rokiem powstaje port rybacki. Wtedy największy port śródlądowy w Europie. Wraz z nim rozwijają się warsztaty szkutnicze produkujące barkasy, czyli łodzie rybackie z jednym prostokątnym żaglem.
2: Czyli Tolkmicko staje się ważnym punktem na mapie rybołówstwa Zalewu Wiślanego, a wokół portu rośnie całe zaplecze.
0: Tak, w 1873 roku powstaje szosa do Elbląga przez Suchacz, później kolejne drogi, a na początku XX wieku słynna kolej nadzalewowa, łącząca Elbląg z Braniewem.
2: Kolej nadzalewowa to dziś trochę legenda. Tory są, ale pociągi już nie kursują jak dawniej.
0: W dwudziestoleciu międzywojennym miasto inwestuje w infrastrukturę, a w 1938 roku zaczyna się historia przetwórstwa owocowo-warzywnego. Powstaje fabryka marmolady, później dolnosaksońska fabryka marcepanu, marmolady i konserw, a po wojnie zakład przetwórstwa owocowo-warzywnego.
2: Czyli od ryb i barkasów do marmolady i marcepanu.
0: A od strony miasta basen portowy zamyka budynek zakładu przetwórstwa rybnego Pokój, działającego od 1959 roku do końca lat 80. na rzecz spółdzielni rybackiej.
2: Czyli przez dziesięciolecia Tolkmicko żyło z rolnictwa, rybołówstwa, przetwórstwa, a wcześniej także z browarnictwa.
0: Tak, to była gospodarka oparta na lokalnych zasobach. Ziemi, wodzie, rybach i owocach.
1: Zabytki miasta i regionu i ich historia w magazynie Eski Elbląg.
2: Nie da się mówić o Tolkmiku bez wątku II wojny światowej. To jest moment, który miasto odczuło bardzo boleśnie.
0: W czasie wojny Tolkmicko zostało poważnie zniszczone. Pod koniec działań z miasta uciekła około połowa mieszkańców. W styczniu 1945 roku wkracza Armia Czerwona. 26 stycznia zajmuje miasto. 3 lutego Niemcy je odbijają, a dzień później Rosjanie ponownie je zdobywają.
2: Czyli w ciągu kilkunastu dni miasto przechodzi z rąk do rąk, a walki dodatkowo je niszczą.
0: Tak, według przekazów miasteczko ostrzeliwał z wód Bałtyku niemiecki krążownik Lietzow. Po wojnie Tolkmicko już nigdy nie odzyskało dawnej świetności, a odbudowa jest powolna.
2: Kiedy pojawia się polska administracja?
0: Pierwszy polski zarząd miasta powstaje w maju 1945 roku. Burmistrzem zostaje Bolesław Żytyński z Morskiej Grupy Operacyjnej. Nad bezpieczeństwem czuwa milicja wodna, później milicja morska, przekształcona w komendę 21 odcinka Wojsk Ochrony Pogranicza.
2: Warto też wspomnieć o nazwie miasta, bo ona zmieniała się kilkakrotnie.
0: Do 1945 roku funkcjonowała nazwa Tolkemit. Po wojnie pojawiały się formy Tolkemity, Tolemko, Tolkemicko, a nawet Świteś. Ostatecznie po 1947 roku utrwaliła się nazwa Tolkmicko, co dobrze pokazuje, jak

0: bardzo to miejsce leży na styku kultur i języków.
1: To jest magazyn lokalny radia SKL Bląk.
2: Na koniec zostaje jeszcze jeden bardzo charakterystyczny element okolicy Tolkmicka – Święty Kamień.
0: Około 4 km od Tolkmicka, w kierunku Fromborka, w wodach Zalewu Wiślanego leży duży głaz narzutowy, około 20 metrów od brzegu. Ma obwód około 13 metrów, wystaje ponad 2 metry nad wodę i nazywa się Święty Kamień. Tak samo nazywał się dawniej przystanek kolei nadzalewowej i pobliska osada.
2: Według podań ten kamień miał być dla dawnych Prusów ołtarzem.
0: To miejsce łączy przyrodę, legendę i historię. Można tam dojść wzdłuż torów dawnej kolei nadzalewowej albo przez las do leśniczówki Nowy Wiek, a potem zejść nad brzeg zalewu.
2: Tolkmicko to więc nie tylko daty, wojny i przywileje, ale też konkretne miejsca, które wciąż można zobaczyć. Wały dawnego grodu, port, ślady kolei nadzalewowej i Święty Kamień.
0: To właśnie sprawia, że Tolkmicko jest tak ciekawym miejscem. W jednym miasteczku skupia się historia od epoki żelaza, przez państwo zakonne i Rzeczpospolitą, aż po powojenną odbudowę.
1: To jest magazyn lokalny radia SKL Bląk.
2: Skoro znamy już burzliwe dzieje Tolkmicka, od pruskiego grodu po współczesność, przyjrzyjmy się teraz, jak ta historia odcisnęła się na samym mieście. Skąd wzięło się to miasto i kiedy zwróciło się ku wodzie?
0: W czasach Prusów istniała tu osada wiązana z legendarnym Tolkiem, lokalnym władcą. Od jego imienia wzięła nazwę miejscowość, którą pod koniec XIII wieku lokował komtur elbląski Ludwik von Schippe. W połowie XIV wieku zakon nadał Tolkmicku prawo rybołówstwa na Zalewie Wiślanym i odtąd połów ryb stał się głównym źródłem utrzymania mieszkańców.
2: W herbie miasta też widać emocje. Róże, dąb, krzyż. Skąd ten zamęt?
0: Herb wiąże się z wielkim mistrzem Winrychem z Kniprody. Jedna tradycja mówi o tarczy z trzema listkami róży, inna o pniu drzewa z trzema liśćmi dębu pod krzyżem. Część mieszkańców chciałaby powrotu do wersji z różami, bez czarnego krzyża, więc symbol miasta wciąż budzi dyskusję.
2: A jak wyglądało średniowieczne Tolkmicko i jego centrum życia?
0: Otaczał je ceglany mur z wieżami, furtami i bramami, a strumień, dzisiejsza stradanka, pełnił funkcję fosy. Pod koniec XIV wieku biskup warmiński Henryk III Sorbom poświęcił kościół pod wezwaniem Marii Panny, Zwycięskiego Krzyża i apostoła Jakuba, który po pożarach zawsze odbudowywano w pierwszej kolejności.
1: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego radia SKL Bląk.
2: XIX wiek to bunt przeciw zakonowi. Jak zachowało się Tolkmicko?
0: 19 czerwca 1454 roku mieszkańcy złożyli przysięgę wierności królowi Polski, a Tolkmicko stało się starostwem. Od drugiej połowy XVI do końca XVIII wieku miasto przeżywało rozkwit.
2: Co działo się wtedy na Zamkowym Wzgórzu?
0: Powstał

0: Dwór i urząd dla pruskiej i polskiej szlachty. Związani byli z nim barzyńscy, działyńscy, michałowscy, szembekowie i karnkowscy. Miasto miało browary, młyny, folwarki, a burmistrzem i piwowarem był rzeźbiarz Krzysztof Perwanger, autor rzeźb w Tolkmickim kościele.
1: Wspomniałaś o pożarach. Który był najdotkliwszy?
0: 29 lipca 1767 roku spłonęło miasto z ratuszem. Najpierw odbudowano kościół, a ratusz, istniejący od około 1370 roku, po kolejnych odbudowach dotrwał aż do 1945.
1: Po pierwszym rozbiorze Tolkmicko trafiło do Prus. Jak to zmieniło miasto?
0: Urząd starosty zniesiono, a poseł z Tolkmicka złożył w Malborku hołd królowi Fryderykowi II. Ratusz odbudowano w 1793 roku, już w realiach pruskich, a miasto zaczęło się rozwijać jako ośrodek żeglugi i rzemiosła.
1: I wtedy na scenę

0: Dobry, dziś w Radiu SK odwiedziliśmy Braniewskie Stowarzyszenie Abstynenckie, bo w stowarzyszeniu tradycyjnie trwają gorące prace związane z organizacją rajdu rowerowego imienia Henryka Brzozowskiego. W tym roku, w czerwcu, odbędzie się już 6. trzeźwościowy rajd rowerowy imienia Henryka Brzozowskiego, a o szczegółach porozmawiamy z prezesem Braniewskiego Stowarzyszenia Abstynenckiego, Andrzejem Kalinowskim. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie Państwa i Panią redaktor. Przede wszystkim chciałbym trochę sięgnąć tej historii, tak, bo to jest szósty, ale w rzeczywistości to się zaczęło w 1995 roku, jak właśnie Henryk Brzozowski, świętej pamięci, pierwszy rajd zorganizował. I on tam trwał przez jakiś okres lat, gdzie później po prostu został jakby zawieszony. Gdy zostałem prezesem Braniewskiego Stowarzyszenia Abstynenckiego, pomyślałem sobie w 2021 roku, że warto by było wrócić do korzeni tego i właśnie uświęcić jeszcze imieniem właśnie byłego tutaj działacza, przede wszystkim klubu Abstynenta, jak wszyscy tam znają, Słodkiej Dziurki, który angażował się bardzo i był też przyjazny i pomocny dla ludzi, nie tylko związanych z uzależnieniem, ale w różnych sprawach i organizowania różnych form spędzania trzeźwości na łonie natury. Na przykład jak lato bez alkoholu, także myślę, że to warta była taka moja decyzja, żeby dalej to w jakiś sposób organizować.
0: I za chwilę opowiemy o tym, jak będzie dokładnie wyglądał ten szósty trzeźwościowy rajd rowerowy. Ja przypomnę, że jest to taki rajd połączony z piknikiem rodzinnym z okazji Dnia Dziecka, zatem zapowiada się bardzo atrakcyjnie, ale przy okazji, bo już Pan wspomniał o Waszej działalności, o działalności BSA i działalności Henryka Brzozowskiego, to proszę przypomnijmy, czym jest Braniewskie Stowarzyszenie Abstynenckie, z kim na co dzień pracujecie, współpracujecie i komu pomagacie?
1: Ja zawsze tak trochę się uśmiecham, bo komu pomagamy? No wszystkim pomagamy, bo jeśli takie osoby potrzebują tej pomocy. Jeśli chodzi o współpracę, to współpracujemy tutaj z lekarzami, którzy tutaj mają dyżury, z psychologiem, który też ma dyżur, z terapeutami, którzy też tutaj są, z grupą, załóżmy, prawnych, radcą prawnym, który też jest tutaj. Przede wszystkim szerokie tutaj pojęcie zakresu tego wszystkiego, z tego względu, że różne sprawy ludzie mają nierozwiązane albo potrzebują jakiejś takiej wiedzy na ten temat, czy jest osobą uzależnioną, czy nie jest, czy albo już jest osobą uzależnioną i potrzebuje takiej pomocy, lub jakiejś innej kwestii, tak jak tutaj powiedziałem, radca prawny odnośnie tam podziału majątku i innych rzeczy.
0: I generalnie Braniewskie Stowarzyszenie Abstynenckie kojarzy się z pomocą ludziom, którzy mają problem z alkoholem, ale jak wiemy, współczesny świat to i współczesne uzależnienia i tak naprawdę uzależnić się można w dzisiejszym świecie od wszystkiego i rozumiem, że wy jako stowarzyszenie musicie za tym wszystkim podążać.
1: Tak, oczywiście, dlatego tutaj mamy jeszcze takie grupy wsparcia, jak typu pomoc osobom współuzależnionym, żonom nie tylko, ale czy z drugiej strony może być to mężczyzna i oni też jakby tutaj prężnie działają w swoim tam środowisku, bo spotykają się zawsze w poniedziałek, tak? Grupa wsparcia odnośnie uzależnień od alkoholu to w czwartki się spotykają o godzinie 17. Także tutaj aby tylko była taka ochota, potrzeba z drugiej strony, bo jak mówię, my zawsze wychodzimy do tych ludzi, dlatego też jest organizowany jakby ten szósty rajd pod tym kątem, żeby pokazać i porozmawiać na

Pomoc osobom współuzależnionym, żonom nie tylko, ale czy z drugiej strony może być to mężczyzna i oni też jakby tutaj prężnie działają w swoim tam środowisku, bo spotykają się zawsze w poniedziałek, tak? Grupa wsparcia odnośnie uzależnień od alkoholu to w czwartki się spotykają o godzinie 17. Także tutaj no, aby tylko była taka ochota, potrzeba z drugiej strony, bo jak mówię, my zawsze wychodzimy do tych ludzi, dlatego też jest organizowany jakby ten szósty rajd pod tym kątem, żeby pokazać i porozmawiać na

0: Przedsięwzięcie, które zawsze mnie jako prezesa tutaj Branickiego Stowarzyszenia intryguje w ten sposób, żeby to przekazać najmłodszym, zaszczepić im chociaż, tak, że to można. Żeby właśnie te różne, jak tu pani redaktor powiedziała, odżywki, które dzisiaj na rynku są dostępne w każdym możliwym stopniu i po prostu wszędzie, gdzie tylko możemy, a zwłaszcza w sklepach, myślę tutaj o energetykach, to jest ten pierwszy taki symptom, a resztę to już nie będę mówił, bo to akurat by tutaj nam nie starczyło czasu.
1: Zatem powiedzmy, jak będzie wyglądał tegoroczny 6. trzeźwościowy rajd rowerowy. Kiedy się odbędzie?
0: Tak, będzie to 12 czerwca w piątek o godzinie, startujemy o godzinie 10 z ulicy Długiej przy Stawku. Jedziemy tą trasą jak zwykle do Podgórza, do Pana Tatara, gdzie tam już wtedy odbędą się takie, załóżmy, plenerowe spotkanie z nadleśnictwem, z policją, ze strażą pożarną. Także mam tutaj zapewnienia, że inspektor sanitarny będzie, odnośnie z tego względu, że zbliżają się wakacje i najważniejsze jest też zachować tą ostrożność po skończeniu szkoły, po wyjściu, jak ja mówię, po ostatnim dzwonku, ale też mieć w głowie to, że trzeba bardzo siebie pilnować, żeby nie doprowadzić do jakiejś takiej newralgicznej sytuacji albo jakiejś takiej sytuacji, która by zagrażała życie.
1: I tak jak wspomnieliśmy wcześniej, to piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka, czyli zajęcia i zabawy dla dzieci, ale dorośli też tam będą i też mogą porozmawiać o problemach i nie tylko.
0: Oczywiście, to jest dla wszystkich, dlatego Branickie Stowarzyszenie, jak również mówię, stawia na młodzież przede wszystkim, ale także członkowie czy zaproszeni goście, którzy zawsze uczestniczą, również przyjezdni, mieszkańcy Braniewa czy powiatu branieckiego, również mogą z tego skorzystać i po prostu przyjechać, bo jak mówię, to, że jest rajd rowerowy, to nie znaczy, że wszyscy mają jechać rowerami, tak? Oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że nie wszyscy go posiadają, nie wszystkich jest, ale jeśli nie mogą jechać rowerem, to zapraszam samochodem, można też do nas dojechać i też właśnie po to jest bardzo szeroki wachlarz, będzie ruch drogowy, który będzie też mówił o bezpieczeństwie, jak się zachować na drodze. Straż pożarna oczywiście o zagrożeniach wodnych będzie mówiła, żeby jak było najmniej tych utonięć. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie i oprócz tych spotkań można będzie podejść do sanepidu i też panie, które tam będą, one też udzielą różnego nam rodzaju informacji na temat jakichś zagrożeń i tak dalej.
1: A propos wycieczki rowerowej, czy tego, czym się dostać do Podgórza, to można się też przespacerować z wami.
0: Ależ oczywiście, że tak. Każda forma jest dozwolona. Także my jesteśmy otwarci. Ja zawsze mówię, że przecież to jest ten moment, żeby odpocząć i zrelaksować się, tak? I żeby się spotkać. To nie jest długi odcinek, ja zawsze mówię, to jest krótki odcinek, ale można i spacerować, i można jechać, i można nawet samochodu użyć.
1: Zatem zapraszamy 12 dzień czerwca, 6. trzeźwościowy rajd rowerowy połączony z piknikiem rodzinnym z okazji Dnia Dziecka.
0: Tak, bo będą niespodzianki oczywiście. Najlepiej to będzie, jak już będziemy na miejscu i wtedy te niespodzianki będą takim właśnie bodźcem do tego, że warto było przyjechać na ten rajd i skorzystać z tego rajdu 6. imieniem Henryka Brzozowskiego.
1: Jak długo będziecie się bawić?
0: Od 10 do 13.30. Jeśli będzie przedłużenie, to oczywiście do 14 będziemy się bawić. Jeśli taka będzie wola wszystkich, to do 14 mamy zaplanowane.
1: Zapisywać się wcześniej nie trzeba. Wystarczy 12 czerwca stawić się na starcie przy ulicy Długiej.
0: Tak jest. Żadnych zapisów, żadnych wpisowych. Spotykamy się, jeszcze raz podkreślę, na Długiej przy Stawku i po prostu przychodzimy z dziećmi lub bez. Możemy, tak jak już tutaj wcześniej pani redaktor podkreśliła, że to jest też, są osoby dorosłe, które też by chciały skorzystać. Serdecznie zapraszam wszystkich, bez wyjątku. bez wyjątku, żeby to było właśnie takie spotkanie plenerowe właśnie gdzieś tam i później sobie porozmawiać i popytać, jeśli coś jest niejasne.
1: Dziękuję bardzo. Na rajd rowerowy i piknik.

0: rodzinny zapraszał Andrzej Kalinowski, Braniewskie Stowarzyszenie Abstynenckie. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję, pozdrawiam i zapraszam serdecznie.
2: SK Elbląg News.
3: Eskowy mikrofon zawędrował dzisiaj na Komendę Miejską Policji w Elblągu. Razem z nami jest nadkomisarz Krzysztof Nowacki, oficer prasowy elbląskiej policji. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
3: Z którym porozmawiamy o bardzo popularnych w ostatnim okresie oszustwach za pośrednictwem internetu. Panie komisarzu, no można powiedzieć, że to jest plaga współczesnych czasów tego typu oszustwa?
4: Na pewno jest to sposób działania sprawców w ostatnim czasie, który no powoduje to, że te pieniądze gdzieś po prostu do nich trafiają.
3: No to powiedzmy, z jakich mechanizmów najczęściej korzystają oszuści?
4: Ja mam w ogóle wrażenie, tak w ostatnich kilku latach nawet, że jeżeli się, było kiedyś takie powiedzenie, że jeżeli się otworzy lodówkę, to można powiedzieć słychać albo widać jakieś, ktoś mówi o oszustwach, ktoś mówi o jakichś sytuacjach, gdzie ktoś został oszukany, podawane są metody w ogóle, jakie działają sprawcy. Co więcej, no my sami generujemy bardzo mnóstwo informacji o tym, jak nie zostać oszukanym, więc to przysłowiowa lodówka i gdzieś te informacje można łatwo znaleźć. Mimo wszystko, no te osoby ciągle gdzieś zostają oszukane, tak jakby pierwszy raz stykały się z taką sytuacją. Takie mam wrażenie ostatnio.
3: A z czego to może wynikać?
4: Być może z samego mechanizmu działania oszustw, bo oni pewnie działają też na pewnych emocjach, bo jeżeli zadzwoni ktoś do nas i powie, że naszej bliskiej osobie coś się stało, no to mamy taką ścianę, tak? Nie potrafimy logicznie zadziałać, nie potrafimy logicznie pomyśleć, tylko myślimy o tej naszej bliskiej osobie, której coś się mogło przytrafić. No i na tym pewnie bazują oszuści, którzy korzystają z tego i wyłudzają później te pieniądze.
3: Podszywanie się pod bliskich telefonicznie czy mailowo, to jest jakby jeden z rodzajów, ale często w tej chwili pojawiają się wiarygodnie wyglądające reklamy, które są jakby opatrzone znaną twarzą, choćby jakichś polityków albo aktorów. No i to też jest jakby droga do tego, żeby paść ofiarą oszustów.
4: Dokładnie tak. Panie redaktorze, ja się często spotykam właśnie z tym, że czytam protokół zawiadomienia o przestępstwie i tam jest napisane, że ktoś widząc reklamę w internecie i widząc wizerunek prezydenta, premiera, czy to byłego, czy obecnego, pokusił się o to, aby wejść w ten link, aby otworzyć taką reklamę i następnie zrobić to, o co prosili oszuści, czyli podać swoje dane, później na ten numer podany ktoś dzwoni i tak zaczyna się to przysłowiowe oszustwo.
3: Też odnoszę wrażenie, że informacji na temat mechanizmów oszustwa w przestrzeni publicznej jest dużo, że no, trąbi się wręcz o tym, żeby nie instalować oprogramowania z nieznanego pochodzenia. A mimo to cały czas te kolejne osoby padają ofiarą tych oszustów. No, nie ma tygodnia praktycznie, żeby ktoś nie był poszkodowany.
4: My, tak jak powiedziałem, no bardzo często informujemy w różny sposób, bo też nasi policjanci, którzy spotykają się chociażby ze starszymi osobami, tak, podczas jakichś spotkań z seniorami, mówią o tych oszustwach. W internecie też bardzo dużo zamieszczamy takich informacji. Telewizja podaje również tego typu rzeczy, więc tych kanałów dotarcia do osób jest naprawdę dużo, ale czasami no, można powiedzieć, że to już taka czasami głupota osoby, bo inaczej tego nie można już określić, jeżeli ktoś w ciągu pół roku na przykład przekazuje znaczną sumę pieniędzy i gdzieś podświadomie nawet wie, że to może być oszustwo, wie, bo czytał o tym wcześniej, ale mimo to gdzieś ta wyobraźnia jego działa i udaje, że nic się nie zadziało, nic się nie stało. Później dopiero, gdy uświadomi sobie, że stracił ten ktoś 50, 60, 70 tysięcy złotych, przychodzi na policję zgłosić to jako wyłudzenie pieniędzy. Często są to oszczędności całego życia.
3: Czy ofiarami tych oszustów najczęściej są osoby starsze, czy głównie seniorzy?
4: Nie. I tutaj można powiedzieć, że nie, dlatego że chociażby z wczoraj tego typu oszustwo na metodę na Blika, gdzie osoba, która dała się nabrać, ma 23 lata. Więc uważam, że to nie jest oszustwo, które dotyczy tylko i wyłącznie osób starszych.

0: starszy. Oczywiście są pewne rodzaje oszustw, które są skierowane właśnie na osoby starsze, ale tak jak mówimy, ofiarą oszustwa może stać się każdy, niezależnie od wieku.
1: Czy nie odnosi Pan wrażenia, że metody działania oszustów są takie coraz bardziej wyszukane?
0: Co do mechanizmu działania oszustów, mi też się czasami wydawało, że te metody mocno ewoluują, ale jak pokazuje nasza praktyka, to oszuści wracają z kolei do oszustwa klasycznego na wnuczka, gdzie dzwoni osoba, podaje się za kogoś bliskiego i mówi, że miała wypadek. I to jest oszustwo, które cały czas funkcjonuje i cały czas jest skuteczne i cały czas osoby dają się na to nabrać.
1: Tak, no bo tu w jednym przypadku jest na wnuczka, w drugim przypadku będzie na policjanta, w trzecim przypadku będzie na jakiegoś tam eksperta ekonomicznego. Jakby za każdym razem jest gdzieś ten mechanizm podobny.
0: Dokładnie tak. Jeżeli mówimy tu też o młodych osobach, mówimy o oszustwach na blika. Najczęstsze oszustwo to jest to, że ktoś włamuje się na konto facebookowe bądź na konto, gdzie mamy dostęp do komunikatora i poprzez ten komunikator rozsyła wiadomość do znajomych takiej osoby, prosząc o pożyczkę na kod szybkiej płatności. I czasami się zdarza, że ktoś nawet z tego skorzysta i po prostu przeleje pieniądze.
1: No w tym przypadku jakby uniknięcie utraty pieniędzy wydaje się dość proste.
0: Wystarczy sprawdzić. Jest to naprawdę proste. Mało tego, jeżeli potwierdzamy taką transakcję, to tam pojawia się chociażby kwota tej transakcji i to, gdzie ona na przykład będzie wypłacona. Więc to może już nam zapalić taką czerwoną lampkę. Więc tak, potwierdzajmy, sprawdzajmy, oddzwońmy do tej osoby, zapytajmy się, czy to faktycznie ta osoba prosi nas o pieniądze, czy nie przypadkiem ktoś nie włamał się na jej konto.
1: Jednym z takich dość nowych sposobów oszustwa na blika jest przesłanie na czyjeś konto jakiejś kwoty i później skontaktowanie się z prośbą o odesłanie tego.
0: Dokładnie tak. My się nie spotkaliśmy jeszcze tutaj w Elblągu z tego typu oszustwem, ale tak, mamy takie oszustwo, przed którym też ostrzegamy, gdzie ktoś może przelać pieniądze nam i później zadzwonić do nas lub skontaktować się z nami, mówiąc, że no właśnie omyłkowo przelał pieniądze. Przypominamy, na to rozwiązanie jest procedura bankowa. Trzeba skontaktować się z bankiem i najprościej wtedy z tej procedury skorzystać.
1: Mając styczność z różnego rodzaju oszustwami, które się dzieją, czy były takie przypadki, które były dla Pana zaskoczeniem? Na przykład była to, nie wiem, bardzo jakaś skomplikowana operacja, albo z drugiej strony, no...
0: Mnie zawsze zastanawia to, że osoba, nie mając pieniędzy, tak, a ulegając temu, co mówi tej narracji oszusta, nie tylko poświęca swoje oszczędności, które gdzieś tam są, ale także bierze jakiś dodatkowy kredyt, bierze pieniądze, pożycza pieniądze od swoich znajomych po to, aby dać je oszustowi. Także nie weryfikuje tej informacji gdzieś jeszcze po drodze u kogoś innego, u kogoś ze swoich bliskich, że znalazł się w takiej sytuacji i nie prosi o pomoc. Czasami właśnie porozmawianie o tym, powiedzenie o tym, że mamy taki problem, że ktoś się z nami skontaktował, no, daje ten czas na to, kiedy chłodne zastanowienie się nad tą całą sytuacją.
1: Czy myśli Pan, że ta wizja szybkiego zysku, którym oszuści mamią swoją ofiarę, sprawia, że gdzieś ta czerwona lampka w głowie się nie zapala?
0: To oszustwo, o którym mówimy, to ono trwa kilka tygodni często, czasami nawet kilka miesięcy, gdzie ktoś inwestuje pieniądze, przelewa te pieniądze na konto albo daje dostęp do swojego konta oszustom przez różnego rodzaju aplikacje do zdalnej kontroli i to oszustwo przestaje być, że tak powiem, ktoś orientuje się, że został oszukany w momencie, kiedy kończą się pieniądze lub ktoś chce wypłacić pieniądze. Czyli jeżeli chcemy skorzystać z tych zysków wygenerowanych, które są nam przedstawiane, no to wtedy widzimy, że jednak nie możemy ich wypłacić, że jest to fikcja i wtedy najczęściej taka osoba przychodzi na policję zgłosić, że została oszukana, aczkolwiek pamiętajmy, że to oszustwo trwa długi czas i jeżeli się w porę nie zorientujemy, no to będziemy inwestować tak, dopóki nie skończą nam się pieniądze lub nasza zdolność kredytowa.
1: I jak by Pan przestrzegł, co by Pan doradził osobom, które gdzieś tam buszując w internecie natrafiają na tego typu reklamy oszustów, co zrobić, żeby nie wpaść w ich sidła?

0: przede wszystkim zachować taki chłodny umysł. Jeżeli chcemy inwestować pieniądze, mamy konto w banku, pójdźmy do tego banku, zapytajmy się, doedukujmy się, jeżeli chodzi o inwestowanie pieniędzy, bo często te sytuacje wynikają z tego, że po prostu nie wiemy. Ktoś nam podsuwa gotowe rozwiązanie i my w to idziemy, nie mając wiedzy. Tak, gdybyśmy mieli wiedzę, to byśmy wiedzieli o tym, że taka możliwość zainwestowania pieniędzy i takiego zysku wygenerowania z tej inwestycji jest po prostu niemożliwa, bo jeżeli taki oszust, tak naprawdę do czego my jesteśmy oszustowi potrzebni w tym momencie, tak? Bo jeżeli jest to tak intratna propozycja, to dlaczego ta osoba sama z tego nie skorzysta i sama nie zainwestuje w ten sposób pieniędzy, prawda? To jest, można się nad tym zastanowić.
1: Nie codziennie spotyka się Mikołaja, który będzie rozdawał pieniądze, to jeszcze za pośrednictwem internetu. Warto tutaj uważać na siebie. Jest jeszcze jeden rodzaj oszustw. Zastanawiam się, czy on cały czas jeszcze funkcjonuje. Nazwijmy to metoda na, nie wiem, amerykańskiego żołnierza, czy jakąś tam inną osobę, która nawiązuje więź emocjonalną i w ten sposób stara się oszukać swoją ofiarę.
0: Tak, my mieliśmy kilka takich oszustw, gdzie ofiarą padała też najczęściej kobieta, ale zdarzył się też pan, który wpadł w sidła takiej amerykańskiej żołnierki. No tutaj oszustwo, które ewidentnie bazuje na emocjach, na nawiązaniu pewnej relacji emocjonalnej z drugą osobą. To oszustwo też trwa i tutaj jest to chyba najdłuższy z oszustw, które może trwać, bo trwa często kilka miesięcy, dopóki ktoś nie zorientuje się, że padł ofiarą oszustwa.
1: Czy moglibyśmy określić jakieś takie generalne, ogólne, złote zasady, co robić, jak postępować, żeby nie paść ofiarą oszustów?
0: No, przede wszystkim zachować ten chłodny umysł, umieć odróżnić to, co może być dla nas zagrożeniem, od tego, co nie jest zagrożeniem. Tak, jeżeli widzimy przypadkową reklamę, która się nam otwiera i jest tak skonstruowana, że jest to jakiś clickbaitowy tytuł, my w to wchodzimy i ktoś później prosi nas o to, aby podać nasze dane, chociażby numer telefonu komórkowego, to jest już zagrożenie, tak? To jest coś, co powinno nas obudzić. Jeżeli ktoś dzwoni do nas i podaje się za pracownika banku i chce podania od nas właśnie kodu BLIK, podania lub zainstalowania w telefonie jakiejś aplikacji, to też powinno u nas wzbudzić podejrzenia. Co więcej, no jeżeli dzwoni do nas osoba, która się podaje za osobę bliską, to wbrew pozorom, mimo emocji, które nam towarzyszą, to jest dosyć łatwo sprawdzić, bo wystarczy po prostu do tej osoby oddzwonić, czyli rozłączyć się. Koledzy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie zrobili teraz taki fajny materiał, który pokazuje, że najprostszym rozwiązaniem jest rozłączyć się na chwilę i dać sobie ten czas na to, aby się zastanowić, przemyśleć i wtedy ewentualnie jeszcze raz zadzwonić do osoby, która jest osobą naszą bliską i która na przykład jeżeli ktoś się pod nią podszywał, to zadzwonić do tej prawdziwej osoby, zapytać się, czy wszystko jest w porządku.
1: Czyli ostrożność i zdrowy rozsądek, to jakby przede wszystkim, żeby uniknąć, to jest dramat osób, które padają ofiarą oszustów, bo często, tak jak pan wspomniał, to nie jest tylko to, że tracą oszczędności swojego życia, ale również często zdarza się tak, że one się po prostu zapożyczają na grube pieniądze.
0: Dokładnie tak, bo wtedy to taka osoba bierze ten kredyt, bierze tą pożyczkę i później za to odpowiada, pomimo tego, że jest to udowodnione jako oszustwo. No niemniej jednak w tym przypadku to osoba wzięła ten kredyt, wzięła pożyczkę i te pieniądze w jakiś sposób spożytkowała, więc trzeba będzie to po prostu zwyczajnie spłacać. A to może być kłopotliwe dla osoby, która ma jakiś niski dochód.
1: I zakładam, że oszuści działają w taki sposób, że odzyskanie tych pieniędzy jest raczej mało realne.
0: My mieliśmy teraz przypadek, gdzie policjanci Wydziału Mienia odzyskali kwotę, niebagatelną, bo ponad 130 tysięcy złotych i zatrzymali osobę, która uczestniczyła w kilku takich oszustwach na terenie Elbląga, gdzie też ofiarą była starsza kobieta na przykład, która przekazała oprócz pieniędzy, także przekazała biżuterię, a tutaj gdzie odzyskano kwotę 130 tysięcy, to te pieniądze właśnie zostały przekazane oszustom. Ci oszuści cieszyli się przez chwilę z tych pieniędzy, dopóki nie dojechali do Elbląga i

0: tutaj zatrzymali ich policjanci.
1: Ale tu mówimy o oszustwie taką, nazwijmy to, metodą na wnuczka.
0: Tak, tutaj mówimy o tego typu oszustwie, gdzie osoba została w pewien sposób, starsza osoba została zmanipulowana po to, aby przekazać pieniądze w cudzysłowie policjantom, którzy mieli przyjechać na miejsce i odebrać te pieniądze.
1: A w przypadku oszustw, które się dzieją za pośrednictwem internetu?
0: Tutaj mówimy to, o czym wcześniej też rozmawialiśmy, czyli kody w szybkiej płatności, różnego rodzaju wyłudzania poprzez sprzedaż rzeczy chociażby, tak? Bo to oszustwa, gdzie sprzedajemy jakiś przedmiot, ktoś chce od nas kupić ten przedmiot i przysyła nam specjalny formularz, który mamy wypełnić i dostaniemy pieniądze po prostu innym przelewem. Okazuje się, że tam podajemy tyle danych, że tracimy dostęp na chwilę do swojego konta, a oszust może sobie wypłacić wtedy pieniądze. Więc na to też należy uważać. Trzeba przede wszystkim, jeżeli korzystamy z portali ogłoszeniowych, czytać regulamin takiego portalu i formy, w jaki sposób można rozliczyć, zakończyć taką transakcję. Więc to jest ważne.
1: A czy w przypadku właśnie tego typu oszustw przez internet, czy to właśnie na jakiegoś inwestora, czy na Blika, czy odzyskanie tych utraconych pieniędzy jest realne, czy to raczej rzadko się udaje?
0: Jest to skomplikowane oszustwo na pewno. To, czy uda się odzyskać pieniądze, często się nie udaje to odzyskać tych pieniędzy, dlatego że one zostają od razu wypłacone w innym mieście, w innym państwie czasami. Nie jest to tak proste oszustwo, że to jest ktoś z naszego osiedla, kto nas próbuje oszukać i mieszka 3 domy dalej. To często zorganizowana grupa, która w ten sposób te osoby manipuluje i ma do tego osoby, które z kolei odbierają, wypłacają te pieniądze gdzieś zupełnie w innym miejscu, więc zanim ustalimy tę osobę, minie naprawdę dużo czasu.
1: Czyli podsumowując, zdrowy rozsądek, uwaga na wyjątkowe promocje czy wyjątkowe okazje, które się pojawiają w internecie. Weryfikacja, kto prosi nas o jakąś przysługę finansową. To są te elementy, które mogą pomóc nam uchronić się przed tym, żeby paść ofiarą oszustwa.
0: Dokładnie tak. To weryfikacja jest bardzo ważna, bo jeżeli ktoś bazuje na tych emocjach, warto się rozłączyć, dać sobie chwilę czasu na przemyślenie tej sytuacji i oddzwonić do naszej bliskiej osoby, która tej pomocy potrzebowała, i sprawdzić te informacje.
1: Dziękuję bardzo za te informacje. Miejmy nadzieję, że dzięki naszej rozmowie chociaż część osób uniknie jakichś niespodzianek niefajnych. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję Państwu i uważajmy na siebie.
2: To jest magazyn reporterów Eski Elbląg.
3: 31 maja 2025 roku w Braniewie odbyła się beatyfikacja 15 sióstr Katarzynek, nazywanych warmińskimi męczennicami. Było to bardzo ważne wydarzenie nie tylko w życiu kościoła, czy w życiu braniewskich i nie tylko sióstr Katarzynek, ale i miasta oraz całego regionu. Braniewo tego dnia odwiedzili przedstawiciele Stolicy Apostolskiej, były siostry Katarzynki z całego świata i wielu gości pielgrzymów. Dziś, w pierwszą rocznicę tego wydarzenia, odwiedzamy klasztor sióstr Katarzynek w Braniewie i rozmawiamy z siostrą Angelą Krupińską, matką prowincjalną i autorką książki o warmińskich męczennicach właśnie. Dzień dobry, witam siostrę bardzo serdecznie.
4: Dzień dobry, bardzo Państwa witam, miło mi.
3: To już rok minęło, bardzo szybko ten czas generalnie wszystkim nam mija i za chwilę powiemy, co się przez ten cały rok działo, ale ja może na początku poproszę, żebyśmy przypomniały, kim są siostry męczenniczki, dlaczego są dla Was takie ważne i dlaczego doszło do ich beatyfikacji.
4: Przede wszystkim są fajnymi kobietami konsekrowanymi, czyli siostrami zakonnymi, katarzynkami, które oddały swoje życie pod koniec II wojny światowej, czyli w 1945 roku. One broniły dzieci chorych w najróżniejszych sytuacjach tutaj, związanych z wejściem żołnierzy sowieckich na Warmię, Mazury, na Powiśle, na Pomorze. Całe perypetie, ale w takim skrócie, nie uciekły, zostały z potrzebującymi, próbowały tych ludzi ratować. W konsekwencji też ratowały swoją godność kobiecą, u siebie nawzajem. Nie poddały się, oddały życie, stając w obronie właśnie godności kobiecej, broniąc

0: drugiego człowieka, swoich ślubów zakonnych, swojej wiary.
1: I czy te wszystkie siostry były z Braniewa?
0: Wszystkie siostry przybyły do Braniewa jako młode dziewczyny, wstępując do klasztoru. A potem po ślubach zakonnych były wysyłane do różnych miejscowości. One pracowały na wioseczkach, w miastach, głównie w armińskich tutaj, w szpitalu w Olsztynie, w ogóle w wielu miastach takich jak Dobre Miasto, Lidzbark Warmiński, Orneta. No i oczywiście w Braniewie także. I tam właśnie spotkało ich to wejście żołnierzy radzieckich i ich fenomen polega na tym, że w takim pierwszym strachu, kiedy ludzie uciekali, bo to był totalny szok, zresztą żołnierze byli bardzo, bardzo agresywni, szczególnie na widok habitu zakonnego, więc wiedziały, co może ich spotkać, bo widziały naocznie, słyszały od świadków, a mimo to jakby taka potrzeba służenia drugiemu człowiekowi, czyli spojrzenie na tych bezbronnych, którymi się opiekowały, dziećmi chorymi, ludźmi w ogóle chorymi, to sprawiało, że one przestały myśleć o sobie i o tym, co może im grozić, a skupiły się na pomocy potrzebującym, na ewakuacji tych ludzi, na szukaniu bezpiecznego miejsca dla nich, na szukaniu transportów, gdzie ci ludzie byliby wywiezieni. To byli ludzie świeccy, dzieci, młodzież, dorośli i one poświęciły im życie. Wielu tych ludzi uratowały, a potem oni po latach zdali relacje i pokazali jakby ogrom tej tragedii, która się wydarzyła, niewyobrażalne w ogóle dla nas, ale też piękno ich powołania, ich życia, świadectwo w ogóle takiej codzienności, ponieważ to ich męczeństwo trwało niekoniecznie kilka minut czy kilka godzin, w wielu przypadkach wiele dni, tygodni, a nawet miesięcy. Od początku tego terroru, który się zaczął, aż do ich śmierci.
1: Siostra, przygotowując się do beatyfikacji, bardzo dokładnie poznała historię, na tyle, na ile można ją współcześnie poznać, historię tych sióstr, bo przypomnę, tak jak wcześniej wspomniałam, jest siostra autorką książki Pod prąd, pod wiatr, pod fale, właśnie książki o warmińskich męczennicach i tam każda z tych 15 sióstr, historia każdej z tych sióstr jest dokładnie opisana.
0: Tak, przygotowując się do pisania tej książki, odwiedziłam każdą miejscowość, z których pochodziły, szukałam ich domów rodzinnych. Bardzo często to były córki rolników, jakichś tam bogatych gospodarzy lub biedniejszych, albo leśników, rybaka również, więc w różnych miejscowościach, generalnie na Warmii, na Powiślu, się urodziły, ale też wszystkie miejscowości, gdzie pracowały. Przeczytałam wszystkie świadectwa dotyczące ich życia, ich męczeństwa, takich sytuacji, które się wydarzyły. Z każdą z tych sióstr spędziłam dobry miesiąc oddzielnie, żeby dobrze ją poznać i zrozumieć, ale nie pisałam swoich jakby wyobrażeń, tylko fakty i one były z jednej strony takie bardzo trudne, z drugiej strony niesamowicie piękne, pokazujące też całe ich dzieciństwo, ich pracę, ich życie, tutaj w ogóle relacje, stosunki na tej Warmii, Mazurach, w ogóle, czyli w Prusach Wschodnich przed wojną, ale też dynamikę i brutalność tych wydarzeń z 1945 roku i niesamowite w ogóle te chwile, ostatnie chwile ich życia, ich wyboru, bo każda z nich miała wybór, mogła uciec, mogła ratować siebie i w zasadzie chyba nawet byśmy nie miały do nich pretensji, bo tak zrobiły tysiące ludzi. No to jest taki odruch zupełnie, ratować swoich najbliższych i uciekać, a one przewartościowały to i dla nich tymi najbliższymi byli ludzie bardzo często nieznajomi, którzy w ostatnim momencie trafili pod ich opiekę i dla nich zostały.
1: Czyli do końca kontynuowały przesłanie waszej założycielki, Reginy Protman.
0: Dokładnie. Regina Protman wyszła do ludzi właśnie takich chorych, potrzebujących, ubogich, bezdomnych, ale też ucząc dzieci, młodzież. I one w zasadzie po tych 400 latach, po 350 latach, one robiły dokładnie to samo, co założycielka, tyle że na większą skalę i w wielu miejscowościach, miastach i wioskach. I to przesłanie, to jak Bóg chce, one w tym momencie, takiej ogromnej właśnie takiej hekatomby całego tej nienawiści, która je spotkała, no bo naprawdę Sowieci ich nie znali, a na nich wyładowali swoją nienawiść do wiary katolickiej, do tej ziemi, przez którą przechodzili, idąc w stronę Berlina. I te siostry, takie poturbowane, pobite, ogromnie prześladowane,

0: modlitwa, jakiś uśmiech i po prostu bycie z człowiekiem umierającym. No takie świadectwo dali ludzie, którzy przeżyli tą tragedię i w ogóle kiedy się zagłębia w tą historię, to jest w ogóle nie do wyobrażenia, bo my znamy wojnę gdzieś z opowieści, znamy z filmów, ale widzimy ją przez kilkadziesiąt minut albo czytamy to, a one to przeżywały przez dzień, noc, każdą minutę i to nie było końca. Po prostu i tego nie było końca. I ci ludzie mieli wrażenie, że wpadli w jakąś taką studnię samego nieszczęścia i że tylko nie czeka ich nic dobrego. I właśnie, że w ogóle nie ma żadnej nadziei tutaj. I te siostry, kiedy nie miały żadnych leków już, nie żadnych bandaży, kiedy ludzie byli głodni, nie można było im dać nic, ani nawet wody, to jedyne, co można było dać, to dać im odrobinę jakiejś czułości, człowieczeństwa i nadziei, że to się skończy. Że to się skończy i że po tym całym nieszczęściu jest jeszcze może być pięknie i jeżeli nie w tym życiu, to w następnym, nie w życiu wiecznym. I to mogły dać, nie patrząc w ogóle na swoje cierpienie, bo no, one były po wielu gwałtach, głodne tak samo, przerażone, a mimo to trzymały się i co ich trzymało? No coś większego od nich, nie? Czyli wiara, poczucie sensu, a jeżeli już w ogóle nie mogły nic dać tym ludziom, no to po prostu się modliły za nich, a nawet ofiarowywały swoje cierpienie, żeby pomóc tym ludziom, przynajmniej duchowo. I to było to wielkie coś, czego po ludzku nie widać, bo to jest coś niematerialnego zupełnie, a tak naprawdę było czymś bardzo wielkim, co pomogło wielu ludziom przetrwać tą Gehennę i powrócić do życia już po wojnie.
1: Niesamowita historia sióstr Katarzynek, jak w soczewce oddaje historię tych ziem, bo siostry żyły w Prusach Wschodnich, były obywatelkami III Rzeszy, ale żyły w tym samym miejscu, w którym my żyjemy teraz. Później na tę ziemię, jak siostra powtarza, wkroczyła Armia Czerwona. I zarówno siostry, jak i ludność cywilna przeżyła tą Gehennę, ale mimo tych trudów wszystko się odrodziło i było wiele lat pokoju. I siostra wspomniała, znamy to z książek, znamy to z filmów, ale niestety ostatnimi czasy ta wojna coraz częściej zagląda jednak do nas przez okno, niedaleko. Zagrożenie wojną.
0: Cały czas się mówimy o pokój na świecie, o pokój w naszej ojczyźnie, tak jak to siostry robiły przez setki lat, aby to się nie powtórzyło. Z drugiej strony też, patrząc na historię naszego zgromadzenia, zawsze to nasze Braniewo, to nasza północ tutaj, przez tą północ zawsze przechodziły wojska, jak nie niemieckie, to szwedzkie, francuskie, potem sowieckie. Zawsze tutaj coś się działo takiego trudnego i tak nigdy nie wiemy, co nas czeka. Zawsze najważniejsze, co możemy dać, to po prostu być człowiekiem i modlić o pokój. I przesłanie też jest ważne, to aby cieszyć się z tego, co mamy, bo naprawdę mamy bardzo dużo. Dużo żyjemy jednak w czasach pokoju, względnego pokoju, mamy go w ojczyźnie i szanujmy go, nie? To dotyczy również naszych relacji. Przecież tyle jest kłótni w rodzinach, skonfliktowane jest nie tylko społeczeństwo całe, ale też przecież ile chaosu jest w każdym z nas. Naprawdę warto docenić to, że żyjemy w kraju, gdzie możemy się rozwijać, gdzie są możliwości, a nawet jeżeli wydaje nam się, że tak mało możemy, zawsze możemy dążyć do pokoju i przebaczenia sobie, drugiemu człowiekowi. No bo to jest, tutaj budujemy pokój. Najpierw wojna jest u nas, nie? Najbliżej nas, tam gdzie jej nie widać, w rodzinach, wśród sąsiadów, w pracy, między ludźmi, a dopiero jest ta wielka międzynarodowa. I my możemy zacząć od tego wokół nas, nie? Żeby tutaj doprowadzać do pokoju. Przebaczenie jest pierwszą drogą. To, że te siostry przebaczały swoim oprawcom, nie znaczyło, że nie cierpiały, że nie były na nich wściekłe, że ich to nie kosztowało, ale przebaczały, bo to im dawało też wolność i poczucie sensu. I tak jest też teraz. Każdy z nas, nie musimy doświadczać wojny, aby czuć to nienawiść, czy zagrożenie, czy przecież ranimy się nawzajem wielokrotnie słowem, zachowaniem. Każdy z nas to zna. I tutaj to jest taka pierwsza baza, gdzie możemy coś sobie dać nawzajem dobrego. Takim przykładem są właśnie te męczennice, nasze siostry, które pracowały przecież na wsiach, w miastach, w szkołach, w szpitalach, na gospodarstwach, wśród ludzi, w internatach. I tam starały się robić to, czynić to dobro każdego dnia i pokazywać je. I my możemy to robić przede wszystkim, zacząć od siebie, od swojego wnętrza, przebaczać sobie, bo każdy z nas ma prawo do przecież jakieś tam rzeczy, no do błędów, no tak to jest w życiu każdego z nas i na pewno błędy popełnia.

0: Były te męczennice też i czegoś tam żałowały i coś mogłyby zrobić lepiej, ale wychodziły. I może byś powiedzieć, że to, że były takie zwykłe kobiety, najzwyczajniejsze w świecie i może gdyby nie wydarzyły się te straszne rzeczy, to po prostu byłyby jednymi z wielu, ale w sytuacji takiego zagrożenia one nie myślały o sobie właśnie, tylko wzniosły się na szczyt swojego człowieczeństwa. Każdy z nas może to zrobić na swoim malutkim podwórku.
1: SK Elbląg News.
2: Droga Elbląga do Metropolii Pomorskiej otwarta. Senat przyjął odpowiednią ustawę, mówi senator z Elbląga Jerzy Wcisła.
3: Senat przyjął uchwałę o możliwości powołania Związku Metropolitarnego, Pomorskiego Związku Metropolitarnego. Będzie to drugi ustawowy związek metropolitarny w Polsce, bo już funkcjonuje Związek Górnośląsko-Zagłębiowski, teraz powstanie Pomorski. On musi powstać jako nowy twór. W projekcie ustawy była taka możliwość, aby przekształcić istniejące stowarzyszenie w związek, ale zmieniono ten punkt, uznano, że to nie jest dobra droga, czyli samorządy będą musiały podjąć uchwały o przystąpieniu do związku i ten związek powstanie. Dla mnie, myślę także i że dla Was, najważniejsze jest chyba i to, że obroniliśmy punkt, który pozwala Elblągowi przystąpić do tego Związku Metropolitarnego, bo były bardzo silne zakusy z różnych stron, aby wykreślić punkt, o który walczyłem od 2020 roku, aby Elbląg, mimo że jest w innym województwie, mógł do tego związku przystąpić. Powiem Państwu, że to nie było łatwe. Główny problem polegał na tym, że albo specjalnie, albo niespecjalnie, bo mówię przede wszystkim o stronie PiS-u, ale także z różnych innych stron były takie pytania, czy Związek Metropolitarny może wykraczać poza granice województwa. I PiS taki wniosek złożył w Senacie, aby wykreślić możliwość przystąpienia do Związku Metropolitarnego samorządom z innego województwa. I w dużej mierze tak to będzie, bo jest kilka miast, które pretendują do miast metropolitarnych i niewiele jest takich przypadków jak u nas na Warmii i Mazur, że jest takie silne powiązanie metropolii z innego województwa z dużym miastem z innego województwa. I to, że Elbląg jest w takiej sytuacji, to jest ewidentny wynik błędu w moim odczuciu. Zresztą pamiętacie ten czas, 1999 rok. W Elblągu protestowaliśmy. Ja byłem wtedy redaktorem naczelnym Gazety Elbląskiej. Plakatowałem Elbląg, namawiając ludzi do wzięcia udziału w tym referendum. I przyłączenie Elbląga do Warmii i Mazur było obarczone bardzo dużym błędem. I to nie polega tylko i wyłącznie na tym, bo się często o tym mówi, że Elbląg przyłączono do Warmii i Mazur, mimo

Pokolenie Elbląga do Warmii i Mazur było obarczone bardzo dużym błędem. I to nie polega tylko i wyłącznie na tym, bo się często o tym mówi, że Elbląg przyłączono do Warmii i Mazur, mimo

podzielono dwa subregiony i geograficzne, i ekologicznie nierozłączne. Mówię przede wszystkim o Żuławach Wiślanych i o Zalewie Wiślanym. To są jednorodne i dosyć specyficzne regiony, których nie wolno było podzielić. Efekt w każdym razie do Elbląga jest taki, że Elbląg bez subregionu szybko się degradował. Jesteśmy najszybciej wyludniającym się miastem na Warmii i Mazurach. Straciliśmy od czasu reformy samorządowej tego ostatniego etapu 20 tysięcy mieszkańców. Nie mam żadnych wątpliwości, że przystąpienie Elbląga do metropolii pomorskiej może ten błąd naprawić. Możemy odzyskać rangę miasta subregionalnego. Możemy wiele rzeczy naprawić. Co konkretnie? To jest moim zdaniem ważne i muszę o tym powiedzieć. Pierwsza rzecz, wiecie Państwo, że od lat jestem bardzo silnie związany z Żuławami. Żuławy nie mogą być zarządzane z różnych źródeł administracyjnych. Dzisiaj część Żuław podlega pod Pomorze, część pod Warmię i Mazur. My mamy mniej jakby powierzchni, mamy więcej infrastruktury, którą musimy się opiekować. Jako człowiek, który od wielu lat zajmuje się sprawami przeciwpowodziowymi, widzę, ile jest problemów, żeby niektóre rzeczy uzgadniać. A i tak jesteśmy w stosunkowo dobrej sytuacji, bo my dzisiaj jakby naprawiamy błędy z poprzednich lat, bo tej polityki przeciwpowodziowej, polityki wodnej na Żuławach nie było przez 8 lat. Dzisiaj naprawiamy stację pomp, podnosimy wały, zastanawiamy się, co zrobić z bobrami, dążymy do oczyszczenia tego systemu wodnego, ale tak naprawdę nie zajmujemy się tym, jak powinna wyglądać ochrona przeciwpowodziowa na Żuławach. Szanowni Państwo, ja 2 dni temu otrzymałem taki alarmistyczny list od rolników z Gronowa Elbląskiego, którzy gospodarzą na jednym polderze i mówią, że ten polder wysechł. Nie to, że nie ma wody, tylko że nie mogą dogadać się z pracownikiem Wód Polskich, żeby otworzył śluzy. Oczywiście ja przekazałem Wodom Polskim, dyrektorowi RZGU tą sprawę i się nią zajmuje, ale to nie jest pierwsza sprawa. I nie może być tak, że tak ważna rzecz dla Żuław, wręcz egzystencjalna, będzie zależała od jakiegoś człowieka, który zarządza śluzami. Tu już dawno powinien być system komputerowy. Już powinna być sztuczna inteligencja. Tu powinny być monitoringi pogodowe, dotyczące wiatru, prognozy stanu wód.

Żeby wywieźć to zboże, a ono jest eksportowane, jest bardzo wysoko cenione. Ma wysoką zawartość glutenu, mówię o pszenicy, o rzepaku. Żeby to zboże wywieźć, to trzeba uruchomić w ciągu roku 300 pociągów. Tyle tego zboża jest. Albo 600 zestawów barek. A żeby te 300 pociągów ruszyło, to musi być kolej, połączenie kolejowe. Ja oczywiście rozmawiam z ministerstwem infrastruktury i o jednym, i o drugim. Pozyskuję poparcie osobno marszałków, osobno Stowarzyszenia Żuławy. Ale wyobraźcie sobie, że ja mówię w imieniu 1 700 000 mieszkańców. W imieniu metropolii pomorskiej, która jednoczy ponad 60 samorządów. Jak silniejszy byłby to głos. I to też jest argument za to, żebyśmy te subregiony zarządzali z jednego miejsca. Synergia portowa. My wszyscy jesteśmy w Elblągu przekonani, że port służy Elblągowi i rozwoju Elbląga. Ale że ja rząd Donalda Tuska namówiłem do tego, żeby zagwarantował, że ten port zostanie dokończony, to nie Elblągiem go przekonamy, ale tym, że ten port uwolni Gdańsk od małych jednostek. Tam są nabrzeża o głębokości zanurzenia do 8 metrów. Mogą tam wpływać statki morskie przywożące po kilkadziesiąt tysięcy, po kilkaset tysięcy ton. Co się rozładowuje? Statki, które przywożą 3-4 tysiące ton. Te statki my musimy przejąć, żeby ten port w Gdańsku rozładowywał to, do czego został przystosowany. Taki system istnieje na zachodzie, u nas będzie to pierwszy system, pierwszy taki model. Rozmawiam w Ministerstwie Infrastruktury i oni o tym mówią, senatorze, jeżeli to wyjdzie, będziemy budowali porty śródlądowe przy innych wielkich portach, bo te porty się zapychają. Zaplecze dla miast Powiśla. Powstaje, nie wiem czy ja o tym mówiłem, powstaje Nadwiślański Korytarz Transportowy i jestem w tej inicjatywie. Kwidzyn, Malbork, dalej Grudziądz mają problemy z dostarczaniem do nich towarów. To są miasta przemysłowe. Gdańsk ma problemy z wywozem z portu różnych ładunków. Sieć kolejowa między Gdańskiem a Tczewem jest nie do modernizacji. Tam przy torach są osiedla mieszkaniowe. Jedyny sposób, aby rozładować Gdańsk, to jest zbudować inną linię. Tu jest nadzieja na to, że ta linia przez Elbląg do Warszawy i linia dalej wzdłuż granicy polsko-rosyjskiej szybko powstanie. Ale przez to, że my budujemy terminal i będzie połączenie z Trójmiastem, my możemy to miasto obsłużyć. Nasz terminal portowy, a teraz będziemy rozbudowywali port, może służyć nie tylko Elblągowi, może służyć Kwidzynowi, bardzo uprzemysłowionemu miastu, Grudziądzowi i Malborkowi. Tu mogą być te przeładunki w jedną i w drugą stronę. Także to jest też szansa dla naszego portu. Ratunek dla Zalewu Wiślanego. Zalew Wiślany, taka perełka turystyczna, o którą bardzo dbałem. To jest też cały system turystyczny. Ja to nazywam Elbląski Węzeł Wody, bo nie mam lepszego pomysłu na nazwę. Ale to jest Pętla Żuławska, to jest kanał Elbląski i Zalew Wiślany. Ale to jest też problem. To jest problem, bo jak dwie noce i dwa dni zawieje od strony północno-wschodniej, to zalewa Elbląg. Ale zalewa też Żuławy Wielkie. Szkarpawa i rzeka Elbląg jest problemem, tylko że jeden jest na Powiślu, na Pomorzu, drugi jest na Warmii i Mazurach. Musimy znaleźć tą jedną organizację, w której będziemy o tym zagrożeniu rozmawiać. To jest jakość wód. Jakości wód nie poprawimy z Elbląga. Tu musimy rozmawiać z całym tym regionem. To jest też sprawa samorządów nadwiślańskich. To potrzeba takich rozwiązań. Wiemy, jaka jest jakość wód na Zalewie Wiślanym. Piękny akwen, ale nie daj Boże wejść tam i po kostki stoi się w mur. No i rzecz taka bardzo ważna, którą tu w Elblągu wyliczyliśmy w dużej mierze we współpracy z panem prezydentem. 6 tysięcy Elblążan pracuje w Trójmieście. 8 tysięcy leczy się w trójmiejskich szpitalach. 1500 młodych ludzi studiuje w Trójmieście. Ja jeżdżę często pociągiem do Warszawy. Wiem, ilu młodych ludzi i ludzi w ogóle jeździ dalej do Gdańska, bo ja wysiadam w Malborku. Ci ludzie świadczą o tym, że istnieje więź społeczna między Gdańskiem i Elblągiem, że Elbląg jest rzeczywiście powiązany nadal z Pomorzem i z Trójmiastem. Ludzie o tym świadczą. My mamy obowiązek o tych ludziach myśleć. Dlatego to, co się stało i to, że dowieźliśmy ten punkt w ustawie, który pozwala Elblągowi przystąpić do obszaru metropolitarnego, w moim odczuciu jest wielką szansą dla Elbląga. Jest szansą na odbudowanie regionalności elbląskiej. Jest szansą na zbudowanie takiego nieformalnego województwa elbląskiego, który będzie odwisły w tych regionach, o których mówię. Będzie obejmował Żuławy, subregion Zalewu Wiślanego i Powiśle. I takim miastem centralnym możemy się stać i to jestem pewien, że będzie impuls bardzo rozwojowy dla naszego miasta. I chciałbym też powiedzieć o tym, że bo te pytanie często było mi zadawane, jak pomorski obszar metropolitarny ma się do województwa warmińsko-mazurskiego. Ja powiem tak, nijak. To są zupełnie inne twory. Administracja, podział administracji
organizacji kraju, to jest jedna rzecz, a obszary metropolitarne to są organizacje funkcjonalne. Tam się

0: zgromadzą, zrzeszają samorządy, które chcą realizować wspólnie jakieś zadania. O tych zadaniach dla Elbląga, ja tu mówiłem, tych zadań jest bardzo dużo, które świadczą o tym, że nasze miejsce jest w tym Związku Metropolitarnym. I tu nie ma żadnego problemu. Co więcej, ja to też mówię, gdy spotykam się z naszymi samorządowcami wojewódzkimi. Te sprawy, o których mówię, to są te sprawy województwa warmińsko-mazurskiego. Żuławy to także Warmia i Mazury. Zalew Wiślany to także Warmia i Mazury. Połączenie kolejowe, port, to są sprawy województwa warmińsko-mazurskiego, nie tylko pomorskiego. Także załatwiamy w ten sposób w obszarze metropolitarnym ważne kwestie rozwojowe dla Warmii i Mazur. Szanowni Państwo, pozwólcie, że jeszcze kilka słów powiem o tej drodze, która prowadziła do tej wczorajszej ustawy. To była dosyć długa droga. Ja pamiętam, gdy byłem przewodniczącym Rady Miejskiej, po raz pierwszy wtedy spotkałem się z Pawłem Olechnowiczem, który przyjechał do Elbląga i powiedział o tej inicjatywie. Przyjechał zaprosić nas do tej inicjatywy. To był 2011 albo 2012 rok. On zapoczątkował pracę nad stworzeniem tego zespołu metropolitarnego. Stworzył stowarzyszenie wtedy, które w zasadzie wykonuje te funkcje, chociaż nie ma do tego legitymacji ustawowej. A to się zaczęło za czasów Pawła Adamowicza. Później był rok 2020, gdy to stowarzyszenie miało już gotowy projekt ustawy, ale Sejm w ogóle nie chciał tego wyjąć z szuflady, więc myśmy zastąpili Sejm i przyjęliśmy ten projekt ustawy w Senacie. I wtedy, gdy trafił on do Senatu, to zauważyłem, że brakuje tego punktu, który by otworzył możliwość przystąpienia Elbląga do obszaru metropolitarnego i ten punkt wprowadziliśmy. I tego punktu od 2020 roku bardzo pilnuję. Od 2020 roku uczestniczę w pracach tego stowarzyszenia na rzecz tej metropolii. I też ten czas, gdy to trafiło już z rządu do parlamentu, to praktycznie byłem na wszystkich spotkaniach, które dotyczyły powołania zespołu metropolitarnego. Nawet na sejmowych komisjach. Wszystkim tłumaczyłem, na czym polega powiązanie Elbląga z Pomorzem i że nie ma konfliktu między obecnością na Warmii i Mazurach, a tym, żeby Elbląg realizował się na Pomorzu. No, oczywiście, jak wiecie Państwo, w polityce merytoryczne względy nie zawsze są najważniejsze, więc nie wszyscy tego słuchali. Ale słuchali też przedstawiciele tego stowarzyszenia. Liderzy tego stowarzyszenia do wszystkich napisałem pisma. Wszystkim wyjaśniałem, na czym to polega, prosząc, aby nikomu nie przyszło do głowy, aby taką możliwość Elblągowi odebrać przystąpienia do tego stowarzyszenia i bardzo się cieszę, że dowiozłem to do końca. W tych działaniach także uczestniczył Michał Nissan. Myśmy o tym rozmawialiśmy z prezesami stowarzyszenia, wysyłaliśmy pisma także do prezydenta Polski. Czekamy na jego krok, ale prosiliśmy go, aby nie blokował Elblągowi możliwości rozwoju. Także odwołując się do jego związków z tym miastem, z tym regionem. Doktorat pisał na opisanie komunizmu w naszym regionie. Także myślę, że te więzi jakieś tutaj są i prezydent tą ustawę szybko podpisze. I pozwólcie, że kilka informacji takich o samej metropolii, jak ona funkcjonuje. Dzisiaj do tej metropolii zgłosiło akcję 61 samorządów. Mieszka w tych samorządach blisko 1 700 000 ludzi. Elbląga nie liczę, bo Elbląg jeszcze takiego akcesu nie zgłosił. Te układy są tam różne. Bywa także w powiecie jest jedna gmina, która się przyłączyła do metropolii, a nie wszystkie inne też się podłączyły, ale generalnie tam jest ponad 60% województwa zgłasza akces do bycia w tym obszarze metropolitarnym. To stowarzyszenie, które istnieje, też realizuje już pewne projekty. Termomodernizację, wspólną politykę zdrowotną, system rowerowy, MEWO, pewnie o tym słyszeliście, ale to jest też system przesiadkowy, czyli w różnych punktach jest 24 punktów, gdzie można rower zostawić. Są parkingi, można się przenieść na komunikację publiczną. To bardzo fajnie tam funkcjonuje. To będzie jeden z takich ważnych filarów działalności tego stowarzyszenia. Jeżeli chodzi o finansowanie, to jest też bardzo ważne, bo stworzenie obszaru metropolitarnego jest zobowiązaniem dla państwa, że państwo będzie na funkcjonowanie tego stowarzyszenia przeznaczało odpis z podatku dochodowego od osób fizycznych. I tu określono tą wartość na 0,49%. To niby mało. Ale w przeliczeniu na 1 700 000 mieszkańców to jest co najmniej pół miliarda rocznie, pół miliarda złotych. Ministerstwo Finansów na ten okres początkowy startu tej metropolii wyznaczało kwoty graniczne, czyli to będzie w przyszłym roku 125 milionów, w przyszłym roku, w 2028 250 milionów, a później, tak jak to wynika z ustawy, szacunki są takie, że to będzie od 500 do 700 milionów złotych dostanie stowarzyszenie na różne zadania. Będą też składki członkowskie. składki członkowskie nie są jeszcze ustalone. Będzie to obszar negocjowania między samorządami. Będą brane pod uwagę oczywiście dochody i sytuacja finansowa gmin, miast i powiatów, bo takie mogą być członkami. Oczywiście obszar metropolitarny czy związek metropolitarny będzie mógł, tak jak samorządy, występować o środki unijne, o dotacje celowe, tak jak to dzisiaj jest w ZIT-ach, czyli będą mogły być te projekty realizowane jako integrowane inwestycje terytorialne i takie są też realizowane przez to stowarzyszenie. I to, kochani Państwo, tyle na ten temat. Ja się bardzo cieszę, bo mi to spać nie dawało. Wiecie, jak jestem mocno zaangażowany w sprawy Żuław i Elbląga i moim takim hasłem wyborczym zawsze było bycie ambasadorem Elbląga, dlatego też nigdy, nawet jeżeli miałem takie propozycje, to nie przyjmowałem propozycji takich warszawskich, żeby tam się przenieść, bo tu widzę swoją rolę i liczę na to, że samorząd przeanalizuje te wszystkie za i przeciw i Elbląg w którymś momencie przystąpi do tego obszaru metropolitarnego z korzyścią dla naszego regionu, dla zwiększenia rangi Elbląga i dla lepszych dochodów mieszkańców także. To musi zadziałać, szanowni Państwo. W Gdańsku przeciętna płaca jest wyższa o 2000 zł niż w domu. To jest powód także, aby łączyć się, żeby ludzie tam pracowali, żeby tu powstawały filie tych zakładów, bo ludzie po prostu będą, mieszkańcy będą po prostu dzięki temu więcej zarabiali, będą lepiej żyli. To jest nasza przyszłość.
1: SK Elbląg.
2: 10 lat minęło jak jeden dzień, chciałoby się zaśpiewać, a my porozmawiamy. Porozmawiamy o Muzeum Ziemi Braniewskiej, które w tym roku, aż trudno w to uwierzyć, obchodzić będzie jubileusz swojego dziesięciolecia i o przygotowaniach do tego jubileuszu i o historii Braniewskiego Muzeum porozmawiamy ze Zbigniewem Kędziorą, prezesem Towarzystwa Miłośników Braniewa i szefem Braniewskiego Muzeum. Dzień dobry.
3: Witam serdecznie. No tak, dzisiaj to właśnie żyjemy jeszcze tą dziesiątą jubileuszową nocą muzeum.
2: Dziesiąta rocznica
3: będzie padała dokładnie 3 września tego roku. No i już właśnie kończy się noc muzeów i podejmujemy już działania, które wybiegają do tej daty 3 września. Chcemy zrobić też bardzo fajną imprezę. Nie ukrywam, że złożyliśmy też wniosek do marszałka województwa, do sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego o dotację. Chcemy zrobić nie tylko dziesięciolecie muzeum, ale połączyć to z konferencją popularno-naukową, plus planujemy koncert w Bazylice Mniejszej. Okazjonalny taki też, znane tuzy polskiej muzyki. Nie będę zdradzał, bo to zależy, czy dostaniemy też pieniążki, bo my własnych środków aż tak dużo nie mamy, żeby finansować takie wydarzenia.
2: O szczegółach na pewno będziemy jeszcze rozmawiali im bliżej tego jubileuszu, a ja bym teraz chciała, żebyśmy przypomnieli sobie, jak to było 10 lat temu, a nawet i wcześniej, jak to się zaczęło, bo może nie wszyscy pamiętają, ale na początku było Muzeum Ziemi Braniewskiej, celulozowe Muzeum Ziemi Braniewskiej.
3: To jeszcze jak nie było muzeum, a planowaliśmy sobie takie muzeum

0: wcześniej. Jak to się zaczęło? Bo może nie wszyscy pamiętają, ale na początku było Muzeum Ziemi Braniewskiej celulozowe Muzeum Ziemi Braniewskiej.
1: To jeszcze jak nie było muzeum, a planowaliśmy sobie takie muzeum.

0: akty, różne przedmioty, które gdzieś tam były w posiadaniu naszych kolegów, czy Janusza Moskala, czy takie były kiedyś na pierwszym piętrze Urzędu Miasta, takie mini jakby muzeum składające się z jakichś tam fajnych eksponatów. No i tak, pierwsze było przyjęte w Muzeum Ziemi później było drugie, trzecie, a w międzyczasie powstało muzeum. Ukrywam, że spełniły się nasze marzenia. Bardzo nas wsparł wtedy moralnie profesor Achremczyk. Musieliśmy izbę regionalną zorganizować, jaka izba, tu przed wojną być, czy muzea w Braniewie, to muzeum ma być. No i tak się stało, jesteśmy wpisani do rejestru muzeów polskich, mamy uzgodniony regulamin też naszego muzeum, także jesteśmy normalnym muzeum, tylko że społeczne. Pracujemy społecznie, wolontariat, nie mamy tutaj jakichś środków takich celowych, przeznaczonych na przykład na jakieś tam uposażenie, wypłaty. Są kierownicy, są ludzie, którzy zajmują się księgowością, sprzątaniem, ale to wszyscy się zajmujemy, wszyscy jesteśmy kierownikami, wszyscy jesteśmy sprzątaczami, zaopatrzeniowcami, różne funkcje pełnimy.
1: Wszyscy, czyli miłośnicy historii Braniewa z Towarzystwa Miłośników Braniewa, bo to wy doprowadziliście do powstania tej placy.
0: No tak, jak placówka powstawała, to było nas chyba 36 osób, chyba tam około 40 i przez ten okres jakoś tak uderzyliśmy w siłę, w sensie takim, że przybyło członków, 94 osoby w tej chwili jest. I wiadomo, jak muzeum silne, to i towarzystwo jest silne. Ludzie widzą, że coś się dzieje i chcą też być członkami jego stowarzyszenia. Także co dusza, jakaś deklaracja nowa wpływa, ludzie chcą pomagać, chcą robić. No to się samo nie robi.
1: Muzeum

0: się pomieszczeń i na litość boską. Brakuje nam kolejnych. Co najmniej dwa nam potrzebne są. Co najmniej dwa na historię wojskowości brańskiej i na historię jezuitów i sala poświęcona kardynałowi Chodziuszowi.
1: Przypomnijmy, co pokazujecie w dotychczasowych.
0: To pierwsza sala to jest edukacyjna, tutaj jest troszeczkę historii też miasta, ale tu się odbywają spotkania z młodzieżą, przedszkola, szkoły różnych kategorii, podstawówki, średnie. Tutaj przyjeżdżają też turyści indywidualni, ale też wycieczki. Tutaj prezentujemy różne filmy, prezentacje. To jest ta sala pierwsza edukacyjna, później sala Kresów Wschodnich, poświęcona repatriantom, którzy przyjeżdżali na te tereny po wojnie z okolic Wilna szczególnie. Kolejna sala to jest sala przemysłu rzemiosła brańskiego. Kolejna sala główna to jest sala historii miasta. Kolejna sala to jest sala kultury materialnej, pokazująca, czym się mieszkańcy Brania zajmowali przed wojną. Kolejna sala to jest sala brańskiej Katarzynek, Reginy Protman. Następna sala to jest sala Hanzy. Związki Braniewa z morzem, ale nie tylko z morzem, bo tutaj i też na rzece Pasłęce, słynna brańska Wenecja, tam przy każdej kamienicy stała łódka i na Pasłęce też rybaczyli nasi mieszkańcy Braniewa. Kolejna sala to jest taki łącznik między budynkiem Hozjaną a wieżą Kleszą. To jest tam taka sala ceramiki budowlano-ozdobnej. No i później wchodzimy już do wieży XIV-wiecznej. Na dole jest sala rycerska, piętro wyżej jest sala PRL-u, którą chcielibyśmy przenieść stamtąd. Znaczy sala PRL-u, sala pod tytułem Żyliśmy w PRL-u. Kolejna sala wyżej to jest sala cela franciszkańska i na samej górze taka sala secesji miała być. To jest taki pokój mieszczański właściwie w tej chwili.
1: Ile tych eksponatów się nazbierało przez te lata?
0: Pani Dorota specjalistą jest od papierologii. Ona teczkę ma, książkę przyjętych eksponatów. Jeszcze niedawno było 6 tysięcy. Tutaj pani Dorotka mówi, że dochodzimy do 10 tysięcy eksponatów. Wszystko.
1: I duża część z tych eksponatów, jeżeli nie większość, to są rzeczy znalezione i podarowane wam przez mieszkańców Braniewa, miłośników historii.
0: No tak, to na to się składają i darowiznę. Składają się przedmioty.

0: Widzimy do 10 tysięcy eksponatów.
1: I duża część tych eksponatów, jeżeli nie większość, to są rzeczy znalezione i podarowane Wam przez mieszkańców Braniewa, miłośników historii.
0: No tak, to na to się składają i darowiznę. Składają się przedmioty.

0: Wybraniłem maturę, kończył w 2017 roku. Także mówię, to pożyczone, ale większość to są przedmioty, eksponaty przekazane przez mieszkańców naszego miasta.
1: A najstarszy zabytek?
0: To pieczęć lakowa drugiej połowy XIV wieku. Pieczęć Kościoła Świętej Katarzyny Braniewskiej. To jest bardzo wartościowy temat.
1: A najwięcej pamiątek to te z czasów II wojny światowej, które dostarczają wam poszukiwacze historii.
0: Tak, ale też duża ilość to jest jednak przedmiotów też powojennych z okresu PRL-u, kiedy ludzie się wyzbywali w latach 70. stare meble gdzieś tam wynosili do
1: archiwum
0: czy gdzieś i kupowali nowe ze sklejki, a stare drewniane meble trafiają do nas. Ludzie przynoszą, pytają się, czy bierzemy, czy na gabaryty mają oddać. No i bierzemy, pękamy w szyłach muzeum i gdzie tylko można utykamy te rzeczy, bo nie chcemy, żeby znalazły się na tych gabarytach i na wysypisku.
1: Pękacie w szwach, my trzymamy kciuki, żeby z okazji tego dziesięciolecia udało się zdobyć kolejne pomieszczenia, bo wiem, że są takie możliwości, tak, i marzenia wasze, ale ja chciałabym, żebyśmy jeszcze powiedzieli o takim zamiejscowym oddziale waszego muzeum, czyli o lapidarium braniewskim, bo to też wasze dziecko.
0: To jest taka córka nasza, tak, no to kilka lat temu powstało, chyba z 5 lat temu już, bo ten czas tak goni, że się gubimy nieraz. W każdym razie, że no tak, to były różne opinie na ten temat. Jedni twierdzili, że to nie, że to nie wypada, amfiteatru, tam koncerty są, a tutaj jakiś cmentarz robimy. Ja mówię, że to nie jest cmentarz, tylko to jest miejsce lapidarium poświęcone wszystkim mieszkańcom Braniewa z różnych wyznań, bo tam są przecież z cmentarza ewangelickiego, z ulicy Wspólnej, płyty nagrobne, są z cmentarza świętej Magdaleny na ulicy Morskiej, świętej Katarzyny na ulicy Sikorskiego, świętego Rocha na Olsztyńskiej. Także właściwie tam, no, ze wszystkich cmentarzy, a nawet z okolicznych niektórych, z Pęciszewa czy z Nowej Pasmęki też mamy płyty nagrobne. Jest tam około 100 też krzyży, płyt.
1: No, to wszystko trafiało do was?
0: Wszystko do nas trafiało, także no, później ludzie

0: Nie wiem. I taki akcent polskości w zeszłym roku w listopadzie, taki duży obelisk ufundowaliśmy, poświęcony 8 powstańcom listopadowym, którzy w Braniewie zmarli w 1831 roku w lazaretach branieckich. No i tam jest właśnie nazwiska tych powstańców i plus taka druga płyta, płyta obojga narodów. Bardzo fajna, fajna rzecz. No i przede wszystkim taka oznaka polskości też.
1: W lapidarium jak w soczewce odbijają się losy, losy tych ziem, na których my obecnie żyjemy.
0: Tak, wydajemy publikacji dużo, które przypominają do historii naszego miasta. Lapidarium też było już wznawiane chyba dwukrotnie, wydawnictwo, każda płyta opisana. Kto to był, gdzie pracował, gdzie mieszkał. Także to też bardzo wartościowe jest. No i tu Niemcy, którzy odwiedzają nas, nie ukrywam, trochę rzadziej jak kiedyś, to nieraz mają pretensje, że nie wydajemy w języku polskim, niemieckim, ale to jest razy dwa trzeba. Cenę publikacji razy dwa wtedy policzyć. No nie zawsze stać nas na to i dlatego wydajemy tyle, na ile nas stać. Wydajemy publikacje w sensie przewodniku po muzeum w języku polskim, polsko-niemieckim, polsko-angielskim, od tego czasu polsko-rosyjskim też był, bo Rosjan by przyjrzał w językach Niemców. W tej chwili no wiadomo, że to się skończyło, ale staramy się przy niektórych eksponatach pisać w języku polskim, niemieckim, ale wydać całą historię naszego muzeum, czy na przykład tak jak wydaliśmy w tej chwili wykaz najbardziej wartościowych eksponatów, artefaktów w naszym muzeum, wydać to w dwóch językach, to no, może kiedyś jak się finansowo poprawi nam, to wydamy coś takiego.
1: 10 lat Muzeum Ziemi Braniewskiej to dobry moment, żeby odwiedzić waszą placówkę, jeżeli ktoś jeszcze nie był, a jeżeli ktoś już był, to zawsze warto tu przyjść ponownie, bo można w każdym zakątku odkryć coś nowego.
0: No tak, ludzie przychodzą, niektórzy po to byli tu 2 lata temu, przychodzą, żeby zobaczyć. Tutaj niedawno leśnicy państwo byli 2 lata temu, no i tu niedaleko byli gdzieś tam przyjazdem, postanowili przyjechać, zobaczyć, co w te 2 lata się zmieniło. No i pod wrażeniem byli, że pękamy w szwach, że tak dużo wszystkiego jest. Pod wielkim wrażeniem ludzie są, jak tu przyjeżdżają po raz wtóry i porównują to, co było lat 5 albo 2 lata temu, a teraz, nie?
1: To dowód, że warto. Zatem zapraszamy Muzeum Ziemi Braniewskiej, czynne prawie codziennie.
0: Prawie codziennie od 12 do 16, ale jak wiadomo na telefon możemy otworzyć o godzinie 8, nie teraz o 18 wieczorem. A jak trzeba, to i w poniedziałek jesteśmy w stanie też udostępnić muzeum.
1: Dziękuję bardzo. Zbigniew Kędziora, Muzeum Ziemi Braniewskiej i Towarzystwo Miłośników Braniewa, które to Muzeum Ziemi Braniewskiej założyło. Dziękuję.
0: Dzięki uprzejmie, zapraszam do muzeum.
2: SK Elbląg News.
3: Pierwszy polski okręt wojenny miał powstać w Elblągu. 14 czerwca 1572 zwodowano na rzece Elbląg kadłub galeonu, który miał być zalążkiem polskiej floty wojennej. Mówi Juliusz Marek, elbląski regionalista.
4: Z Elblągiem wiąże się historia próby zbudowania przez Jagiellonów floty. Floty morskiej i posiadania własnej, a nie tylko wynajmowanej kaperskiej floty. No i ten moment to jest okres panowania króla Zygmunta I Starego, który to wysłał do Elbląga swoich przedstawicieli, aby w tutejszej stoczni zbudować początek, zalążek tej floty. Rozpoczęcie odbudowę, czy to był galeon, czy to była inna jednostka duża, dzisiaj do końca nie wiemy, dlatego że niewiele zachowało się poza źródłami informującymi o kosztach, o materiałach, jakie użyto, o tej samej budowie. Niestety statek nie został nigdy dokończony, został zwodowany, ale później musiał zostać porąbany, bo ewakuowano go w momencie, kiedy Elbląg został napadnięty przez gdańszczan. No i właściwie to tylko została ta legenda, historia. Nie było jakiegokolwiek znaczenia, czy politycznego, czy gospodarczego dla miasta z tym związanego, ale ta legenda dla nas jest bardzo ważna. Potwierdza, że Elbląg na przestrzeni swoich wieków był bardzo ważny dla Polski, a Polska była ważna dla Elbląga i Elblążanie dążyli do tego, żeby w Polsce prowadzić swoje biznesy i żeby Polska prowadziła swoje biznesy w Elblągu. No i tyle. A dlaczego nie w Gdańsku? Dlatego, że Gdańsk był również dla królów konkurentem. Gdańsk był zbyt bogaty, zbyt niezależny, a Elbląg akurat był taki na miarę.
3: Okręt zaprojektował wenecki mistrz budowy Domenico Zavezzello. Jego budowa trwała 2 lata. Do dziś nie wiadomo, jak dokładnie wyglądał i czy rzeczywiście miał nazywać się Smok. Dzisiaj w Elblągu nie ma żadnych większych upamiętnień budowy pierwszego w historii polskiego okrętu wojennego. Znajdujemy się w Elblągu, w biurze żeglugi ostródzko-elbląskiej. Jest ze mną
5: Marta Moszkowska.

0: Kaczyńskiej.
1: Pracownik żeglugi. Zacznijmy od tego, jak technicznie to wygląda. Jeżeli chciałbym się przepłynąć statkiem po trawie, jak to się mówi, co muszę zrobić, gdzie się udać?
0: Najlepiej zrobić to internetowo, ale zawsze można do nas zadzwonić, bądź wejść na naszą stronę zegluga.com.pl. Chętnie zawsze pomożemy, doradzimy, można zarezerwować u nas, wykupić bilet. Podpowiemy co i jak, nie ma problemu. Dobierzemy odpowiednią datę, godzinę.
1: A to jest tak, że macie jeden rejs, czy jest kilka do wyboru?
0: Przeważnie z Elbląga pływamy Elbląg Włóczyniec poprzez Pochylnie, Jezioro Drużno, Rezerwat Przyrody, potem można zwiedzić sobie muzeum i zabieramy wszystkich z powrotem. Są też inne możliwości za pół ceny. Jest zawsze o 16.25 z Jeleni do Elbląga, powrotny statek, więc opłaca się zobaczyć. Można przepłynąć wtedy przez dwie Pochylnie, Jezioro Drużno, kanał i sobie wieczorkiem wrócić do Elbląga, a skorzystać ze starówki.
1: Bo macie też od tego sezonu, wracacie po kilkunastu latach do takiej bardzo długiej trasy.
0: Tak, mamy też rejsy 11-godzinne właśnie, które startują z rana z Elbląga bądź Ostródy. Jedziemy 11 godzin przez jeziora, Pochylnie, śluzy, wszystko. I potem wracamy z miejsca końcowego, z Ostródy bądź Elbląga, z powrotem, a po prostu autokarem.
1: Czyli właśnie, bo pasażerowie są na miejsce startu albo z miejsca docelowego odwożeni lub przywożeni, tak?
0: Przeważnie startujemy statkiem, a powrotnie wracamy autokarem. Zawsze podczas rejsu jest przewodnik po prostu. I po polsku, i po niemiecku, nie ma problemu, angielska wersja też. Można zabierać ze sobą zwierzątko. Nie więcej niż trzy psiaki albo żółwie, co kto lubi i kocha. Można wziąć rower, wybrać się na przejażdżkę. Mamy wiele tras właśnie, które można tam sobie przejechać z Jeleni, Buczyńca, wrócić do Elbląga rowerami, hulajnogami.
1: Kanal Velo, który umożliwia właśnie takie coś, że można popłynąć częściowo statkiem, a potem przesiąść się na przykład na rower. Jak wygląda flota wasza w tym roku?
0: Przeważnie tutaj są na naszym terenie cztery statki, Birkut, Marabut, Pingwin i Kormoran. Dwa pływają z Elbląga do Buczyńca, z Buczyńca do Elbląga też dwa. W Ostródzie mamy dużo więcej statków.
1: Jak trzeba się przygotować do takiego rejsu?
0: Dobrze wziąć butelkę wody, kiedy będzie gorąco, okularki, coś przeciwsłonecznego, może coś z filtrem. Zapowiada się bardzo ładna pogoda. Zabieramy wszystkich przyjaciół, rodzinę, pieska, kotka i rower i zapraszamy.
1: To część pierwsza poradnika. Jakieś jeszcze porady dla turystów?
0: Dla turystów. No na pewno warto skorzystać z takiej przejażdżki. Jedyna w swoim rodzaju, jedyna w Polsce.
1: Jedyna na świecie chyba nawet.
0: Jedyna na świecie już teraz, tak. Ma swoją historię i jest odrestaurowana, więc bardzo przyjemna jest ta podróż teraz.
1: Warto jakiś aparat chyba też ze sobą zabrać, bo...
0: Tak, i wielu ornitologów bardzo chętnie też korzysta z tej wycieczki. Mamy podróże Jezioro Drużno, więc rezerwat przyrody, ptaków, a w czerwcu pięknie tam kupno też.
1: Te czasy podróży, jakie to są odcinki? Jeżeli wybierzemy na tą trasę się, to jaki to jest przekrój czasowy?
0: Z Elbląga do Buczyńca to 4.40, no i pół godzinki z powrotem. Na odcinku Jelenie, Buczyniec, Buczyniec, czyli same Pochylnie. Jeżeli dostaniemy się tam do Buczyńca, możemy po prostu same Pochylnie pływać, bo tak 2-3 godziny, więc wtedy czas jest krótszy, jak dzieci nie wytrzymują, to można tam pojechać. Zawsze troszeczkę mniej.
1: A ten 11-godzinny rejs, on już jest możliwy, czy dopiero będzie?
0: Jest możliwy, kultowy rejs wrócił z powrotem na całej trasie.
1: Czyli, a to jest jeden dziennie, czy...?
0: Jest raz w miesiącu, tylko w ostatni czwartek miesiąca. Teraz w maju mamy z Ostródy do Elbląga, dopiero od czerwca mamy z Elbląga do Ostródy. Ale jest tak duże zainteresowanie, tak, że musieliśmy kolejne statki dostawić, więc już jest po dwa albo trzy na ten jeden w miesiącu rejs i naprawdę dobrze się sprzedają bilety.
1: No właśnie, jak zainteresowanie to naszą atrakcją tutaj regionalną, nawet ogólnopolską, jest coraz większe, czy jest na stałym poziomie?
0: Jest bardzo dużo, właśnie cały czas przyjeżdżają turyści gdzieś z Polski, którzy słyszeli o tym rejsie, pamiętali, kiedy byli mali, z rodzicami pływali, czy z dziadkami 50 lat temu i tak właśnie sobie przypomnieli się znowu.
1: A jeżeli chodzi o narodowość tych turystów, to Polacy dominują, rozumiem, ale są też inne nacje.
0: Tak, mieliśmy wycieczkę z USA niedawno, była pani z National Geographic albo z innej takiej gazety właśnie, też robiła reportaż, ale przeważnie Niemcy. Bardzo dużo niemieckich wycieczek, bardzo dużo. Jeden pan był dzisiaj, też mówił, że jego tata, dziadek kiedyś tu mieszkali, to historie rodzinne, to też tak, te wszystkie wspomnienia i z opowieści rodziny. Tam.
1: Więc sentymentalna podróż.
0: Tak.
1: Dla mnie też byłaby to sentymentalna, bo ja no, już jakiś czas temu dotknąłem. A jak wyglądają widełki cenowe?
0: Normalny bilet kosztuje 169 zł plus 31 zł bilet powrotny. 30 zł równo wychodzi. Ulgowe bilety są 20 zł tańsze. Z obie strony w sumie wychodzi 20 zł taniej. Czyli 149 plus 31 autobus. Dzieciaki do 8 lat jest dużo taniej, bo tam wychodzi 49 zł plus 18 zł bilet za autobus. Więc małe dzieci też zawsze fajnie wycieczkę zabrać, będzie taniej. Psiaki można za mało opłatą tam 15 zł, rowery 20 zł, a na ten rejs kultowy to było 290 zł normalny, 240

0: I 65 zł autobus.
1: A są jeszcze wolne miejsca na ten rejs? 11 godziny?
0: Są, bo dlatego dostawiliśmy w zeszłym tygodniu nowy statek. Okay. Tak, już nie było miejsc.
1: A te ceny to dotyczą niezależnie od tego, na jakim odcinku pływamy, czy to?
0: Nie, to też każdy rejs ma swoją cenę. Za jak jest krótszy, jest taniej. Mówię o tym Elbląg Buczyniec, bo ten startuje od nas. To jest najczęściej. Nie trzeba nigdzie dojeżdżać. To jest ten za 200 zł normalny, 180 wychodzi ulgowo.
1: No tak, nic tylko się wybrać w podróż. Wszelkie informacje oczywiście na waszej stronie znajdę.
0: Tak jest.
1: Jaki to adres?
0: Zegluga.com.pl.
1: Zegluga.com.pl. A my byliśmy dzisiaj w elbląskim oddziale żeglugi ostrowsko-elbląskiej. Była ze mną Marta Moszczyńska. Dziękuję i zapraszamy do żeglugi. Dzięki.
0: Dziękuję bardzo.
2: SK Elbląg.
3: W alfabecie Wysoczyzny Elbląskiej litera W wydaje się oczywista, ale im dłużej się o niej mówi, tym bardziej wychodzi, że to nie jest zwykłe wzgórze za miastem, tylko cały osobny świat.
4: Wysoczyzna Elbląska to efekt procesów z ostatniego zlodowacenia, trwającego od około 115 tysięcy do około 12 tysięcy lat temu, kiedy nad dzisiejszymi wzgórzami wisiała lodowa góra o grubości do 3000 metrów.
3: 3000 metrów lodu nad głową brzmi jak film katastroficzny, a tymczasem to właśnie ten ciężar ukształtował teren, który dzisiaj kojarzy się z wycieczkami, rowerami i spokojnymi spacerami po lesie.
4: Lód działał jak ogromna frezarka, a gdy się cofnął, zostawił wysoczyznę morenową, która na Srebrnej Górze sięga prawie 200 metrów nad poziomem morza i jest najwyższym wzniesieniem całego polskiego pobrzeża południowo-bałtyckiego.
3: Ze Srebrnej Góry widać Zalew Wiślany, Żuławy z jeziorem Drużno, a przy dobrej pogodzie także Mierzeję Wiślaną i ujście Nogatu. Więc nic dziwnego, że Wysoczyznę nazywa się czasem Bieszczadami Północy.
4: Geograficznie to dwa światy. Łagodna, rolnicza wierzchowina z polami i drogami rowerowymi oraz stroma krawędź opadająca ku Żuławom i Zalewowi, pełna głębokich dolin i wąwozów.
3: To są miejsca, gdzie nagle robi się chłodniej, słychać szum wody, a ścieżka schodzi ostro w dół, więc człowiek czuje, że wchodzi w inny mikroświat.
4: W tych wąwozach leżą potężne głazy narzutowe, często pomniki przyrody z własnymi imionami, a rosną tam także rzadkie w północnej Polsce gatunki roślin górskich i podgórskich.
3: Do tego dochodzi wybrzeże klifowe między Tolkmickiem a Fromborkiem, gdzie stromy brzeg pokazuje linię dawnego morza.
4: Ten klif ukształtowały fale Morza Litorynowego około 6000 lat temu i do dziś erozja rzeźbi tam brzeg, więc widzimy żywą historię geologiczną.
3: Człowiek pojawił się tu bardzo wcześnie, bo najstarsze ślady obecności sięgają schyłkowego paleolitu, kiedy lądolud cofał się na północ, a w jego miejsce wchodziła tundra, renifery i łowcy.
4: Krajobraz, który wydaje się stabilny, wciąż się zmienia, bo erozja i ruchy masowe na zboczach pokazują, że natura nadal modeluje Wysoczyznę Elbląską.
3: Przy literze E pojawia się Elbląskie Towarzystwo Starożytności, grupa pasjonatów, która w XIX wieku postanowiła nie tylko spacerować po Wysoczyźnie, ale też ją badać, opisywać i chronić.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Elbląg.
4: Elbląskie Towarzystwo Starożytności, Elbinger Altertumsgesellschaft, powstało w drugiej połowie XIX wieku z inicjatywy elbląskich elit miejskich, a władze miasta wspierały je, widząc w tym szansę na rozwój muzeum miejskiego.
3: To była ekipa zapaleńców, która po pracy brała łopaty i notatnik, ruszała w teren i sprawdzała, co kryje się pod ziemią na wzgórzach między Elblągiem a Tolkmickiem.
4: Sprzyjał im romantyczny klimat epoki Sturm und Drang, zachęcający do odkrywania lokalnego folkloru, legend i dawnych wierzeń. Więc zaczęto patrzeć na Wysoczyznę jak na skarbiec historii Prusów i Gotów.
3: Wiele wzgórz, strumieni, głazów i drzew dostało wtedy poetyckie nazwy, bo badacze lubili łączyć twarde dane archeologiczne z wyobraźnią.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego radia SK Elbląg.
4: Na pierwszym walnym zgromadzeniu 21 października 1874 roku przyjęto statut, według którego celem było pogłębianie wiedzy o historii i prehistorii okolic Elbląga poprzez badania naukowe i gromadzenie zabytków realizowane w formie wykładów, wycieczek i oprowadzania po muzeum.
3: Brzmiało to jak połączenie uniwersytetu, klubu turystycznego i koła miłośników lokalnej historii.
4: Towarzystwo utrzymywało kontakty m.in. z Hugo Konwencem, pionierem ochrony przyrody europejskiej, więc elbląscy badacze myśleli także o zachowaniu przyrody i zabytków dla przyszłych pokoleń.
3: W okresie prezesury profesora Roberta Dorra prowadzono intensywne wykopaliska, które zmieniły wiedzę o regionie.
4: Udało się przebadać lub odkryć 14 grodzisk, 33 osady, 11 kurhanów i 32 cmentarzyska z zabytkami od młodszej epoki kamienia po wczesne średniowiecze.
3: To pokazuje, że Wysoczyzna Elbląska nie była pustką, tylko terenem, na którym ludzie żyli, chowali zmarłych i budowali grodziska.
4: Archeolodzy badali m.in. Łęcze, Słuchacz, Kadyny, Wikrowo, Sierpin, Weklice czy Skowronki, potwierdzając, że człowiek pojawił się tu już w młodszej epoce kamienia.
3: Badania wykazały też obecność mamutów, których kości i ciosy trafiły do muzeum, więc po Wysoczyźnie chodziły kiedyś nie tylko renifery i ludzie, ale także te prehistoryczne olbrzymy.
4: Członkowie towarzystwa szukali także legendarnej osady Truso, ważnego portu i ośrodka handlowego znanego ze źródeł pisanych.
3: Działalność towarzystwa przerwała II wojna światowa, ale ich dorobek naukowy i muzealny nadal jest ważnym punktem odniesienia dla współczesnych badaczy.
4: Kiedy dzisiaj ktoś idzie szlakiem pieszym albo jedzie rowerem przez Wysoczyznę Elbląską, korzysta z krajobrazu ukształtowanego przez Nondolu i z przyrody chronionej przez współczesne instytucje.
3: A świadomość, że procesy erozyjne wciąż trwają, pokazuje, że Wysoczyzna Elbląska nie jest zamkniętym rozdziałem, tylko żywą opowieścią, w której kolejne pokolenia dopisują swoje fragmenty.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Elbląg.
3: Dziś zabieramy Was do Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej, zwanego Bieszczadami Północy, tuż obok Elbląga i Zalewu Wiślanego.
4: Ten przydomek nie jest przypadkowy, bo zachodnia i północna część parku to płaska terasa nadzalewowa, a zaraz obok zaczyna się strefa krawędziowa z głębokimi wąwozami, które wycięły strumienie spływające w stronę zalewu.
3: Czyli z jednej strony spokojna równina, a z drugiej teren nagle faluje, opada, wznosi się i człowiek czuje się trochę jak w górach, choć formalnie to nie są góry.
4: Różnice wysokości są wyraźne. Strumienie mają bystry nurt, a wąwozy porastają lasy bukowe, tworzące gęsty zielony dach nad głową.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego radia SK Elbląg.
3: Idealne miejsce na spacer, bo jest woda, las i te strome jary, które robią ogromne wrażenie, gdy nagle widzi się, jak teren gwałtownie opada w dół.
4: Od strony Zalewu Wiślanego, między Elblągiem a Fromborkiem, występują też fragmenty klifu, dziś odsuniętego od brzegu, ale wciąż pokazującego, jak woda i wiatr przez wieki modelowały ten krajobraz.
3: A co z resztą parku, tą dalej w głąb lądu?
4: Wschodnia i centralna część to wierzchowina Wysoczyzny, łagodnie pofalowany teren z pagórkami, gdzie pola uprawne przeplatają się z lasami, a z wielu miejsc widać szerokie panoramy na okolice i Zalew Wiślany.
3: Czyli w jednym miejscu mamy górski klimat, nadmorski klif i spokojne rolnicze pejzaże.
4: Lasy zajmują tu około 67% powierzchni, użytki rolne około 24%, a reszta to wody, zabudowa i inne tereny. Więc dominuje zieleń i naturalny krajobraz.
3: Przy takim udziale lasów od razu czuć, że jest się w środku przyrody, a nie na obrzeżu miasta.
4: Sam park ma ponad 13 417 hektarów, a otulina ponad 7 679 hektarów, tworząc rozległy zielony pas wokół Elbląga i sąsiednich miejscowości.
3: Ta otulina wchodzi w skład dwóch obszarów chronionego krajobrazu, zachodniej i wschodniej części Wysoczyzny Elbląskiej, więc ochrona przyrody sięga dalej niż sam park.
4: Dzięki temu chronione są całe ekosystemy, lasy, pola, doliny strumieni i fragmenty wybrzeża Zalewu Wiślanego.
3: Przejdźmy do konkretów, bo liczby dotyczące flory robią wrażenie.
4: Stwierdzono tu około 800 gatunków roślin, w tym 154 gatunki chronione, rzadkie i zagrożone. Wśród nich wiele typowych dla obszarów podgórskich.
3: Czyli rośliny kojarzone z Karpatami świetnie czują się nad Zalewem Wiślanym.
4: To m.in. czosnek niedźwiedzi, tworzący wiosną zielone dywany, okazały pióropusznik strusi, tojad dziubaty, lilia złotogłów, żebrowiec górski i przetacznik górski.
3: Jakby fragment górskiego runa leśnego przeniósł się nad Bałtyk.
4: Bogata jest także fauna, bo w parku stwierdzono 173 gatunki zwierząt, w tym około 150 gatunków ptaków.
3: Wśród nich szczególnie ważne są gatunki drapieżne i te objęte ścisłą ochroną.
4: Należą do nich bielik, orlik krzykliwy, błotniak łąkowy, a także wilk, mopek oraz niewielka skryta grzebiuszka.
3: Obecność wilka pokazuje, że to miejsce jest naprawdę dzikie i spokojne, z dużymi kompleksami leśnymi i korytarzami migracyjnymi.
4: Wilk i duże ptaki drapieżne są dobrym wskaźnikiem stanu ekosystemu, bo ich obecność oznacza, że cały łańcuch pokarmowy funkcjonuje tu w miarę stabilnie.
3: Od czosnku niedźwiedziego po bielika nad bukami, wszystko jest tu ze sobą powiązane.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów radia SK Elbląg.
4: Park ma też ciekawą warstwę historyczną. 11 obiektów wpisanych do rejestru zabytków archeologicznych i 57 zabytków nieruchomych województwa warmińsko-mazurskiego.
3: Które z nich najbardziej przyciągają uwagę?
4: Przede wszystkim układ ruralistyczny w Kadynach z zespołem pałacowo-folwarcznym i dawną cegielnią oraz domy podcieniowe w Łęczu, Kamionku Wielkim, Pagórkach i Elbląskim Wielkim Pruchniku, charakterystyczne dla tradycyjnego budownictwa regionu.
3: Te domy z wysuniętym piętrem na słupach od razu zdradzają dawną zamożność gospodarzy i mieszankę kultur.
4: Do tego dochodzą zespoły dworsko-parkowe w Połoninach Nadbrzeżu, Ostrobrzegu i Bogdańcu oraz kościoły w Tolkmicku, Łęczu i Pruchniku. Ważne punkty na mapie dziedzictwa kulturowego Wysoczyzny.
3: Jest też miejsce szczególnie bliskie Elblążanom, czyli Miejski Park Bażantarnia.
4: Bażantarnia leży na skraju miasta. Wchodzi w skład obszaru chronionego.

0: łączy funkcję rekreacyjną z walorami przyrodniczymi i ma muszlę koncertową oraz dawną restaurację Myśliwska.
1: To zielone przedłużenie miasta w stronę Wysoczyzny, gdzie po kilku minutach spaceru z zabudowy Elbląga człowiek trafia w świat szumu drzew i śpiewu ptaków.
0: Bażantarnia pokazuje, jak blisko mogą współistnieć miasto i obszar chroniony z infrastrukturą rekreacyjną i naturalnymi dolinami potoków oraz stromymi zboczami typowymi dla całej Wysoczyzny.
1: Widać więc, że to nie tylko zielona plama na mapie, ale złożony organizm, w którym spotykają się lasy bukowe, górskie rośliny, wilki, bieliki, historyczne dwory, domy podcieniowe i miejski park.
0: Ta różnorodność sprawia, że Wysoczyzna Elbląska zasłużyła na miano Bieszczadów Północy i stała się jednym z najciekawszych przyrodniczo i kulturowo fragmentów regionu elbląskiego.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego radia SK Elbląg.
1: Bóg jako bohater odcinka o Wysoczyźnie Elbląskiej brzmi trochę niepozornie, a tymczasem to drzewo ma tu status gwiazdy pierwszego planu, prawda?
0: Bóg to główny aktor tutejszej sceny, bo tworzy większość lasów niściastych na pofałdowanym terenie pełnym stromych wąwozów, jarów i wartkich strumieni. Więc krajobraz jest naprawdę dziki i malowniczy.
1: A jednak w tym tłumie to Bóg zgarnia najwięcej uwagi. Więc co sprawia, że właśnie on jest tu takim leśnym liderem?
0: Bóg zwyczajny jest głównym gatunkiem lasotwórczym i właśnie tutaj osiąga północno-wschodnią granicę naturalnego zasięgu w Europie. Zajął miejsce dawnych dąbrów, a dziś prawdopodobnie zaczyna się powoli wycofywać ku zachodowi, więc ten obszar ma duże znaczenie naukowe.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Elbląg.
1: Czyli kto spaceruje po lasach między Elblągiem a Tolkmickiem, chodzi po żywym laboratorium, w którym widać, jak przyroda reaguje na klimat.
0: Do tego Bóg jest po prostu piękny, szczególnie wiosną, gdy na gładkich, srebrzystych pniach pojawiają się świeże, jasnozielone liście, a las przypomina jasną katedrę, przez której sklepienie miękko filtruje światło.
1: Jak ten bukowy teatr zmienia się w ciągu roku, gdy wracamy na te same ścieżki o różnych porach.
0: Wczesną wiosną dno lasu pokrywa się dywanem przylaszczek, zawilców i kokoryczy, a jesienią bukowe liście tworzą symfonię ciepłych barw, dzięki której każdy wąwóz wygląda jak obraz.
1: Bóg ma więc talent do robienia nastroju, ale ma też ciekawą historię kulturową, prawda?
0: W mitologii rzymskiej był symbolem płodności i drzewem opiekuńczym. Cyceron przywoływał go, broniąc lasów. A z łacińskiej nazwy fagus wzięła się nazwa fagotu, którego pierwszy egzemplarz miał być z drewna bukowego.
1: A jak wygląda jego życie w liczbach, skoro uchodzi za drzewo długowieczne?
0: Bóg może dożyć około 350 lat, a jeden z najgrubszych w Polsce, bóg czerwonolistny w Strzybniku, ma obwód bliski 7 metrów i wiek około 250 lat.
1: A jakie rekordy mamy bliżej Elbląga, na samej Wysoczyźnie?
0: W pobliżu Krzyżewa rośnie Bóg Pomnik Przyrody o obwodzie ponad 5 metrów, a region słynie też z niezwykłych form, jak trójpniowy Bóg nad Stradanką koło Przybyłowa, który wygląda jak rzeźba z trzema zrośniętymi pniami.
1: Jest też Bóg o koronie w kształcie odwróconego stożka, prawda?
0: Tak, w pobliżu wąwozu Stradanki rośnie drzewo z masywnym pniem, który już na wysokości około 2 metrów rozdziela się na wiele pionowych konarów, tworzących wąską, regularną koronę, przypominającą odwrócony stożek.
1: A ten słynny Bóg na wzgórzu niedaleko Kadyn, który podobno króluje nad okolicą?
0: Na południe od Kadyn dominuje na wzgórzu potężny Bóg o niezwykle szerokiej koronie, wsparty na rozbudowanych nabiegach korzeniowych, które wczepiają się w skarpę jak ogromne palce. Więc drzewo wygląda jak strażnik całego stoku.
1: W tej galerii niezwykłych form jest też wątek romantyczny, czyli Bóg spleciony z brzozą przy rozstaju dróg koło Przybyłowa.
0: Bóg i brzoza stoją na rubieży lasu tak blisko, że ich pnie wyglądają jak splecione w uścisku, tworząc liryczną scenę na tle surowych wąwozów Wysoczyzny.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego radia SK Elbląg.
1: Wróćmy jeszcze do Buka jako gatunku, jak on się odnawia i czy wymaga specjalnej pomocy człowieka.
0: Najlepiej odnawia się naturalnie, z samosiewu pod okapem starego drzewostanu, a obfite owocowanie powtarza się co kilka lub kilkanaście lat, gdy pojawia się mnóstwo orzeszków, które są przysmakiem sujek, wiewiórek i dzików. Ale dla człowieka w większej ilości mogą być szkodliwe.
1: Czyli lepiej zostawić je leśnym mieszkańcom i podziwiać, jak z czasem wyrastają z nich młode buki, które rosną bez pośpiechu.
0: Buk najwolniej rośnie w pierwszych latach, najbardziej intensywnie mniej więcej do 150 lat, a potem przyrosty są minimalne, więc każdy okazały egzemplarz to efekt wielu ludzkich pokoleń, które zdążyły się zmienić wokół.
1: A jak zmieniło się podejście do jego drewna?
0: Dziś drewno bukowe jest jednym z najcenniejszych surowców w przemyśle drzewnym, cenionym za twardość i wszechstronność, podczas gdy jeszcze do połowy XIX wieku traktowano je głównie jako opał.
1: Jest też Bóg w bardzo symbolicznym miejscu, przy kościele w Łęczu, prawda?
0: W Łęczu rośnie Bóg odmiany płaczącej, posadzony około 100 lat temu przy obelisku.

0: pomniczku upamiętniającym żołnierzy poległych w I wojnie światowej, a jego długie, zwieszające się gałęzie tworzą naturalną zasłonę, jakby drzewo pochylało się nad miejscem pamięci.
1: Kiedy słucha się o Krzyżewie, Przybyłowie, Kadynach i Łęczu, widać, że Wysoczyzna Elbląska to opowieść o konkretnych bukach, które mają swoje historie i rolę w krajobrazie.
0: Każdy z tych buków, czy to trójpniowy nad Stradanką, rozłożysty pod Kadynami, spleciony z brzozą czy płaczący w Łęczu, jest punktem orientacyjnym i fragmentem większej opowieści o puszczy liściastej Wysoczyzny Elbląskiej, która w jednym, pozornie zwyczajnym gatunku drzewa ukrywa bogactwo form, barw i znaczeń.
2: SK Elbląg.
3: Dzień dobry, dziś prosto z Braniewa pozdrawiamy Ewę Gorzelak-Dziduch, aktorkę i prezeskę Fundacji Nasze Dzieci z Warszawy. Witamy Cię, Ewa, bardzo serdecznie i tak jak mówiłam, pozdrawiamy z Braniewa, gdziekolwiek jesteś.
4: Dzień dobry, pozdrawiam, dziękuję bardzo. Pozdrawiam braniewiaków.
3: No właśnie, my na co dzień przyzwyczajeni jesteśmy, mówię na co dzień, co roku przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że pojawiasz się w Braniewie na koncertach Fundacji Nasze Dzieci, charytatywnych koncertach, które organizujesz wspólnie z ekipą Piotrka Śliwiaka, ale dziś nie o koncertach, bo wiem, że chciałabyś nam opowiedzieć o bardzo ciekawej inicjatywie człowieka, który postanowił wspomóc Waszą fundację.
4: Tak, to jest bardzo nietypowa inicjatywa i nietypowy człowiek, który się do nas zgłosił, a mianowicie jest to Kamil Paczyński z Krakowa, który postanowił w intencji wsparcia fundacji przejechać trasę na rowerze z Krakowa do Paryża. Przy czym trzeba powiedzieć, że Kamil nie miał wcześniej takiego doświadczenia tak długiej rowerowej trasy. Kupił sobie rower specjalnie na tę wyprawę i jeszcze 2 dni wcześniej mówił, że o, nie ogarnia tych przerzutek. Pierwszy raz w życiu pojechał z sakwami i jedzie już dzisiaj 7. dzień. Codziennie jedzie ponad 100 kilometrów, około 120-130. Śpi całkowicie na dziko w namiocie w lasach, gdzie akurat wyląduje. Ostatnio znalazł wspaniały szałas. Był szczęśliwy, że pewna odmiana. Kąpie się w strumykach, je gdzie co trafi, nie mówię, że poluje. No to by była przesada. Natomiast ja jestem pełna podziwu dla tego, co on robi, bo jest to niezwykły wysiłek fizyczny i zmaganie się ze swoim ciałem, z bólem wszystkich mięśni, z pogodą, terenem, górki, nie górki. I oczywiście nie można tego porównywać do tego, co przechodzą dzieci, ale gdzieś tam widzimy, że i on podjął wysiłek, żeby nagłośnić właśnie i wesprzeć te dzieci, które leczą się onkologicznie, naszych podopiecznych fundacji.
3: No właśnie, i tutaj przypomnij kilka słów o działalności swojej fundacji. Czym się zajmujecie, jak działacie?
4: Tak jak, ponieważ Kamil otworzył skarbonkę, na się pomaga i tam płyną wpłaty od ludzi dobrych serc, którym już teraz dziękuję za to, co już się tam uzbierało. Natomiast gdy się zastanawialiśmy, jaki cel tej jego wyprawy, stwierdziliśmy, że jednak nie będziemy tak się ograniczać do jednego celu i ogólnie jest to kwota, która się uzbiera, jest przeznaczona na działalność fundacji, czyli na organizowanie czasu wolnego i różnych atrakcji dla dzieci na oddziale. Również przed nami za moment kolonie wakacyjna Kropla Szczęścia, które już Braniewo intensywnie wspiera właśnie podczas koncertów. No i wiadomo, że w miarę możliwości kupujemy również sprzęt na oddział, a także czasem takie nierefundowane leki i oczywiście prowadzimy też subkonta i refundujemy rodzicom koszty związane z leczeniem.
3: A powiedz, skąd się Kamil, tak, ten rowerzysta, wziął w życiu fundacji? Jak się poznaliście? Czy on was znalazł? Czy wy go znaleźliście? Co was ze sobą połączyło?
4: Kamil jest znajomym znajomych, ponieważ wymyślił sobie, że taką trasę chciałby zrobić, szukał celu dla tej wyprawy. I w ten sposób poprzez znajomych został z nami połączony i został naszym wolontariuszem. Bardzo mu wszyscy kibicujemy. Był u nas na oddziale oczywiście spotkać się z dziećmi przed wyprawą, zaprezentować rower. Rower dostał nazwę Błękitna Strzała od dzieci. Dzieci napisały dla niego listy na każdy dzień wyprawy. Kamil prezentuje to wszystko na swoich kanałach społecznościowych. Codziennie umieszcza tam relacje z pracy i czyta te listy codziennie jeden, tak na forum, żeby wszyscy mogli zobaczyć, co dzieci mu napisały, jakie tam, nie wiem, rady, wsparcie. Komentują też dzieci i piszą, jak one sobie radzą z takim zmęczeniem.

0: ma poczuciem, na co Kamil ma uważać, jak o siebie dbać, więc to jest takie, mimo tego, że to jest dosyć nowa osoba, która trafiła do naszej fundacji, jako wolontariusz, można powiedzieć, tak jak Piotrek Śliwiak był naszym pierwszym wolontariuszem w terenie, Kamil dołączył do tego grona wolontariuszy w terenie i można powiedzieć, że zasięg ma światowy, bo teraz jest gdzieś w Niemczech i jedzie dzielnie dalej. I także taka jest historia jego trafienia do nas i bardzo mu kibicujemy, żeby dojechał tam, gdzie jest jego cel, czyli pod wieżę Eiffla.
1: Wieża Eiffla, piękne miejsce, warto je zobaczyć i miejsce, które motywuje do wielkich czynów.
0: Myślę, że ta trasa w ogóle to jest taka motywacja do wielkich czynów, bo naprawdę, jak ja sobie to wyobrażam, patrząc jeszcze na pogodę, jak pada deszcz, że on codziennie wsiada na ten rower i jedzie kolejne 100 ileś kilometrów. Rozmawiałam z nim ostatnio, zapytałam go się, co jest dla niego największą trudnością. Powiedział, moja głowa, czyli te wszystkie myśli sabotujące, a po co ty to robisz, a boli, a nie dam rady. I właściwie to, że codziennie się musi rozpakowywać, pakować, jechać i taka rutyna już teraz. Więc to myślę, że to jest dla niego też taka trasa zmagania się samego ze sobą i sprawdzenia, jakie on ma i swoje ograniczenia. Miejmy nadzieję, że no, kibicujemy mu, żeby dojechał do celu. Tam mi powiedział, że nawet gdyby ciało mu po drodze miało wymięknąć, to i tak dojedzie. Nie wie jak. Trochę to jest tak jak z chorobą, że nie wiemy jak to leczenie będzie przebiegało, ale no, dąży się do jednego celu, do tego wyleczenia. Więc Kamil też nie wie, jaka będzie jego trasa, ale dąży do tego, żeby dotrzeć na miejsce.
1: Piękna inicjatywa. Proszę, pozdrów Kamila od nas i oczywiście wszystkie dzieciaki z fundacji, podopiecznych fundacji, bo tak naprawdę to wszystko kręci się wokół nich.
0: Ja bardzo dziękuję za to, że zechciałaś ze mną porozmawiać, bo naprawdę zależy mi na tym, żeby nagłośnić to, że on jedzie, jemu kibicować, jemu dodać otuchy i żeby on wiedział, że o nim myślimy, tak? Że ktoś jest, kto wspiera. Także zachęcam do tego, żeby zajrzeć na jego portale społecznościowe, Kamil Paczyński, na Instagrama lub na Facebooka i napisać mu jakiś komentarz, wysłać serduszka. A jeżeli ktoś z Państwa zechce wesprzeć zbiórkę, to tym bardziej jesteśmy wdzięczni.
1: W takim razie zapraszamy i jeszcze raz bardzo serdecznie pozdrawiamy i Ciebie, i Kamila.
0: Bardzo dziękuję i również bardzo gorąco pozdrawiam.
1: Dziękuję bardzo, Ewa Górzelak, prezes fundacji, prezeska fundacji Nasze Dzieci z Warszawy.
0: Nasze Dzieci przy Klinice Onkologii w Centrum Zdrowia Dziecka. Dziękuję.
1: Dzięki.
2: Muzyką się żyje.
3: Wystartował Warsaw Music Festival. To 3-dniowa impreza z międzynarodowymi gwiazdami z różnych gatunków muzycznych. Za nami pierwszy dzień. No, wczoraj było coś dla fanów mocniejszych elektronicznych brzmień. Co działo się na stadionie Legii Warszawa, możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. A w środę, drugi dzień Warsaw Music Festivalu. Wtedy gwiazdą wieczoru będzie prawdziwa ikona światowego popu, zespół Black Eyed Peas. Usłyszymy hity, które łączą pokolenia, między innymi Where Is Love czy I Got a Feeling.
4: To hity, przy których my starsi się bawiliśmy, jak byliśmy młodzi, a teraz młodzież odkrywa utwory Black Eyed Peas przez różne platformy typu TikTok. No jest to zdecydowanie zespół, który łączy pokolenia i jest dla każdego. Mamy też mnóstwo innych polskich artystów, m.in. Trips, Kacperczyk czy Alien i Mighties.
3: Mówiła Aneta Łyczkowska z ekipy organizacyjnej Warsaw Music Festival. Ciekawie zapowiada się też ostatni dzień, czyli 20 czerwca. Wtedy na żywo zobaczymy legendę muzyki klubowej.
4: Taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina van Burena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face to face z Arminem van Burenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
3: Ja nie mogę się już doczekać, a na Warsaw Music Festival oczywiście zaprasza Radio SK. Będziemy bawić się tam razem z wami. A Dawid Podsiadło numerem jeden wśród polskich słuchaczy Radia SK. Jego hit, zagranicznych też, jego hit Sezon trafił właśnie na szczyt gorącej dwudziestki. To kawałek z nadchodzącego albumu, który ma się ukazać jesienią. Teraz Dawid Podsiadło ma na głowie stadionową trasę koncertową. Za tydzień w sobotę gra w Gdańsku, a potem dwa razy na PGE Narodowym w Warszawie. A teraz sprawdźmy, które hity jeszcze są na czasie. Na miejscu drugim gorącej dwudziestki umieściliście kawałek, który podbija media społecznościowe. To Just the Way You Are, czyli zespół Milki, kawałek sprzed ponad 20 lat, tylko że w remisie.

remiksie Davida Guetty. Na miejscu trzecim listy hitów w Radiu SK spadł hymn męskiego grania. Głosujecie na wasze ulubione kawałki na sk.pl, no i słuchajcie Gorącej Dwudziestki w każdy piątek po 18. Oczywiście zapraszam w imieniu Micha Sopkowskiego. A ja nie będę ukrywał, że ten mundial daje trochę w kość, jeśli chodzi o niewyspanie. Brazylia-Maroko, początek o północy, mecz skończył się 1-1. No, jeśli usłyszycie dzisiaj jakieś ziewnięcie, no to proszę o wyrozumiałość. No, w niedzielny poranek ziewanie jest wręcz wskazane. Wskazane są też hity na czasie, na początek 9:00 gram wam coś od Miley Cyrus. Paweł Bogaj, zapraszam razem do 13:00.

Diamenty od Riany w Radiu SK. No bardzo dobry prezent dla żony. Jakbyście się panowie zastanawiali, co kupić na przykład na urodziny. 20 minut po godzinie 9. Hubert wysłał nam zdjęcie na Messengerze pustej siłowni i pisze tak: pusta, cicha siłownia w Turcji. Pozdrawiam, dobrze, że jest wasza aplikacja. No oczywiście ja polecam pobierać. Wtedy możecie zabrać SK na przykład na wakacje. A słuchajcie, ja chciałem też powiedzieć, że no, człowiek ledwo co otworzył oczy. Przed chwilą wstałem, co też otworzyłem internet, zaglądam, oglądam, no i wpadł mi filmik Blanki, naszej baby, tej pani. Baby. Kojarzycie? Na którym tańczy z Jasonem Derulo, to jest ten pan. Jason Derulo. Też wszyscy znają. No i fani przewidują wspólny duet, a niektórzy piszą, że to może być nawet coś więcej. Wyobrażacie to sobie? Blanka Derulo. Albo Jason Stajkow. Bardzo ładnie. No tego w moim bingo na 2026 jeszcze nie było, ale dajcie znaka, co jest u was. Dajcie znaka 664-402-302 albo eskowy Messenger. Kto już wstał? Mamy niedzielę. 21 minut po 9.

0: wokalistka, a także bardzo, bardzo zdolna baletnica. Jak miała 13 lat, zdobywała wiele nagród. No ja też kiedyś chodziłem na hip-hop, na tańce, ale u mnie się było bez nagród.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Ale teraz coś, za co nagrodę ten gość pewnie dostanie. Jeremi Sikorski właśnie powiedział sakramentalne tak, Adze Podsiadle. A przy okazji ślubu wypuścił też bardzo osobisty singiel. Tylko my, taki nosi tytuł. To jest piosenka o bliskości i o tym, że razem jest po prostu w życiu łatwiej. Posłuchajmy. Jeremi Sikorski, Tylko my. Gramy to teraz w Radiu Esca.

0: September zagrał. No i pogoda też jak w September, 17 stopni praktycznie w całej Polsce. Jeśli planowaliście dzisiaj opalanie, no to niestety, ale może być z tym bardzo leciutki problem. W niektórych regionach przewidywany jest deszcz, w niektórych nawet dość mocne burze. Dzisiaj no, może się okazać, że będzie trzeba zostać w domu. Ja poprosiłem sztuczną inteligencję, żeby się wypowiedziała na ten temat, co można robić w domu, ale w deszczową niedzielę. No i napisała na przykład: możesz posprzątać mieszkanie, wyprasować ubrania na poniedziałek albo coś ugotować. No nie wiem jak wy, ale ja już od samego czytania tej listy się zmęczyłem. A w niedzielę to trzeba odpoczywać.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Studiuj w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu. Nowoczesne prosektorium oraz sale ćwiczeń i symulacji medycznej. Tu zdobywasz realne umiejętności. Psychologia, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne i kierunek lekarski. Amisynsy, ulica Lutnicza 2. Rekrutacja trwa.
8: Dzień dobry, panie Polarze. Jaki ładny ma pan hafcik na piersi. Pewnie znalazł pan dobrą pracę.
9: Ta, koszulka Haftohane Loco zobaczy i zaraz zainteresowana. Nie wiem, co by mnie mogło połączyć z indywidualistką, co ma na druk według własnego pomysłu.
8: Ależ barwy, panie Polarze, barwy.
10: Barwy. Hafti na druk. Ulica Wiejska 18 w Elblągu. Całą ofertę poznasz na barwy.net.pl. Barwy. Barwimy codzienność.
11: No, tego.
12: Może...
13: Także tak.
10: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
14: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
15: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Autokompleks Elbląg, ulica Pułkownika Dąbka 157. Bajk. Wybór staje się prosty.
1: To będzie ostatnia reklama.
16: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
17: I po reklamie.

Jazzy. Na zakończenie 9 w Radiu SK dzisiaj prezydent Karol Nawrocki będzie brał udział w 80. urodzinach Donalda Trumpa, ale to nie jest jedyny Polak, który tam poleci. Janek Błachowicz, czyli nasz mistrz UFC, też będzie w Waszyngtonie. Ja tak sobie myślę, że ja im w ogóle nie zazdroszczę. Pewnie będą musieli dusić się w garniturach, dłubać widelcem jakieś takie miniaturowe homary czy tam krewetki. No a tak na prawdziwego polskiego niedzielnego schabowego to też nie ma co liczyć.

0: Thank you, DJ.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jest, naprawdę wkręciłam w takie coś.
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No zabijecie po prostu.
5: No self.

0: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
1: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje?
4: To w euro!
5: Emocje rosną!
4: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Doktorze, syn znowu kaszle.
7: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
6: Co mogę zrobić?
7: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
8: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
9: Jedziemy!
10: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
11: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Nowa Holandia.
16: Elbląg na czasie.
17: Rafał Maliszewski. Do końca czerwca można składać wnioski o przyznanie Nagrody Marszałka Województwa za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnienia kultury oraz za pracę na rzecz kultury. Pula nagród w konkursie to 200 tysięcy złotych. Więcej na stronie Warmii i Mazur. Ekokajki to propozycja spotkania z naturą, która odbędzie się w niedzielę 21 czerwca w Elbląskim Parku Kajki. Planie wspólne bycie w zielonej przestrzeni miasta, na kocach wśród drzew, przy działaniach artystycznych, warsztatach i muzyce.
15: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Nowa Holandia, organizator imprez, bankietów i cateringu www.nowaholandia.pl.
18: Muzyką się żyje.
19: Łatwo Gang znowu pokazał wielkie serce. Pomógł spełnić marzenie Mai Gadowskiej, która choruje na raka i na co dzień przebywa w szpitalu. Dziewczynka marzyła o nagraniu wspólnej piosenki właśnie z Łatwo Gangiem. No i udało się. Maja nagrała piosenkę Wszystkie Marzenia, w której padają takie słowa. No właśnie, trzeba spełniać marzenia, dlatego zagraliśmy ten numer w Radiu SK razem z Łatwo Gangiem. Odwiedziliśmy też Maję w szpitalu. Matti Fuczyło zapytał, czy nagrywanie piosenki było stresujące.
1: Luzik.
14: Arbuzik.
1: Luzik, arbuzik, to jak to poszło? To szybka chyba historia.
14: Poduszaki pomagały. Takie jej dodawały otuchy, jak się śpiewało.
9: Ja też się super bawiłem.
0: Dzień dobry, bawiłam. Nie,
14: tymi nagrywkami, wideo.
1: To co bardziej, co fajniejsze, teledysk, czy bardziej nagrywanie samej piosenki?
14: Wszystko było fajne. Będą TikToki z tymi testingami gniotków.
1: No tak, bo Maja kolekcjonuje gniotki.
14: Tak.
1: Ale słuchajcie, bo w tej piosence padają bardzo ważne słowa. Takie słowa, jak będzie trzeba, to zagramy ją w Esce. To co wy na to, żeby zagrać, Maja?
14: Tak, bardzo.
1: Jesteś za?
14: Tak, że wszyscy słuchali.
19: No i pięknie. I wszyscy słuchali, jak wyglądała wizyta u Mai. Możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. Cały dochód z tej piosenki trafi na konto Fundacji Cancer Fighters. Słuchajcie uważnie Eski, no bo dzisiaj na pewno też zagramy wam ten kawałek. Jeszcze kilku artystów dołączyło do line-upu tegorocznego openera. To przede wszystkim polscy wykonawcy, m.in. Zalia, Sokół, Kasia Sienkiewicz czy Ralf Kamiński. A całą listę znajdziecie na sk.pl. No a opener startuje w Gdyni 1 lipca. Wśród najważniejszych gwiazd są Kevin Harris, Teddy Swims, Zara Larsson, The Cure, Florence and the Machine, Jenny czy Martin Garrix. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Mundial, no, zaczął się od muzycznych emocji. Za nami już trzy ceremonie otwarcia w trzech krajach organizujących piłkarskie mistrzostwa świata, a na ceremonii w Meksyku wystąpiła Shakira, która wykonała hymn tegorocznej imprezy. To kawałek Die Die. Na otwarciu w Kanadzie wystąpił m.in. Michael Bublé czy Alanis Morissette. No, a w USA grała Katy Perry. Muzyka rządzić będzie też 19 lipca podczas finału mundialu. Piłkarskie mistrzostwa będą miały coś na kształt halftime show znanego z finału Super

Bowl. Wiadomo już teraz, że wystąpią wtedy Madonna, Shakira oraz BTS. No a wszystkie szczegóły mamy dla Was na sk.pl. 10 już na zegarach, tu Radio SK, tu Hity na czasie. W kalendarzu dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kąpieli i tak sobie myślę, że no to jest jedno z niewielu świąt, które można świętować codziennie, szczególnie w okresie letnim. Paweł Bogaj, zapraszam. Budzimy się, mamy niedzielę. No to teraz numer 3 gorącej dwudziestki.

po godzinie 10. To jest oczywiście niedziela. Mateusz prosił mnie na eskowym messengerze, żebym obudził jego żonę. Podobno żona leży i drzemie z zamkniętymi oczami. No to proszę wstawać, tutaj przekaz dla żony. Mateusz, jak coś, to łaskotki skutecznie potrafią postawić człowieka na nogi. Nie żeby coś, ale warto spróbować. Teraz uwaga, pytanie z innej puli. Kto dzisiaj sprawdzał, czy mamy niedzielę handlową? Ja się przyznaję, sprawdziłem, już wiem, nie mamy. Sprawdziłem też, kiedy będzie najbliższa. Najbliższa handlowa już 28 czerwca. I ja nie wiem, oni to chyba robią specjalnie. No, kto robi niedzielę handlową tuż przed wypłatą? Nie, no my nie.

0: mieć gruby portfel. Miliony monet od Mroza, 33 minuty po godzinie 10, to jest Radio SK. To jest, to są niedzielne hity. Ela napisała na Messengerze, że już nie śpią, jadą do mamusi, czyli jego teściowej. Cytuję wiadomość. Dajcie znać, kto już nie śpi. 664-402-302 albo eskowy Messenger. Kto już wstał, kto już pracuje, kto już jest na pełnych obrotach, a może po prostu leniwie przeciągacie się przy stole, jedząc śniadanie. Halo, halo!
1: No to się ska. A ja pociskam dzisiaj na studia tylko 3 egzaminy i 1 zaliczenie. Mam nadzieję, że będzie do przodu. Pozdrawiam.
0: No, no to trzymam kciuki, żeby wszystko się udało, żebyś wszystko zaliczył, ale słuchacze też mają coś ci do powiedzenia.
2: Cześć SK, tu Radek. Dobra rada dla wszystkich obecnych i przyszłych studentów. Nie ma spiny, są drugie terminy. Pozdrawiam.
0: Radio SK. Mądrego to aż miło posłuchać.
3: Autopromocja.
4: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
5: No jak to, co?

0: od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik. Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
6: Barbara, kupiłem taniej.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład

0: Telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.

zdaniem wszystkie niedziele powinny być wolne, bo kiedyś trzeba spędzać czas z rodziną. W Niemczech na przykład w niedzielę tylko i wyłącznie pracują na niektórych stacjach benzynowych. A tak to jest wszystko fajnie pozamykane, czas dla rodziny.

0: bardzo przyjemny kawałek. Marisa, odkochaj w Radiu SK. 6 minut zostało nam do godziny 11. Słuchaczka informuje, że u niej dzisiaj święto truskawki i jedzie właśnie na festyn. Bawcie się dobrze. Święto futbolu też cały czas trwa. Jeśli nie sprawdzaliście jeszcze wyników mundialowych meczów, to uwaga, podaje: Brazylia remis z Maroko, Szkocja 1, Haiti 0, Australia 2, Turcja 0. Dzisiaj mecz Niemiec z Curaçao. Co niektórzy mówią, Curaçao.
1: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo...
0: Jak widzicie, Sławek Peszko też dużo mówi. Jeśli wiecie, co na koniec powiedział, jakie słowo padło na końcu tego zdania, podajcie już teraz SK Karniaki Cup. Szukajcie tego na sk.pl. Zgłaszajcie się już teraz. 10 tysięcy. 10 tysięcy do zgarnięcia. Radio SK. Jakie słowo powiedział pan Sławek?

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wszystko brzmi lepiej
4: w harmonii.
3: Dwa głosy współgrają
4: ze sobą.
3: Przekazują z lekkością
4: trudne wiadomości,
3: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
4: betonowy mur.
3: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
4: zostać influencerką.
3: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
4: Harmonizer.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A szoker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
8: I po reklamie.
9: Muzyką się żyje.
10: Cztery znane influencerki w jednym numerze do studia Radia SK z nowym hitem wpadły Fausti, Lexi Chaplin, Asia Marcinik i Julia Sanchenko. Dziewczyny razem nagrały piosenkę Hoodie Oversize, która zapowiada nowy festiwal na imprezowej mapie Polski. To projekt pod hasłem Playground. Dziewczyny mówią, że to trochę takie męskie granie, ale dla młodych ludzi.
11: Ja to porównuję do takiego męskiego grania, gdzie jest skład co roku inny i my po prostu jesteśmy pierwszym tegorocznym składem festiwalu Playground.
12: Co tam się będzie działo?
11: No właśnie poza tym, że będziecie mogli usłyszeć nas, naszą czwórkę w pięknym aranżu, bo pracujemy z naprawdę najlepszymi muzykami w Polsce i myślę, że to będzie też duże zaskoczenie z orkiestrą na żywo, no to będziecie mogli usłyszeć też artystów, których na razie nie zdradzamy.
10: A festiwal Playground rusza w Polskę na koniec wakacji. Start 22 sierpnia w Tauron Arenie w Krakowie. Potem odwiedzi Chorzów, Gdańsk i Warszawę, a na miejscu pojawią się koncerty, strefy tematyczne i różne zajęcia dla młodych ludzi. Piosenka Hoodie Oversize, którą mogliście premierowo usłyszeć w Radiu SK, to zapowiedź mini płyty z udziałem influencerów. A trasa SK Music Tour trwa w najlepszym.

Nasza letnia trasa koncertowa jedzie dalej, no i czas na kolejne miasta. W ten weekend jesteśmy w Czeladzi. Dzisiaj na scenie pojawi się m.in. Beata Kozidrak z zespołem Bajm, a za tydzień będziemy w dwóch miejscowościach. W Zduńskiej Woli i Buczku. W Zduńskiej Woli zagra m.in. Maciej Skiba i Wiktor Dyduła, a w Buczku scenę przyjmuje Kuba i Kuba, Kleo czy Julia Żugaj. Wstęp na SK Music Tour jest darmowy, a już 10 lipca do Polski przyjeżdża ekipa, której piosenki zna cały świat. Przed nami zespół Hurts, który wystąpi na letniej scenie progresji w Warszawie. Hurts zabłysnęli m.in. hitem Wonderful Life, który na pewno usłyszycie na żywo. A teraz muszę zasmucić wszystkie fanki Jeremiego Sikorskiego, artysta, którego znacie z hitu Wracam, nie jest już kawalerem. Sikorski wczoraj wziął ślub, a jego wybranką jest modelka Ada Posiadała. Zdjęcia z imprezy jak zwykle czekają na Was na sk.pl. 11 na zegarze, witam, zapraszam, to jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie, a jak jest niedziela, no to trzeba troszeczkę odpocząć, zrelaksować się, a jak jest ktoś, kto pomasuje ramiona, plecki, to już w ogóle raj na ziemi. Hity na czasie dba Radio SK, Paweł Bogaj, zapraszam na początek, Joe.

11,5 minuty po godzinie 11. Nie, 18 minut, co ja mówię? 18 minut po godzinie 11. To jest oczywiście Radio SK Hity na czasie, niedzielny poranek. Proszę wstawać, już jest dość późno. Sprawdzam sobie internet, co się dzieje. Maja Chwalińska pojechała na zasłużony wypoczynek po finale Roland Garros. No to są dźwięki teraz, przy których się budzi. Wrzuciła do sieci kilka fotek z wakacji, no i na jednej z nich widać, że Maja bardzo lubi wolną chwilą rozwiązywać krzyżówki. Tak sobie pomyślałem. Uwaga, zadanie dla wszystkich, krzyżówka dla wszystkich w Polsce. Najlepsze radio w Polsce, grające tylko hity na czasie. Nawet nie musiałem mówić, że na 4 litery. Oczywiście, że Radio SK. Gramy już teraz. Dawid Podsiadło, jego nowość, tytuł, o sezon. No to gramy.

0: kamienny, wesoły Bruno Mars, I Just Mind w Radiu SK, czyli po prostu mogę. No i są tacy, co mogli się ostrzyc. Czytam o niezwykłym wyczynie w Piotrkowie Trybunalskim. Ponad 500 osób ostrzyżonych w zaledwie 8 godzin. I to jest na razie jeszcze nieoficjalny, ale nowy rekord Guinnessa. Każdy musiał stracić przynajmniej 2 cm włosów. No już widzę, jak w tym rekordzie biorą udział Jankę z Wiktorem z poranka. 2 centymetry.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
5: No, tego.
6: A może...
7: Także tak...
8: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w Centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
11: I po reklamie.

Bardzo specjalne połączenie. Martin to jest jeden z króli muzyki elektronicznej. A jeśli takową kochacie, zapraszam wszystkich w każdy piątek na SKA Live Remix. No fani klubowego grania będą w siódmym niebie. Ale uwaga, jeśli coś przegapiliście, no to powtórki znajdziecie w naszej eskowej aplikacji. Pobierajcie na swojego smartfona.

0: zgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: www.lotos.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
1: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Nowa Holandia.
9: Elbląg na czasie.
10: Rafał Maliszewski. 780 km na 760-lecie Elbląga. Taki dystans planuje pokonać 10 rowerzystów z Elbląga. Jest też krótszy dystans, 430 km. Maraton startuje 19 czerwca o 20 spod napisu Elbląg Przewodnej. Chętnych pokręcić nóżkami na krótszej trasie zapraszamy w przyszłą sobotę na start. Szukają uzdolnionych solistów. Do 15 czerwca przyjmowane są zgłoszenia do festiwalu Rozśpiewany Frombork. Prezentacje konkursowe dzieci i młodzieży w sobotę 20 czerwca na Fromborskiej Promenadzie.
8: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Nowa Holandia. Organizator imprez, bankietów i cateringu. www.nowaholandia.pl.
11: Muzyką się żyje.
12: Taylor Swift wchodzi do świata Toy Story. Artystka nagrała piosenkę do piątej części tej kultowej produkcji. Jak przyznała, po obejrzeniu Toy Story 5 zakochała się w tym filmie. Ta piosenka powstała, ponieważ miałam szczęście obejrzeć Toy Story 5. Całkowicie zakochałam się w tym filmie i natychmiast utożsamiłam się z postaciami, a konkretnie z Jessie. Chciałam napisać piosenkę z jej perspektywy. Piosenka przyszła mi do głowy tak szybko, że napisałam ją i miałam jej roboczą wersję nagraną dokładnie tego samego dnia, w którym obejrzałam film. Od razu mnie zainspirowała i mam nadzieję, że wam się spodoba. Nosi tytuł I Knew It, I Know You. Premiera Toy Story 5 już 17 czerwca, czyli w najbliższą środę. No a kawałek Taylor Swift mogliście usłyszeć premierowo w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC, a jeśli chcecie posłuchać więcej hitów z bajek Disneya, odpalajcie SK Toy Story Radio, które czeka na was w SK-owej aplikacji na smartfony. To specjalna stacja radiowa, która nadaje ze świata zabawek, no i mówi, co tam się dzieje, gdy nikt nie patrzy. A Katy Perry zaskoczyła kibiców podczas otwarcia mundialu, kiedy wszyscy patrzyli. Pojawiła się na scenie z 10-letnim chłopcem. Artystka była jedną z gwiazd ceremonii w Los Angeles w USA. No a podczas występu towarzyszył jej młody wokalista, który kilka lat temu zainspirował ją do stworzenia piosenki Wonder. Dlatego Katy Perry postanowiła, że wykona ją razem z nim na stadionie. Nagranie z tego występu mamy dla was na sk.pl. Mamy też kolejną okazję, żeby zobaczyć Matę na scenie. Przed nami festiwal Rapstacja. To w miejscowości Sława w województwie lubuskim. Oprócz Maty na scenie wpadnie też PZ, BDOS, White, Kizo, Kuba, Gibbs czy Oki. Na Rapstacji zagra też światowa gwiazda Busta Rhymes. To jest amerykański raper, który współpracował m.in. z Mariah Carey. Festiwal Rapstacja potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie, Eski, no bo będziemy mieli dla was wyjściówki właśnie na tą imprezkę. 12 na zegarach, jeśli ktoś nadal nie wstał, no to znaczy, że wczoraj było bardzo grubo. W naszej playliście też jest grubo, jeśli chodzi o hity Bauza i jego Magnetic. To już za chwilę, zostańcie razem z Radiem SK. Zostańcie.

Kate i Perry w Radiu SK, 17 minut po godzinie 12. Sprawdzam, co się dzieje teraz w sieci. Proszę bardzo, taki tytuł trafiłem. Polacy coraz chętniej stawiają na triatlon. No ja chyba nie jestem Polakiem w takim razie.

0: Shakira w Radiu SK. Mamy, uwaga, tajne nagranie, jak Shakira brzmi bez tych wszystkich filtrów, efektów dźwiękowych. Posłuchajcie. Poważnie, nie zmyślam, tak to brzmi. Widzę też, że pisze do nas, nie Shakira, ale Aga z Rzeszowa pisze na Messengerze. Witam, pozdrówcie najlepszego faceta na świecie, Tomka, za którym tęsknię. Kocham go bardzo mocno. No, pozdrawiamy Tomka gorąco. No, my w SC kochamy hity na czasie. Za chwilę Oskar Cyms. Warto z nami zostać.
1: Autopromocja.
2: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to?

0: Energii od rana. I zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje?
4: To w euro.
5: Emocje rosną.
4: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi,

0: dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
2: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze stopka z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
3: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
6: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
9: I po reklamie.

0: W tłumaczeniu mowa ciała. Taki tytuł ta piosenka. 6 minut już niecałe zostało nam do godziny 13. Łukasz Dujczyk, poczekaj, włączam ci mikrofon.
1: Jestem, cześć. Moja Jest. Mowa ciała mówi, że mi się podoba, bo kiwam głową.
0: Bardzo dobrze, ty dzisiaj do 18 jesteś.
1: No oczywiście, że tak. I dużo jaka, hitów na czasie w tym czasie.
0: Jaka szkoda, że ja muszę już iść do domu, jeść obiad.
1: No, jak ja ci współczuję. Jak chcesz, możesz zostać śmiało.
0: Nie no, nie będę ci tutaj, wiesz, robił, nie będę szpącił po prostu w studiu. Ja widzę, że Justin Bieber, Nicki Minaj, oni czekają po 13.
1: A ja słyszę, myślałem, że tam w kuchni po obiedzie musisz posprzątać.
0: Dziękuję bardzo. Paweł, kłaniam się. No ten Łukasz dowcipny. Warto zostać.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dzień dobry, panie Polarze. Jaki ładny ma pan hawcik na piersi. Pewnie znalazł pan dobrą pracę.
4: Ta, koszulka haftowane logo zobaczy i zaraz zainteresowana. Nie wiem, co by mnie mogło połączyć z indywidualistką. Co ma na druk według własnego pomysłu?
3: Ależ barwy, panie Polarze, barwy.
5: Barwy. Hafti na druk. Ulica Wiejska 18 w Elblągu. Całą ofertę poznasz na barwy.net.pl. Barwy. Barwimy codzienność.
6: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?

0: Frankowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Studiuj w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu. Nowoczesne prosektorium oraz sale ćwiczeń i symulacji medycznej. Tu zdobywasz realne umiejętności. Psychologia, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne i kierunek lekarski. Amisynsy, ulica Lutnicza 2. Rekrutacja trwa.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.
10: Muzyką się żyje.
11: Jedna krótka piosenka spełniła ogromne dziecięce marzenie. Łatwo Gang znowu pokazał swoje wielkie serce. Pomógł spełnić marzenie małej Mai Gadowskiej, która choruje na raka i na co dzień mieszka w szpitalu. Dziewczynka marzyła o nagraniu wspólnej piosenki z Łatwo Gangiem. No i słuchajcie, udało się. Maja nagrała piosenkę Wszystkie Marzenia, w której padają takie słowa.
12: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesoło.
11: Oczywiście, że tak, że trzeba spełniać marzenia, dlatego zagraliśmy ten numer na antenie Radia SK i zrobimy to po raz kolejny. W piątek razem z Łatwogangiem odwiedziliśmy Maję w szpitalu. Mati Fuczyło zapytał, czy nagrywanie piosenki z Łatwogangiem jest stresujące.
13: Luzik.
14: Arbuzik.
13: Luzik, arbuzik. To jak to poszło? To szybka chyba historia.
14: Poluszaki pomagały. A. Takie i dodawały otuchy, jak się śpiewało.
15: Ja też się super bawiłem.
16: Się dobrze bawiłam.
14: Tymi nagrywkami, wideo.
13: To co bardziej? Co fajniejsze? Teledysk, czy bardziej nagrywanie samej piosenki?
14: Wszystko było fajne. Będą TikToki z tymi testingami gniotków.
13: No tak, bo Maja kolekcjonuje gniotki.
14: Tak.
13: Ale słuchajcie, bo w tej piosence padają bardzo ważne słowa. Takie słowa, jak będzie trzeba, to zagramy ją w Esce. To co wy na to, żeby zagrać, Maja?
14: Tak, bardzo.
13: Jesteś za?
14: Tak, żeby wszyscy słuchali.
11: My też jesteśmy za. Słuchajcie uważnie Eski, bo jeszcze dzisiaj na pewno ten numer na antenie Radia Eska się pojawi. A jak wyglądała wizyta u Mai i te wszystkie jej pluszaki, które ma ze sobą na łóżku, możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. A cały dochód z tej piosenki trafi na konto Fundacji Cancer Fighters, która wspiera dzieci chorujące na raka. A Warszawa to aktualnie imprezowa stolica Polski. Stadion Legii Warszawa przejęły światowe gwiazdy. Za nami pierwszy dzień Warsaw Music Festivalu. Wczoraj było coś dla fanów mocnych elektronicznych brzmień. Zagrał m.in. Steve Angelo, Benny Benassi czy Artbat. Jeśli przegapiliście, zaglądajcie na eskowego Instagrama, a w środę drugi dzień Warsaw Music Festivalu. Wtedy gwiazdą wieczoru będzie prawdziwa ikona światowego popu, zespół The Black Eyed Peas. Usłyszymy hity, które łączą pokolenia. Na przykład Where is the Love czy I Got a Feeling.
17: To hity, przy których my starsi się bawiliśmy, jak byliśmy młodzi, a teraz młodzież odkrywa utwory Black Eyed Peas przez różne platformy typu TikTok. No jest to zdecydowanie zespół, który łączy pokolenia i jest dla każdego. Mamy też mnóstwo innych polskich artystów, m.in. Trips, Kacperczyk czy Alien i Mighties.
11: Mówiła Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music Festival, a w sobotę wielki finał tej imprezy i wielkie show Armina van Burena. A my do finału weekendu mamy chyba jeszcze, słuchajcie, dużo czasu. Dopiero 2 minuty po godzinie 13. Łapiemy luz, odpoczywamy. Jeśli idziecie na obiad, tak jak Paweł Bogaj, który mówił to przed chwilą, to smacznego życzę. A jeżeli na przykład zmierzacie na poprawiny po weselu, wiem, że są wśród nas tacy, to ja dodam energii hitami na czasie. I tu jest naprawdę dobry zestaw do niedzielnego ładowania baterii. Justin Bieber i Nicki Minaj. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Taylor Swift w Radio SK. Gramy niedzielne hity na czasie, a Robert Lewandowski dostał ofertę pracy za grube miliony. Tym teraz żyją fani piłki nożnej, no bo wszyscy się zastanawiają, co z tym Lewandowskim dalej będzie po odejściu z Barcelony. No i on, słuchajcie, w ten weekend poleciał do Chicago na rozmowę z zespołem Chicago Fire i podobno dostał taką ofertę, że mu szczena opadła. Amerykanie zaoferowali 15 milionów euro rocznie plus premię, co da łącznie 20 milionów euro rocznie. I słuchajcie, to nie jest wszystko. Amerykanie podobno pokazali nawet Lewandowskiemu budynek, w którym jego żona Ania mogłaby otworzyć swoje kolejne studio fitness. No bo to oni nie z Lewym, tylko z Anią powinni rozmawiać. Jakby jeszcze udało się załatwić Hiszpanów tańczących baciatę, to już mogą wyciągać długopis i podpisywać kontrakt.

0: wolne niedzielne popołudnie, daleko do dnia na P. Takie przyjemne dźwięki z głośników, można sobie pomruczeć. No ale dobra, słuchajcie, skoro sobie odpoczęliśmy z Stanach i Dawidem Podsiadło, teraz pora włączyć ładowanie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo my jesteśmy jak babcia podczas niedzielnego obiadu. Cały czas wam dokładamy więcej i więcej. I nie tylko w niedzielę, codziennie na naszej antenie. Najlepsze nowości. I teraz jeden z tych numerów, który ekspresowo wchodzi do głowy i po prostu silnie uzależnia. Bas jest tam taki dobry, słuchajcie, że cały samochód za chwilę będzie chodził. Ja bym dał głośniej na waszym miejscu. Na moją odpowiedzialność. David Guetta, Alok i Stick Figure, Run Run River. Już teraz w Esce.

0: Didi Dirty Money w Radiu SK z hitem zawsze na czasie. A ja przed chwilą, słuchajcie, przeglądałem internet i znalazłem receptę na szczęśliwe życie. Profesor z Harvardu jakiś tam to przygotował. I tutaj są takie trzy główne punkty. Odnajdź sens w pracy, dbaj o bliskie przyjaźnie, nie zaniedbuj rodziny. To trochę takie ogólne te punkty, prawda? Dlatego stwórzmy swoją alternatywną listę, słuchajcie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co wam poprawia humor w niedzielne popołudnie? Co wam dzisiaj w tym momencie daje szczęście? Albo dało szczęście? Możecie nagrać głosówkę w stylu: hej SK, ja dzisiaj wypiłam kawkę na tarasie, taką dobrą z mlekiem i jestem teraz bardzo szczęśliwa. A może przed chwilą druga połówka z kuchni krzyknęła: dobra, chodźcie, bo już się ziemniaki dogotowują. O, wtedy to poziom szczęścia osiąga maksymalny poziom. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Co humor poprawia, co wam daje szczęście w to niedzielne popołudnie, a ja dobrze zagram.
1: Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny w...
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelić coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
11: Teraz farba lateksowa Magnat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
12: Jedziemy.
13: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
14: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
17: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
18: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
19: I po reklamie.

0: Piasek, słońce i szum morza. I takie egzotyczne dźwięki z Radia SK. To nas czeka już niedługo. Użel, bardzo wakacyjny na antenie Radia SK. Gramy hity na czasie. Paulina nagrała głosówkę na Messengerze Eski, bo my szukamy recepty na niedzielne szczęście. Dajecie znać, co wam humor poprawia.
1: Wiesz, co mi dzisiaj poprawiło humor?
0: No.
1: Że miałam już ostatni zjazd na studiach. Praca przeszła antyplagiat. Mam 0%. I tylko teraz czekam na obronę.
0: Coraz lepszy ten chat GPT. Trzymamy kciuki za wszystkich studentów, którzy kończą rok szkolny, znaczy semestr, rok szkolny to jest w podstawówce. Za uczniów też trzymamy kciuki. Z Eską pamiętajcie, głowa odpoczywa. Zaraz gramy dalej.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.

0: SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. No, tego.
4: Może...
5: Także tak...
6: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Nowa Holandia.
12: Elbląg na czasie.
13: Krawko Maliszewski pomagała innym, teraz sama potrzebuje pomocy. 25-letnia Karolina Niziołek z gminy Wilczęta, pielęgniarka oraz druh na OSP. Jej aktywne życie przerwała choroba. Nowotwór piersi z przerzutami. Przed nią długie leczenie i rehabilitacja. Karolinę można wesprzeć w tej walce, wpłacając datek na internetową zbiórkę. To będą ostatnie akordy. W niedzielę w Katedrze Świętego Mikołaja finałowy koncert Elbląskiego Festiwalu Organowego. Usłyszymy znakomitych artystów Bogusława Grabowskiego i Macieja Sikałę. Początek o godzinie 19.
11: Sponsorem programu jest

0: Właściciel restauracji Nowa Holandia, organizator imprez, bankietów i cateringu. www.nowaholandia.pl.
1: Na zegarach 14 zaczynamy SK News. Marcin Procki zaprasza, a na początek dramatyczny pożar mieszkania w bloku w Raciborzu na Śląsku. Trwa akcja strażaków, którzy ewakuowali wszystkich mieszkańców. Ogień pojawił się w wieżowcu przy ulicy Katowickiej. 3 osoby podtruły się dymem. Mieszkańcy dolnych kondygnacji wrócili już do swoich mieszkań. Burze, grad i silny wiatr. Są ostrzeżenia IMGW dla 11 województw. Synoptycy prognozują lokalnie intensywne opady deszczu, a podczas burz porywy wiatru mogą osiągać 75 km na godzinę. Burze w tej chwili występują na Mazowszu, w Łódzkiem i na Podlasiu. W etap do Nowym Jorku koszykarze New York Knicks zdobyli mistrzostwo NBA po raz pierwszy od 53 lat. Tym sposobem Jeremy Sochan został pierwszym Polakiem z mistrzowskim pierścieniem NBA. Na Knicks finałową serię z San Antonio Spurs wygrali 4-1.
2: Ale wy też jesteście szczęśliwi. Nagrywacie o tym głosówki na Messengerze Radia SK. Kamila daje znać, że przed chwilą wypiła kawkę i słuchajcie, to się zaczyna. Właśnie zaczyna pakować się na wakacje. To do tych wszystkich dodatkowych par majtek i skarpetek SK dokłada hity na czasie. Time Impala i Jenny już teraz. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Wy też nagrywajcie głosówki. Co wam daje szczęście w tę niedzielę?

0: Rihanna w Radiu SK. Gramy hit na czasie i dzisiaj razem tworzymy przepis na szczęście w niedzielę. Chwalicie się, dlaczego dzisiaj macie dobry humor, Olivia.
1: Hej SK, właśnie wracamy z nadmorza, zjedliśmy pyszną rybkę, a teraz pada deszcz.
0: To idealna pogoda na powrót, bo wtedy nie jest szkoda wracać do domu. Wszystkich w trasie SK zaopatruje w hity.

0: Armin van Buuren w Radiu SK. Ten gość w każdy piątek po 22 przejmuje antenę Radia SK i gra swój set w programie SK Live Remix, a już w najbliższą sobotę zobaczymy go na żywo na stadionie Legii Warszawa. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festivalu. Z nami można poczuć klimat tej imprezy, dlatego zostańcie ze mną, bo po krótkiej przerwie gram Where is the Love od The Black Eyed Peas i ta ekipa też na tej imprezie się pojawi. W środę zagra na Warsaw Music Festivalu.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to co?

0: eski od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Łap okazję w RTV

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour.
2: Cześć, Radio SK, tutaj Mary z Polski. 20 czerwca gram na Dniach Zduńskiej Woli, ale to będzie projekt specjalny pod tytułem Mary z Polski gra kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Czy coś wam mówi nazwa tego zespołu z lat 80? Chodźcie się przekonać i do zobaczenia.
1: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
3: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
4: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
7: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach.

0: Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Autokompleks Elbląg, ulica Pułkownika Dąbka 157. Bike. Wybór staje się prosty.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
3: I po reklamie.

0: Wow, taki okrzyk radości będzie po tym, co za chwilę wam powiem. Katy Perry w Radiu SK, gramy hity na czasie i to jest taki news, który naprawdę poprawia humor i sprawi, że nie będziemy mogli się doczekać przyszłego weekendu, słuchajcie. W końcu to się wydarzy, w końcu do Polski nadciąga prawdziwe, upalne lato. Idzie powietrze z Afryki i w przyszły weekend prawie w całym kraju 30-stopniowe upały, a na zachodzie nawet 35 stopni. Także to jest dobry moment, żeby umawiać się ze znajomymi na grilla, sprawdzić, czy tam klima w samochodzie nabita, bo za tydzień, mniej więcej o tej porze, będziemy mówić tak.
1: Ale paruwa, co?
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w super cenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
6: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Disney Plus.
8: To jest mój czas.
7: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
9: Mam propozycję.
10: To nie jest jakaś wkrętka?
7: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
14: I po reklamie.
15: Jest 15, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Tragiczny wypadek na Krajowej 50. Pod Mińskiem Mazowieckim motocyklista uderzył w bariery.
16: Kierujący 34-letni mężczyzna jadący motocyklem stracił panowanie nad tym pojazdem, w wyniku czego uderzył w bariery ochronne i niestety poniósł śmierć na miejscu.
15: Relacjonuje Paula Antolak z policji w Mińsku. 50 w miejscu wypadku jest zablokowana w obu kierunkach. Udane ataki ukraińskich dronów na ważne zakłady przemysłowe w Rosji. W pobliżu Moskwy płoną największe w kraju zakłady chemiczne Azot oraz składy paliw w Rybińsku. A drużyna sił powietrznych NATO lepsza od drużyny gwiazd. W Atlas Arenie w Łodzi odbył się kolejny charytatywny mecz koszykówki organizowany przez Marcina Gortata. Na trybunach zasiadło ponad 8 tysięcy widzów.
17: Lexi, jak emocje po meczu?
18: Ojej, było super, bardzo mi się podobało.
17: Jak to jest grać z taką ekipą?
19: Fantastycznie jest grać z taką ekipą, a to najważniejsze, fantastycznie jest pomagać. I cieszę się, że mogę dołączyć się do tej akcji.
15: Mówili Lexi i Frisa, w drużynie gwiazd zagrali też m.in. BDS, Mateusz Damien.

0: Kwiatkowski czy Tomasz Fornal.
1: Coś pięknego, niesamowicie wzruszającego. Spełniło się marzenie małej Mai chorej na raka, która nagrała numer z Łatwogangiem.
2: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją bez.
1: Oczywiście, że trzeba i my to zagramy po raz kolejny na antenie Radia SK już w tej godzinie. Bądźcie z nami, bo cały dochód z tego kawałka trafia na konto Fundacji Cancer Fighters. Majko i Łatwogang, wszystkie marzenia za mniej więcej pół godziny na antenie Radia SK, może 20 minut, a teraz odpoczywamy z Justinem Bieberem. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Narcotic Trust z hitem zawsze na czasie w Radiu SK, 16 po 15. A teraz wszyscy pogratulujmy cierpliwości naszej słuchaczce Paulinie, u której wszystko naprawdę zaczęło się dobrze, tylko że potem coś się popsuło.
1: Cześć, słuchajcie, ja dzisiaj miałam naprawdę świetny humor. Niedziela, relaks, chill.
0: Jak myślicie, co poszło nie tak? Nie wiem, pogoda się popsuła, może kotlet się spalił? Otóż nie.
1: A teraz się okazało, że syn, klasa pierwsza, szkoła podstawowa, ma zrobić na jutro dwa rysunki, wypełnić kartę pracy o dinozaurach i jeszcze zrobić własnoręcznie jakiś instrument muzyczny. Ale do końca nie jest tak źle. Znaleźliśmy tubę po chipsach, wymalowaliśmy farbą kredową, będziemy kolorować, wrzucimy ryżu i będzie grzechotka.
0: Paulina, słowa uznania dla twojego syna, no bo on równie dobrze, prawda, mógł ci powiedzieć o tym o 21 przed spaniem, prawda? A jednak powiedział wcześniej, odpowiedzialny młody człowiek. No i szacun dla twojego faceta, że w tym wszystkim nie oberwał rykoszetem.

którym nawijają tak. Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją bez. Trzeba spełniać dziecięce marzenia i my po raz kolejny zagramy ten numer na antenie Radia SK. Warto posłuchać, bo cały dochód z tego kawałka trafi na wsparcie Fundacji Cancer Fighters. Robimy to. Łatwo Gang i Majko. Wszystkie marzenia ponownie na antenie Radia SK.

0: hit zawsze na czasie. Rihanna i Calvin Harris na antenie Radia SK. To jest dobry numer, ale przyznajcie, nie jest aż tak dobry jak ten, który leciał wcześniej. To powtórzmy jeszcze raz refren. Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją bez. Jeśli chcecie zobaczyć, jak wygląda twarz dziecka szczęśliwego, kiedy spełniło się jej marzenie, polecam zajrzeć na eskowego Instagrama, bo Mati Fuczyła razem z Łatwo Gangiem odwiedzili Maję w szpitalu. I Maja na przykład pochwaliła się kolekcją swoich pluszaków. Jest naprawdę bogata? Zobaczcie to na eskowym Instagramie. I polecam też obejrzeć teledysk do tego numeru, bo przypomnę, cała kasa z numeru Wszystkie Marzenia, które przed chwilą słyszeliście na antenie Radia SK, trafi na konto Fundacji Wspierającej Dzieci Walczące z Rakiem. Radio
1: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK

0: strzelić coś?
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje?
3: To w euro!
4: Emocje rosną!
3: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
10: Jakie

0: Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
1: Jakie?
0: Procent taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
1: Jakie?

0: warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
1: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu.

0: jeśli potrzebowaliście czegoś na rozbudzenie w niedzielne popołudnie, to jesteście w bardzo dobrym miejscu. To jest Radio SK, tu się gra hity na czasie. Jazzy za nami, no i słuchajcie, za nami też historyczny sukces polskiej koszykówki. Polak Jeremy Jeremy Sochan jako pierwszy Polak w historii zdobył mistrzostwo NBA. Jego drużyna New York Knicks po raz pierwszy od 53 lat zdobyła mistrzostwo amerykańskiej ligi koszykówki. Co prawda Jeremy się tam za bardzo w finale nie napracował, bo wyszedł na 8 ostatnich sekund finału, ale to były kluczowe sekundy, słuchajcie. Jego drużyna prowadziła tylko jednym punktem i Jeremy Sochan musiał kryć kluczowego zawodnika. I to się udało, mistrzostwo jest w jego rękach, także gratulujemy serdecznie. No to rodzice w Polsce teraz mają niezłą zagwozdkę, prawda? Posłać dziecko na tenisa jak Maja Chwalińska? Czy może spróbować koszykówki?
1: Autopromocja. Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.

0: RRSO 0%.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Kto zwalcza ból?
5: Fundary!
4: Kto?
5: Fundary!
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
9: Play. Wszystko brzmi lepiej.
10: W harmonii.
9: Dwa głosy współgrają.
10: Ze sobą.
9: Przekazują z lekkością.
10: Trudne wiadomości.
9: Które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o...
10: betonowy mur.
9: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
10: zostać influencerką.
9: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
10: Harmonizer.
11: Kaufland jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki, kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest.
12: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
13: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
14: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
13: Wspaniale się to ogląda.
14: A jak smakuje?
13: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
15: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
16: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Nowa Holandia.
21: Elbląg na czasie.
22: Krzysiek Jaworski. Zawody i piknik. 21 czerwca odbędzie się Truso MTB Race w Elblągu. Zapisy trwają. Po zawodach piknik rowerowy z atrakcjami, pokazami, konkursami i grillem. 4 sceny, 15 koncertów, kopuła z muzyką elektroniczną i muzyczna platforma na rzece. 20 i 21 czerwca odbędzie się Elbląskie Święto Muzyki.
23: Stare miasto, uliczki, skwery, trawniki, place, bawimy się z muzyką.
22: Wstęp na wszystkie akcje święta będzie wolny.
20: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Nowa Holandia, organizator imprez, bankietów i cateringu. www.nowaholandia.pl.
24: Jest 16, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Znamy wstępne wyniki referendum w Szwajcarii. Te wskazują, że wyborcy odrzucili propozycję ograniczenia populacji kraju do 10 milionów. Z podliczonych do tej pory głosów wynika, że 55% uczestników referendum głosowało przeciw, a 45% za. Teraz Kraków. Policja zajmuje się incydentami z udziałem kibiców Krakowi. Ci świętowali 120-lecie klubu. Na murach Wawelu wywiesili sektorówki. Od

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz.

0: Palili też race, a wylegitymowano 125 osób. Trzy zostały ukarane mandatami za zakłócanie porządku, ale to nie koniec.
1: W stosunku do pozostałych tych osób wylegitymowanych będzie prowadzone postępowanie.
0: A zapowiada Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Funkcjonariusze sprawdzają teraz monitoring i przesłuchują świadków. A już za tydzień warszawskie targi obronne. Pojawi się na nich blisko 100 wystawców. Będzie sprzęt wojskowy, ale będą też
2: punkty rekrutacyjne zarówno policji, jak i wojska, więc będzie można porozmawiać z rekruterami.
0: Mówi redaktor naczelny Super Expressu Grzegorz Zasępa. Targi odbędą się w sobotę i niedzielę w warszawskim Expo 21.
3: Ostrzegam, od teraz do końca dnia będziemy nucić Turu Turu, silnie uzależniający numer, który opanował media społecznościowe Milki i David Guetta na początek. No i SK wraca razem z wami do domu po weekendzie, pracuje i sprzątamy razem kuchnię, też po obiedzie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: I ten piękny czas jeszcze się nie kończy. Do końca weekendu jeszcze dużo czasu. Dopiero 17 minut po godzinie 16, a na antenie Radia SK gra teraz Wiktor Waligura. A dzisiaj wieczorem na mundialu szykują się, słuchajcie, wielkie piłkarskie emocje. No, starcie prawdziwych gigantów. Niemcy o 19 zagrają z Curaçao. Co to jest Curaçao? Też do tej pory nie wiedziałem. To jest, słuchajcie, kraj autonomiczny Holandii. Mała wysepka na Morzu Karaibskim. Powierzchnia mniejsza niż Warszawa. Liczba ludności 156 tysięcy. Mniejsza niż Bytom czy Bielsko-Biała. I oni na mundialu grają, a my nie. Co poszło nie tak? Nasi piłkarze po prostu chcieli w wakacje wypocząć. Należy im się. I tego się trzymajmy. A poza tym, po co nam mundial? Piłkarskie emocje mamy w domu. Mamy w Radiu SK. SK Karniaki Cup. Możecie rywalizować ze Sławkiem Peszko. Do zgarnięcia 10 tysięcy złotych i udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym. Ale zanim finał, to musicie odgadywać, co Sławek Peszko powiedział.
1: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo...
0: A no właśnie, co zostało wygwizdane? Jeśli wiecie, macie jakiś pomysł, wpadajcie na SK.pl, tam za darmo się zgłaszajcie. No i już od jutra słuchajcie uważnie Radia SK.
2: SK Karniaki Cup. Strzel coś ze Sławkiem Peszko na PGE Narodowym.

masę hitów na koncie. Było I'm Good z Davidem Guettą, ostatnio często gramy też New Religion. I teraz Bebe Rexha wydała cały nowy album i my z tego albumu wyciągamy hit, przy którym fajnie można się wyluzować w niedzielne popołudnie, odpocząć, wyciszyć, pokołysać. Bebe Rexha i One Day już teraz w Esce.

0: i się można bujać z hitem zawsze na czasie w samochodzie. To oczywiście Eminem na antenie Radia SK. Wcześniej was zapytałem, dlaczego dzisiaj jesteście szczęśliwi i u Natalii. To jest naprawdę przepiękna niedziela.
1: Ej, SK, jestem dzisiaj szczęśliwa, bo właśnie wracam z lasu. 10 kilometrów, grzybów nie było, ale las piękny.
0: Czujecie to? Spokój, świeże leśne powietrze, słuchawki, eseczka. No i tak to można spędzać niedzielę. Polecamy się do spacerów, za chwilę będzie m.in. Swedish House Mafia. A wy też dawajcie znać, dlaczego dzisiaj jest wam dobrze, dlaczego jesteście zadowoleni, w dobrym humorze, szczęśliwi generalnie. Nagrywajcie się tak jak Natalia.
2: Autopromocja. Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to, co?

0: i od rana. I zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Łap okazję w RTV.

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Dzień dobry, panie Polarze. Jaki ładny ma pan hawcik na piersi. Pewnie znalazł pan dobrą pracę.
5: Ta, koszulka, haftowane logo, zobaczy i zaraz zainteresowana. Nie wiem, co by mnie mogło połączyć z indywidualistką. Co ma na druk według własnego pomysłu?
4: Ależ barwy, panie Polarze, barwy.
6: Barwy. Haft i na druk. Ulica Wiejska 18 w Elblągu. Całą ofertę poznasz na barwy.net.pl. Barwy. Barwimy codzienność.
7: No, tego. A może...
8: Także tak.
9: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
10: Studiuj w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu. Nowoczesne prosektorium oraz sale ćwiczeń i symulacji medycznej. Tu zdobywasz realne umiejętności. Psychologia, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne i kierunek lekarski. Amisynsy, ulica Lutnicza 2. Rekrutacja trwa.
11: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
12: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
13: To będzie ostatnia reklama.

0: czasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: I po reklamie.

rodząca gwiazda polskiej muzyki, Marisa w Radiu SK. Gramy hity na czasie, a wydajecie znać, dlaczego jest wam dobrze, dlaczego jesteście uśmiechnięci, zadowoleni, szczęśliwi. Ola pisze na Messengerze Eski: hej SK, jadę z mężem po dzieci do dziadków. No to ja trzymam kciuki, żeby was tam dziadkowie jakimś obiadem dobrym ugościli, bo coś czuję, że w ten weekend wy akurat głowy do gotowania nie mieliście. Radio SK. Dawajcie znać, dlaczego dzisiaj jest wam dobrze. Czekam na głosówki na Messengerze Eski.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru, dostępne w leasingu.

0: 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: A, czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
8: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
9: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
13: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.
16: Jest 17, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Kamil Majchrzak walczy właśnie w swoim pierwszym finale turnieju ATP w karierze. O końcowy triumf polski tenisista w Herzogenbos walczy właśnie z Aleksem de Minorem. Pierwszego seta wygrał pewnie Majchrzak, drugiego Australijczyk. Trwa właśnie końcówka decydującej partii, jest 5-6. Prąd śmiertelnie poraził 3 konie na wybiegu w Zalesiu niedaleko Konina. Zwierzęta zabiła uszkodzona przez burzę linia energetyczna. Tragedia mogła być jeszcze większa.
17: Dzięki szybkim działaniom strażaków udało się uratować kolejne 3 zwierzęta, które zostały bezpiecznie wyprowadzone z zagrożonego terenu.
16: Powiedział nam Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej w Poznaniu. Ewakuowane zwierzęta nie odniosły obrażeń. A dziś obchodzimy Światowy Dzień Krwiodawcy. Wśród nich są prawdziwi rekordziści. Na przykład pan Andrzej Lis ze Starego Sądu, który oddał ponad 100 litrów krwi.
18: Kiedyś panie w krwiodawstwie obliczyły, że na fotelu siadłem 228 razy. Około 700-720 osób. Mogło skorzystać z mojej krwi.
16: A w Polsce krew oddaje ponad 650 tysięcy osób.
19: Jak już Kamil Majchrzak wygra ten pierwszy tytuł w karierze, to oczywiście dam wam znać. A teraz wracamy do grania, do hitów na czasie. Kasia wysłała zdjęcie z plaży i pisze, że opalają się, a w tle leci Eska. No to słuchajcie, zagram coś, żebyśmy wszyscy poczuli się jak na plaży. Za chwilę będzie bardzo wakacyjny Kaigo. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: jeśli komuś po weekendzie jeszcze brakowało energii, to właśnie od tego macie Radio SK. Gramy hit zawsze na czasie od Pink. No i słuchajcie, mamy to, jest tenisowy sukces. Kamil Majchrzak po raz pierwszy w karierze wygrał turniej rangi ATP. W wielkim finale po tiebreaku pokonał Alexa de Minora 2-1. No i słuchajcie, to jest przeciwnik dużo wyżej notowany, także jest to wielkie osiągnięcie. Kamil prawdopodobnie jest prawie tak bardzo szczęśliwy jak nasza słuchaczka Magda.
1: To jest cudowny dzień, bo właśnie przejechałam 700 km i dojeżdżam do Zakopanego. I jak patrzę na te szczyty z daleka, to czuję, że będę ostro tutaj szczytować.
0: To w takim razie trzymamy kciuki, że po tym wszystkim będzie jeszcze siła na chodzenie po górach. Radio SK. Dla tych wszystkich, którzy są już blisko celu podróży, gramy hity na czasie w Radio SK. Justin Bieber i

choć nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls, parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa

0: mamy bardzo dobry mood. Jonathan Bledka i Gibbs w Radiu SK. Tak wam gramy w niedzielne popołudnie i dla niektórych to jest finał bardzo udanego weekendu. Paulina?
1: Hej SK, dzisiaj jest mi świetnie, bo właśnie wracamy z mężem ze spontanicznego wypadu z nadmorza bez dzieci. Także pozdrawiamy i trzymajcie się.
0: No w końcu nikt wam nie przeszkadzał i mogliście tylko we dwoje zagrać w tego cymbergaja.
2: Reklama. RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze stopka.

0: Dog Standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy Curaçao, Holandia Japonia, Szwecja Tunezja. Oglądaj od 18:25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
5: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
4: Oraz bekonu i syropu klonowego.
5: Trudno wskazać faworyta.
4: Spróbuj, może tobie się uda.
5: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
9: I po reklamie.

To może być hitem tegorocznych wakacji. Bibi Rexa i David Guetta. A wszystkie hity zaczynają się wiadomo gdzie, w Radiu SK. A w USA za kilka godzin zaczynają się wielkie urodziny prezydenta Donalda Trumpa. Na miejscu jest m.in. polski prezydent Karol Nawrocki. Będzie gala UFC, ale podobno też ważne polityczne rozmowy. A skoro to są urodziny, prawda, to wiadomo gdzie te rozmowy będą się toczyły. Prawdopodobnie w kuchni. W czasie imprezki tam są zawsze najciekawsze rozmowy. Co dokładnie będzie się działo na urodzinach prezydenta USA? O tym usłyszycie już za kilka minut w newsach Radia SK.

0: to promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
7: Play. Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja, po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: No, to jedziemy.
9: Tato, czy dziś ja prowadzę?
8: Jasne, w końcu to twój dzień.
9: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
11: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
11: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
13: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Nowa Holandia.
18: Elbląg na czasie.
19: Krzysiek Jaworski. Rusza sezon letni w Parku Wodnym Dolinka w Elblągu. Pierwsze tegoroczne wejście 19 czerwca. Nowoczesny kompleks basenów odkrytych jest jedną z największych atrakcji rekreacyjnych miasta i regionu. W tym roku na odwiedzających czeka jeszcze więcej udogodnień oraz dodatkowe 100 miejsc parkingowych. 18 czerwca w Elblągu odbędzie się jubileuszowy 20 już koncert galowy Szkoły Tańca Broadway. Wyjątkowe święto tańca, emocji i pasji. Na scenie dzieci, młodzież i dorośli w różnych stylach tańca.
17: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Nowa Holandia. Organizator imprez, bankietów i cateringu. www.nowaholandia.pl.
20: Zbliża się 18, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Wielki sukces Kamila Majchrzaka, polski tenisista, wygrał swój pierwszy turniej ATP w karierze. Na trawiastych kortach w Herzogenbosch nie miał sobie równych. W finale pokonał w trzech setach Alexa de Minora, czyli szóstego zawodnika rankingu. Karol Nawrocki już w Stanach Zjednoczonych. Dziś weźmie udział w obchodach 80. urodzin Donalda Trumpa. Będzie to też okazja do rozmowy z amerykańskim prezydentem.
21: Rozmowy między dwoma przywódcami mają dotyczyć przede wszystkim bezpieczeństwa, obecności amerykańskich wojsk w Polsce oraz współpracy gospodarczej i energetycznej. Wieczorem polski prezydent będzie jednym z gości gali UFC zorganizowanej na południowym trawniku Białego Domu.
20: Informował reporter eski Mateusz Gołębiewski, a przed Białym Domem zaplanowano 7 walk MMA. Zostajemy za oceanem, bo tam przyspieszają piłkarskie mistrzostwa świata. Za godzinę Niemcy zagrają z debiutującym na mundialu Curaçao. Z kolei o 22:00 starcie Holandii z

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Kto zwalcza ból? Kto?
5: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania.

0: wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money!
2: Cherry Money?
1: Nowy ekspres los!
2: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Jedziemy!
4: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
5: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: O nie! Gdzie moja kasa?
9: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
11: I po reklamie.

0: Radio.
1: Radio SK.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Ale sztosy.
6: Ale co?
5: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
7: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
7: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej. Już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
9: Doktorze, syn znowu kaszle.
10: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
9: Co mogę zrobić?
10: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
11: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
12: Ach, ta drżąca powieka.
13: I ten nocny skurcze łydek.
12: Biorę magnez i nie czuję efektu.
13: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
14: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
15: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000.

0: tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
1: Disney Plus.
2: To jest mój czas.
1: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
3: Mam propozycję.
4: To nie jest jakaś wkrętka?
1: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.

0: będzie ostatnia reklama.
1: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
2: Na kanapie komplet.
1: Miski wypełnione po brzegi.
2: Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
1: Czekamy na pierwszy gwizdek.
2: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
3: I po reklamie.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro.
3: Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.

0: Agnieszka Elbląg.
1: Reklama.
2: Wszystko brzmi lepiej
3: w harmonii.
2: Dwa głosy współgrają
3: ze sobą.
2: Przekazują z lekkością
3: trudne wiadomości,
2: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
3: betonowy mur.
2: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
3: zostać influencerką.
2: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
3: Harmonizer.
2: I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Nowa Holandia.
4: Elbląg na czasie.
5: Krzysiek Jaworski. Wikingowie opanują Elbląg. 27 czerwca odbędzie się tegoroczna edycja Truso Fest, wikińskiego festiwalu wody i ognia. Na dziedzińcu Elbląskiego Muzeum spotkania z odkrywcą Truso, pokazowe walki, wykłady popularno-naukowe, warsztaty i gry dla dzieci. Do tego rejsy repliką łodzi wikińskiej. 20 i 21 czerwca odbędzie się Elbląskie Święto Muzyki.
6: Stare Miasto, bawimy się z muzyką w dobrze znanej lokalizacji.
5: Wstęp na wszystkie akcje święta będzie wolny.
0: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Nowa Holandia, organizator imprez, bankietów i cateringu. www.nowaholandia.pl

0: Elbląg News.
1: Zielony przystanek, nowe nasadzenia, ogród deszczowy, a może aleja lipowa? Wybór należy do Was. Ruszyło głosowanie w zielonym budżecie Elbląga.
2: Nie ma zielonego budżetu bez mieszkańców Elbląga. To oni składają wnioski i finalnie wybierają, które będą wykonywane.
1: Mówi elbląska radna Karolina Ślus. Głosowanie trwa do niedzieli. Szczegóły w sieci. A w niedzielę odbędzie się w Elblągu bieg piekarczyka. Kierowców czekają spore utrudnienia w centrum miasta. Start i meta biegu na Teatralnej przy placu Jagiellończyka w Elblągu. Budowa drogi wodnej z Bałtyku do Elbląga w toku. Pierwsze, na początek mniejsze statki mają wpłynąć do portu w Elblągu wiosną.
3: Kończone są prace na odcinku rzeki, który jest już umocniony. Kolejny etap, odcinek 2,5 km i ostatni etap 900 metrów do mostu Unii Europejskiej.
1: Mówi Arkadiusz Zgliński, dyrektor portu w Elblągu. Wszystkie prace czerpalne i modernizacyjne powinny być gotowe do roku 2028. Rusza sezon letni w Parku Wodnym Dolinka w Elblągu. Pierwsze tegoroczne wejście 19 czerwca. Nowoczesny kompleks basenów odkrytych jest jedną z największych atrakcji rekreacyjnych miasta i regionu. W tym roku na odwiedzających czeka jeszcze więcej udogodnień oraz dodatkowe 100 miejsc parkingowych. Pierwszy polski okręt wojenny miał powstać w Elblągu. 454 lata temu, 14 czerwca w 1572, zwodowano na rzece Elbląg kadłub galeonu, który miał być zalążkiem polskiej floty wojennej.
4: Za czasów Zygmunta Augusta zaczęto budowę pierwszego królewskiego statku wojennego.
1: Mówi elbląski historyk dr Tomasz Liniecki. Okręt nigdy nie został ukończony. Dzisiaj w Elblągu nie ma żadnych większych upamiętnień budowy pierwszego w historii polskiego okrętu wojennego. Trwa nabór do piątej edycji festiwalu Rozśpiewany Fromborg. To konkurs wokalny dla dzieci i młodzieży. Każdy chętny musi przygotować dwie polskie piosenki. Zgłoszenia do 15 czerwca w Centrum Kulturalno-Bibliotecznym we Fromborku. Festiwalowe prezentacje 20 czerwca na Fromborskiej Promenadzie. 3,5 tysiąca złotych i 47 punktów karnych. To bilans jazdy 42-letniego mieszkańca Braniewa ulicami miasta.
5: Kierujący osobowym Fordem w ciągu kilkunastu minut popełnił szereg wykroczeń drogowych. Nagrania ze zdarzeń trafiły do policjantów za pośrednictwem skrzynki Stop Agresji Drogowej.
1: Mówi Andrzej Jurkun z olsztyńskiej policji. 42-latek już usłyszał wyrok. 89 lat temu, 12 czerwca w 1937, po 4 latach budowy oddano do użytku 92 km autostrady Elbląg-Królewiec. Zbudowano dwa pasy drogi i przygotowano teren pod dwa kolejne. Odcinek był częścią tzw. Berlinki, łączącej Berlin z Królewcem. I przypominamy, w niedzielę bieg piekarczyka. 12 czerwca w 1937 po 4 latach budowy oddano do użytku 92 km autostrady Elbląg-Królewiec. Zbudowano dwa pasy drogi i przygotowano teren pod dwa kolejne. Odcinek był częścią tzw. Berlinki, łączącej Berlin z Królewcem. I przypominamy, w niedzielę bieg piekarczyka centrum miasta i na Starówce. Autobusy pod kontrolą. Policjanci z braniewskiej drogówki przypominają, że dla bezpieczeństwa podróżnych można zgłosić prośbę o kontrolę autokaru wycieczkowego przed wyjazdem. Policjanci sprawdzą stan techniczny pojazdu, wymagane wyposażenie i trzeźwość kierowcy. Wyjazdy i prośby o kontrolę można zgłaszać przez całą dobę do dyżurnego komendy powiatowej policji w Braniewie. Pogoda pokrzyżowała plany, ale nie zepsuła chęci. Organizatorzy Braniewskiej Nocy Świętojańskiej, która miała odbyć się w czwartkowy wieczór w Braniewskim Amfiteatrze, odwołali widowisko z powodu pogody. Zapowiadają jednak drugie podejście. Nowy termin ma być podany wkrótce. Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie uczestniczyli w akcji pod hasłem Dni Osób z Niepełnosprawnościami. Tematem przewodnim spotkania było hasło Wsparcie na każdym etapie. Obecność strażaków dała szansę pozyskania informacji dotyczących bezpiecznych zachowań, zasad postępowania, ewakuacji oraz udzielania i wzywania pomocy. Rusza sezon letni w Parku Wodnym Dolinka w Elblągu. Pierwsze tegoroczne wejście 19 czerwca. Nowoczesny kompleks basenów odkrytych jest jedną z największych atrakcji rekreacyjnych miasta i regionu. W tym roku na odwiedzających czeka jeszcze więcej udogodnień oraz dodatkowe 100 miejsc parkingowych. Zawody i piknik. 21 czerwca odbędzie się Truso MTB Race w Elblągu. Dzieci, młodzież i dorośli przejadą ścieżkami bażantarni. Start o 11 na elbląskim bike parku przy Królewieckiej. Zapisy trwają. Po zawodach piknik rowerowy z atrakcjami, pokazami, konkursami i grillem. Wikingowie opanują Elbląg. 27 czerwca odbędzie się tegoroczna edycja Truso Fest, wikińskiego festiwalu wody i ognia. Na dziedzińcu Elbląskiego Muzeum spotkania z odkrywcą Truso, pokazowe walki, wykłady popularno-naukowe, warsztaty i gry dla dzieci. Do tego rejsy repliką łodzi wikińskiej. Byliście już w samoobsługowym muzeum? Jeżeli nie, będzie okazja. Takie właśnie Muzeum Kanału Elbląskiego powstanie na jeziorze Sambrut w Małdytach. Będzie to pomost pawilon z ekspozycją poświęconą historii kanału. Małdyty otrzymały ponad 8 milionów złotych dofinansowania na stworzenie tego muzeum. Jeżeli jeszcze nie korzystaliście z samoobsługowego muzeum, niebawem będzie okazja. Takie właśnie Muzeum Kanału Elbląskiego powstanie na jeziorze Sambrut w Małdytach. Będzie to pomost, plenerowy pawilon ekspozycyjny poświęcony historii i technice Kanału Elbląskiego. Gmina Małdyty otrzymała ponad 8 milionów złotych dofinansowania z Unii Europejskiej na stworzenie tego muzeum. Start i meta na Starówce. Podczas Dni Elbląga odbędzie się symboliczny bieg na 780 metrów. To nawiązanie do nadania Elblągowi praw miejskich 780 lat temu. Zainteresowanie jest duże, uruchomiono więc dodatkowe pakiety dla biegów Classic, Family i Junior. Więcej informacji na stronach elbląskiego MOSiR-u.
0: SK Elbląg.
1: Pierwszy polski okręt wojenny miał powstać w Elblągu. 14 czerwca 1572 zwodowano na rzece Elbląg kadłub galeonu, który miał być zalążkiem polskiej floty wojennej. Mówi Juliusz Marek, elbląski regionalista.
6: Z Elblągiem wiąże się historia próby zbudowania przez Jagiellonów floty. Floty morskiej i posiadania własnej, a nie tylko wynajmowanej kaperskiej floty. No i ten moment to jest okres panowania króla Zygmunta I Starego, który to wysłał do Elbląga swoich przedstawicieli, aby w tutejszej stoczni zbudować początek, zalążek tej floty. Rozpoczęcie odbudowę, czy to był galeon, czy to była inna jednostka duża, dzisiaj do końca nie wiemy, dlatego że niewiele zachowało się poza źródłami informującymi o kosztach, o materiałach, jakie użyto, o tej samej budowie. Niestety statek nie został nigdy dokończony, został zwodowany, ale później musiał zostać porąbany, bo ewakuowano go w momencie, kiedy Elbląg został napadnięty przez gdańszczan. No i właściwie to tylko została ta legenda, historia. Nie było jakiegokolwiek znaczenia czy politycznego, czy gospodarczego dla miasta z tym związanego, ale ta legenda dla nas jest bardzo ważna. Potwierdza, że Elbląg na przestrzeni swoich wieków był bardzo ważny dla Polski, a Polska była ważna dla Elbląga i Elblążanie dążyli do tego, żeby w Polsce prowadzić swoje biznesy i żeby Polska prowadziła swoje biznesy w Elblągu. No i tyle. A dlaczego nie w Gdańsku? Dlatego, że Gdańsk był również dla królów konkurentem. Gdańsk był zbyt bogaty, zbyt niezależny, a Elbląg akurat był taki na miarę.
1: Okręt zaprojektował wenecki mistrz budowy Domenico Zavezzello. Jego budowa trwała 2 lata. Do dziś nie wiadomo, jak dokładnie wyglądał i czy rzeczywiście miał nazywać się Smok. Dzisiaj w Elblągu nie ma żadnych większych upamiętnień budowy pierwszego w historii polskiego okrętu wojennego.
7: Jak relacje z rodzicami wpływają na nasze życie? Odpowiedzi na to pytanie będzie można poszukać podczas kolejnego spotkania z cyklu Akademia Kina Wewnętrznego w Elbląskim Światowidzie.
8: Zapraszamy na

0: nagłówka z filmu Georgie ma się dobrze, a po seansie na warsztat prowadzony przez psycholożkę Karolinę Barańską. Akademia Kina Wewnętrznego przeznaczona jest dla osób powyżej 16 roku życia.
1: Mówi Michał Kania ze Światowida. Akademia w sobotę o 12. Po raz 18 w Bibliotece Elbląskiej startują Ogrody Polityki. To 3 dni spotkań z ciekawymi ludźmi, rozmów na ważne tematy i koncertów. Dzisiaj na 18 ogrodów wystąpi Maja Kleszcz, wokalistka obdarzona wyjątkowym głosem. Jeszcze będzie przepięknie. To z kolei sobotnie spotkanie z Tomkiem Lipińskim, legendą polskiego rocka. Szczegóły na stronie biblioteki. Pomagała innym, teraz sama potrzebuje pomocy. 25-letnia Karolina Niziołek z gminy Wilczęta, pielęgniarka oraz druhna OSP. Jej aktywne życie przerwała choroba. Nowotwór piersi z przerzutami. Przed nią długie leczenie i rehabilitacja. Karolinę można wesprzeć w tej walce, wpłacając datek na internetową zbiórkę. Policja ustrzeliła 3 nietrzeźwych. Kierowca Forda na Fromborskiej w Elblągu miał 0,66 promila. Golfa, zatrzymany na pułkownika Dąbka, 0,86. Zwycięzcą został kierujący z Młynar. Wprawdzie wydmuchał 0,66 promila, ale jechał bez prawa jazdy, bo nigdy go nie zdobył. Sobota to ostatni dzień zapisów na Powerfest. Zawody 20 czerwca w Pasłęckim Parku Ekologicznym. W programie zmagania strongmanów, biegi amatorów na torze odwagi, hobby horsing i Mistrzostwa Województwa Straży Pożarnych w biegach przełajowych, a na finał dyskoteka.
2: Więc będzie dużo atrakcji, dużo zabawy, fajne nagrody.
1: Mówi Aleksander Gajczewski, organizator imprezy. Szczegóły zawodów w sieci. 235 tysięcy złotych stracił 76-latek z Braniewa. Oszuści podający się za brokerów finansowych namówili go do założenia konta na Rewolucie, a w telefonie aplikacji, dzięki której przyjęli nad kontem kontrolę. Śledztwo w tej sprawie wszczęła elbląska prokuratura. Czy można umrzeć ze strachu? To pytanie pojawia się w Autostradzie, najnowszej książce Agnieszki Pietrzak, elblążanki, autorki popularnych kryminałów. Mówi Aleksandra Buła z Biblioteki Elbląskiej.
3: 16 czerwca kolejna premiera, kolejne spotkanie wokół najnowszej książki Agnieszki Pietrzak pod tytułem Autostrada. To 14 książka autorki, thriller, który tym razem, uwaga, nie dzieje się jak poprzednie książki ani w Elblągu, ani na Wysoczyźnie Elbląskiej, ani na Żuławach, tak jak wcześniej.

0: Polska zdążyła nas przyzwyczaić, ale dzieje się na autostradzie A1. Książka, która od początku do końca trzyma w napięciu, zresztą też do tego zdążyła nas Agnieszka przyzwyczaić, że te jej książki to są bardzo dobrze napisane kryminały, czy też właśnie thrillery, powieści grozy, no, które po prostu są świetną rozrywką. No i tak, w tej książce no, takie główne pytanie, na które osoby, które będą ją czytać bądź przeczytały, mogą się dowiedzieć, no przede wszystkim, czy jest możliwe w ogóle to, żeby umrzeć ze strachu. No tak czasami mówimy właśnie, że ktoś umarł ze strachu, ale czy to jest jakby fizycznie w ogóle wykonalne? I właśnie między innymi tego będzie można się dowiedzieć z tej książki. Ale oczywiście no, jest to thriller, kryminał, więc mamy tutaj w tym przypadku i w przypadku tej książki dwa zespoły śledcze. Jeden w Gdańsku, a drugi w Łodzi. No i właściwie dwa różne śledztwa, które się ze sobą łączą. Ale ja oczywiście tutaj nic więcej nie powiem, nie będę spoilerować, bo wiadomo, że trzeba tę książkę przeczytać. A ja zapraszam serdecznie na spotkanie z autorką, na którym porozmawiamy nie tylko o autostradzie, ale pewnie też będziemy nawiązywać do wcześniejszych książek Agnieszki Pietrzyk. Na to spotkanie trzeba przyjść oczywiście koniecznie, bo jest to elblążanka, a jak wiadomo, elblążanie się wspierają i jedyna autorka, która pisze kryminały, thrillery, znana no, właściwie w całej Polsce, to jest autorka, która jest bardzo popularna, bardzo dużo osób czyta Agnieszka Pietrzyk, więc zakładam, że nie może Państwa na tym spotkaniu we wtorek o godzinie 18 w Bibliotece Elbląskiej zabraknąć. No i mamy też niespodziankę, dlatego że dzięki wydawnictwu, tym razem Agnieszka wydała książkę w wydawnictwie Skarpa Warszawska. Podczas tego spotkania wśród uczestników rozlosujemy dwie książki, więc to jest jakby też, myślę, pretekst do tego, żeby się zmotywować i żeby przyjść do biblioteki.
1: Wodniacy na dzikich plażach. Do wakacji jeszcze trochę czasu, ale braniewscy policjanci już patrolują wody Zalewu Wiślanego i rzekę Pasłękę. Szczególnie dzikie kąpieliska, miejsca, w których każdego roku dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń i przypominają, że kąpiel w takich lokalizacjach to duże ryzyko. Co trzeci nielegalnie. Od początku roku warmińsko-mazurska Straż Graniczna

0: bieżącego roku sprawdzili legalność zatrudnienia cudzoziemców na Warmii i Mazurach. Właściciele firm zatrudniali pracowników z zagranicy bez umowy, bez zezwolenia na pracę oraz na innych warunkach niż to określone było w zezwoleniu. Najwięcej cudzoziemców pracowało nielegalnie w branży produkcyjnej i budowlanej po 29%. Na Warmii i Mazurach niezgodnie z przepisami najwięcej pracowało obywateli Kolumbii. Stanowili oni największą grupę nielegalnie pracujących, bo prawie 60%. Wśród nielegalnie pracujących byli również obywatele Indii, Indonezji, Uzbekistanu, Wietnamu, Gwatemali czy Gruzji. Sądy z Warmii i Mazur wymierzyły kontrolowanym przedsiębiorcom grzywny na kwotę ponad 105 tysięcy złotych.
1: Mówi Mirosława Aleksandrowicz, rzecznik straży. Watch Dogs, czyli prawa człowieka w filmie. W Galerii L rusza dzisiaj objazdowy festiwal filmowy organizowany przez Helsińską Fundację Praw Człowieka. Do niedzieli wyświetlane będą tam dokumenty z całego świata, otwierające oczy na ważne tematy i inspirujące do dyskusji. Więcej na stronie Galerii L. 2700 zawodników na listach tegorocznego biegu Piekarczyka. To absolutny rekord. Najstarszy ma 82 lata, a najmłodszy 5 miesięcy. Na starcie obok Elblążan biegacze z Trójmiasta, Warszawy, Kutna czy Braniewa oraz goście z Kąpień we Francji, miasta partnerskiego Elbląga oraz z Danii, Litwy, Hiszpanii, a nawet Kenii. Start głównego biegu w niedzielę o 10. Zmiana w SP12. Rozstrzygnięto konkurs na dyrektorów dwóch elbląskich podstawówek. Od września SP nr 12 pokieruje Katarzyna Kurek-Raślińska, obecna wicedyrektor. Natomiast w SP nr 23 bez zmian stanowisko zachowała Anna Sobolak. Zielone przystanki, Aleja Lipowa to tylko część projektów zgłoszonych do zielonego budżetu Elbląga. Sami elblążanie zdecydują, które będą zrealizowane. Głosowanie trwa do 14 czerwca.
2: Program ten ma na celu włączenie mieszkańców w przemyślane zazielenianie miasta.
1: Mówi Alicja Ciereszko z Elbląskiego Ratusza. Głosowanie odbywa się w formie elektronicznej. Szczegóły na stronie miasta. Najlepszy zwrot w Polsce? Zwrot podatku. Wiedzą o tym i oszuści, którzy rozsyłają fałszywe maile. Podają się za skarbówkę, informując o przysługującym zwrocie, ale wymagają podania danych do konta i osobowych. Gdy je podacie, w mig wyczyszczą wam konto.
3: Się nie udaje tu odzyskać tych pieniędzy, dlatego że

0: Zielonów floty, floty morskiej i posiadania własnej, a nie tylko wynajmowanej kaperskiej floty. No i ten moment to jest okres panowania króla Zygmunta I Starego, który to wysłał do Elbląga swoich przedstawicieli, aby w tutejszej stoczni zbudować początek, zalążek tej floty. Rozpoczęcie odbudowę, czy to był galeon, czy to była inna jednostka duża, dzisiaj do końca nie wiemy, dlatego że niewiele zachowało się poza źródłami informującymi o kosztach, o materiałach, jakie użyto, o tej samej budowie. Niestety statek nie został nigdy dokończony, został zwodowany, ale później musiał zostać porąbany, bo ewakuowano go w momencie, kiedy Elbląg został napadnięty przez gdańszczan. No i właściwie to tylko została ta legenda, historia. Nie było jakiegokolwiek znaczenia, czy politycznego, czy gospodarczego dla miasta z tym związanego, ale ta legenda dla nas jest bardzo ważna. Potwierdza, że Elbląg na przestrzeni swoich wieków był bardzo ważny dla Polski, a Polska była ważna dla Elbląga i Elblążanie dążyli do tego, żeby w Polsce prowadzić swoje biznesy i żeby Polska prowadziła swoje biznesy w Elblągu. No i tyle. A dlaczego nie w Gdańsku? Dlatego, że Gdańsk był również dla królów konkurentem. Gdańsk był zbyt bogaty, zbyt niezależny, a Elbląg akurat był taki na miarę.
1: Okręt zaprojektował wenecki mistrz budowy Domenico Zavezzello. Jego budowa trwała 2 lata. Do dziś nie wiadomo, jak dokładnie wyglądał i czy rzeczywiście miał nazywać się Smok. Dzisiaj w Elblągu nie ma żadnych większych upamiętnień budowy pierwszego w historii polskiego okrętu wojennego. Znajdujemy się w Elblągu, w biurze żeglugi ostródzko-elbląskiej. Jest ze mną
2: Marta Moszczyńska,
1: pracownik żeglugi. Zacznijmy może od tego, jak technicznie to wygląda. Jeżeli chciałbym się przepłynąć statkiem po trawie, jak to się mówi, co muszę zrobić, gdzie się udać?
2: Najlepiej zrobić to internetowo, ale zawsze można do nas zadzwonić bądź wejść na naszą stronę żegluga.com.pl. Chętnie zawsze pomożemy, doradzimy, można zarezerwować u nas, wykupić bilet. Podpowiemy co i jak, nie ma problemu, dobierzemy odpowiednią datę, godzinę.
1: A to jest tak, że macie jeden rejs, czy jest kilka do wyboru?
2: Przeważnie z Elbląga pływamy Elbląg Włóczyniec poprzez Pochylnie, Jezioro Trużno, Rezerwat Przyrody, potem można zwiedzić sobie muzeum i zabieramy wszystkich z powrotem. Są też inne możliwości za pół ceny. Jest zawsze o 16.25 z Jeleni do Elbląga, powrotny statek, więc opłaca się zobaczyć. Można przepłynąć wtedy przez 2 Pochylnie, Jezioro Trużno, kanał i sobie wieczorkiem wrócić do Elbląga, skorzystać ze starówki.
1: Bo macie też od tego sezonu, wracacie po kilkunastu latach do takiej bardzo długiej trasy.
2: Tak, mamy też rejsy 11-godzinne właśnie, które startują z rana z Elbląga bądź Ostródy. Jedziemy 11 godzin przez jeziora, Pochylnie, śluzy, wszystko. I potem wracamy z miejsca końcowego, z Ostródy bądź Elbląga, z powrotem, a po prostu autokarem.
1: Czyli właśnie, bo pasażerowie są na miejsce startu albo z miejsca docelowego odwożeni lub przywożeni, tak?
2: Przeważnie startujemy statkiem, a powrotnie wracamy autokarem. Zawsze podczas rejsu jest przewodnik po prostu. I po polsku, i po niemiecku, nie ma problemu, angielska wersja też. Można zabierać ze sobą zwierzątko. Nie więcej niż 3 psiaki albo żółwie, co kto lubi i kocha. Można wziąć rower, wybrać się na przejażdżkę. Mamy wiele tras właśnie, które można tam sobie przejechać z Jeleni, Buczyńca, wrócić do Elbląga rowerami, hulajnogami.
1: Kanal Velo, który umożliwia właśnie takie coś, że można popłynąć częściowo statkiem, a potem przesiąść się na przykład na rower. Jak wygląda flota wasza w tym roku?
2: Przeważnie tutaj są na naszym terenie 4 statki, Birkut, Marabut, Pingwin i Kormoran. 2 pływają z Elbląga do Buczyńca, z Buczyńca do Elbląga też 2. W Ostródzie mamy dużo więcej statków.
1: Jak trzeba się przygotować do takiego rejsu?
2: Dobrze wziąć butelkę wody, kiedy będzie gorąco, okularki, coś przeciwsłonecznego, może coś z filtrem. Zapowiada się bardzo ładna pogoda. Zabieramy wszystkich przyjaciół, rodzinę, pieska, kotka i rower i zapraszamy.
1: To część pierwsza poradnika. Jakieś jeszcze porady dla turystów?
2: Dla turystów. No na pewno warto skorzystać z takiej przejażdżki. Jedyna w swoim rodzaju, jedyna w Polsce.
1: Jedyna na świecie chyba nawet.
2: Jedyna na świecie już teraz, tak. Ma swoją historię i jest odrestaurowana, więc bardzo przyjemna jest ta podróż teraz.
1: Warto jakiś aparat chyba też ze sobą zabrać, bo...
2: Tak, i wielu ornitologów bardzo chętnie też korzysta z tej wycieczki. Mamy podróże Jezioro Drużno, więc rezerwat przyrody, ptaków, a w czerwcu pięknie tam kupno też.
1: Te czas podróży, jakie to są odcinki? Jeżeli wybierzemy na daną trasę się, to jaki to jest przekrój czasowy?
2: Z Elbląga do Buczyńca to 4:40, no i pół godzinki z powrotem. Na odcinku Jelenie, Buczyniec, czyli same Pochylnie. Jeżeli dostaniemy się tam do Buczyńca, możemy po tu same pochylniach pływać, to tak 2-3 godziny, więc wtedy czas jest krótszy, jak dzieci nie wytrzymują, to można tam pojechać. Zawsze troszeczkę mniej.
1: A ten 11-godzinny rejs, on już jest możliwy, czy dopiero będzie?
2: Jest możliwy, kultowy rejs wrócił z powrotem na całej trasie.
1: Czyli, a to jest jeden dziennie, czy...
2: Jest

0: Raz w miesiącu, tylko w ostatni czwartek miesiąca. Teraz w maju mamy z Ostrudy do Elbląga, dopiero od czerwca mamy z Elbląga do Ostrudy. Ale jest tak duże zainteresowanie, tak, że musieliśmy kolejne statki dostawić, więc już jest po dwa albo trzy na ten jeden w miesiącu rejs i naprawdę dobrze się sprzedają bilety.
1: No właśnie, jak zainteresowanie tą naszą atrakcją tutaj regionalną, nawet ogólnopolską, jest coraz większe, czy jest na stałym poziomie?
0: Jest bardzo dużo, właśnie cały czas przyjeżdżają turyści gdzieś z Polski, którzy słyszeli o tym rejsie, pamiętali, kiedy byli mali, z rodzicami, pływali czy z dziadkami 50 lat temu i tak właśnie sobie przypomnieliście znowu.
1: A jeżeli chodzi o narodowości turystów, to Polacy dominują, rozumiem, ale są też inne nacje.
0: Tak, mieliśmy wycieczkę z USA niedawno, była pani z National Geographic albo z innej takiej gazety właśnie, też robiła reportaż, ale przeważnie Niemcy. Bardzo dużo niemieckich wycieczek, bardzo dużo. Jeden pan był dzisiaj, też mówił, że jego tata, dziadek kiedyś tu mieszkali, to historie rodzinne, to też tak, te wszystkie wspomnienia i z opowieści rodziny. Tam.
1: Więc sentymentalna podróż.
0: Tak.
1: Dla mnie też byłaby to sentymentalna, bo ja no, już jakiś czas temu dopłynąłem. A jak wyglądają widełki cenowe?
0: Normalny bilet kosztuje 169 zł plus 31 zł bilet powrotny. 200 zł równo wychodzi. Ulgowe bilety są 20 zł tańsze. Z obie strony w sumie wychodzi 20 zł taniej. Czyli 149 plus 31 autobus. Dzieciaki do 8 lat jest dużo taniej, bo tam wychodzi 49 zł plus 18 zł bilet za autobus. Więc małe dzieci też zawsze fajną wycieczkę zabrać, będzie taniej. Psiaki można za mało, opłatą tam 15 zł, rowery 20 zł, a na ten rejs kultowy to było 290 zł normalny, 249 zł ulgowy i 65 zł autobus.
1: A są jeszcze wolne miejsca na ten rejs, 11 godziny?
0: Są, bo dlatego dostawiliśmy w zeszłym tygodniu nowy statek. Okay. Tak, już nie było miejsc.
1: A te ceny to dotyczą niezależnie od tego, na jakim odcinku pływamy, czy to?
0: Nie, to też każdy rejs ma swoją cenę. Za jak jest krótszy, jest taniej. Mówię o tym Elbląg Buczyniec, bo ten startuje od nas. To jest najczęściej. Nie trzeba nigdzie dojeżdżać. To jest ten za 200 zł normalny, 180 wychodzi ulgowo.
1: No tak, nic tylko się wybrać w podróż. Wszelkie informacje oczywiście na waszej stronie znajdę.
0: Tak jest.
1: Jaki to adres?
0: Zegluga.pl.
1: Zegluga.pl. A my byliśmy dzisiaj w elbląskim oddziale żeglugi ostrudzko-elbląskiej. Była ze mną Marta Mączyńska. Dziękuję i zapraszamy do żeglugi. Dzięki.
0: Dziękuję bardzo.
2: SK Elbląg. W alfabecie Wysoczyzny Elbląskiej litera W wydaje się oczywista, ale im dłużej się o niej mówi, tym bardziej wychodzi, że to nie jest zwykłe wzgórze za miastem, tylko cały osobny świat.
3: Wysoczyzna Elbląska to efekt procesów z ostatniego zlodowacenia, trwającego od około 115 tysięcy do około 12 tysięcy lat temu, kiedy nad dzisiejszymi wzgórzami wisiała lodowa góra o grubości do 3000 metrów.
2: 3000 metrów lodu nad głową brzmi jak film katastroficzny, a tymczasem to właśnie ten ciężar ukształtował teren, który dzisiaj kojarzy się z wycieczkami, rowerami i spokojnymi spacerami po lesie.
3: Lód działał jak ogromna frezarka, a gdy się cofnął, zostawił wysoczyznę morenową, która na Srebrnej Górze sięga prawie 200 metrów nad poziomem morza i jest najwyższym wzniesieniem całego polskiego pobrzeża południowo-bałtyckiego.
2: Ze Srebrnej Góry widać Zalew Wiślany, Żuławy z jeziorem Drużno, a przy dobrej pogodzie także Mierzeję Wiślaną i ujście Nogatu. Więc nic dziwnego, że Wysoczyznę nazywa się czasem Bieszczadami Północy.
3: Geograficznie to dwa światy. Łagodna, rolnicza wierzchowina z polami i drogami rowerowymi oraz stroma krawędź opadająca ku Żuławom i Zalewowi, pełna głębokich dolin i wąwozów.
2: To są miejsca, gdzie nagle robi się chłodniej, słychać szum wody, a ścieżka schodzi ostro w dół, więc człowiek czuje, że wchodzi w inny mikroświat.
3: W tych wąwozach leżą potężne głazy narzutowe, często pomniki przyrody z własnymi imionami, a rosną tam także rzadkie w północnej Polsce gatunki roślin górskich i podgórskich.
2: Do tego dochodzi wybrzeże klifowe między Tolkmickiem a Fromborkiem, gdzie stromy brzeg pokazuje linię dawnego morza.
3: Ten klif ukształtowały fale morza litorynowego około 6000 lat temu i do dziś

0: często pomniki przyrody z własnymi imionami, a rosną tam także rzadkie w północnej Polsce gatunki roślin górskich i podgórskich.
1: Do tego dochodzi wybrzeże klifowe między Tolkmickiem a Fromborkiem, gdzie stromy brzeg pokazuje linię dawnego morza.
0: Ten klif ukształtowały fale Morza Litorynowego około 6 tysięcy lat temu i do dziś, więc widzimy żywą historię geologiczną.
1: Człowiek pojawił się tu bardzo wcześnie, bo najstarsze ślady obecności sięgają schyłkowego paleolitu, kiedy lądolud cofał się na północ, a w jego miejsce wchodziła tundra, renifery i łowcy.
0: Krajobraz, który wydaje się stabilny, wciąż się zmienia, bo erozja i ruchy masowe na zboczach pokazują, że natura nadal modeluje Wysoczyznę Elbląską.
1: Przy literze E pojawia się Elbląskie Towarzystwo Starożytności, grupa pasjonatów, która w XIX wieku postanowiła nie tylko spacerować po Wysoczyźnie, ale też ją badać, opisywać i chronić.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Elbląg.
0: Elbląskie Towarzystwo Starożytności, Elbinger Altertumsgesellschaft, powstało w drugiej połowie XIX wieku z inicjatywy elbląskich elit miejskich, a władze miasta wspierały je, widząc w tym szansę na rozwój Muzeum Miejskiego.
1: To była ekipa zapaleńców, która po pracy brała łopaty i notatnik, ruszała w teren i sprawdzała, co kryje się pod ziemią na wzgórzach między Elblągiem a Tolkmickiem.
0: Sprzyjał im romantyczny klimat epoki Sturm und Drang, zachęcający do odkrywania lokalnego folkloru, legend i dawnych wierzeń, więc zaczęto patrzeć na Wysoczyznę jak na skarbiec historii Prusów i Gotów.
1: Wiele wzgórz, strumieni, głazów i drzew dostało wtedy poetyckie nazwy, bo badacze lubili łączyć twarde dane archeologiczne z wyobraźnią.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego radia SK Elbląg.
0: Na pierwszym walnym zgromadzeniu 21 października 1874 roku przyjęto statut, według którego celem było pogłębianie wiedzy o historii i prehistorii okolic Elbląga poprzez badania naukowe i gromadzenie zabytków, realizowane w formie wykładów, wycieczek i oprowadzania po muzeum.
1: Brzmiało to jak połączenie uniwersytetu, klubu turystycznego i koła miłośników lokalnej historii.
0: Towarzystwo utrzymywało kontakty m.in. z Hugo Konwencem, pionierem ochrony przyrody europejskiej, więc elbląscy badacze myśleli także o zachowaniu przyrody i zabytków dla przyszłych pokoleń.
1: W okresie prezesury profesora Roberta Dorra prowadzono intensywne wykopaliska, które zmieniły wiedzę o regionie.
0: Udało się przebadać lub odkryć 14 grodzisk, 33 osady, 11 kurhanów i 32 cmentarzyska z zabytkami od młodszej epoki kamienia po wczesne średniowiecze.
1: To pokazuje, że Wysoczyzna Elbląska nie była pustką, tylko terenem, na którym ludzie żyli, chowali zmarłych i budowali grodziska.
0: Archeolodzy badali m.in. Łęcze, Słuchacz, Kadyny, Wikrowo, Sierpin, Weklice czy Skowronki, potwierdzając, że człowiek pojawił się tu już w młodszej epoce kamienia.
1: Badania wykazały też obecność mamutów, których kości i ciosy trafiły do muzeum, więc po Wysoczyźnie chodziły kiedyś nie tylko renifery i ludzie, ale także te prehistoryczne olbrzymy.
0: Członkowie towarzystwa szukali także legendarnej osady Truso, ważnego portu i ośrodka handlowego znanego ze źródeł pisanych.
1: Działalność towarzystwa przerwała II wojna światowa, ale ich dorobek naukowy i muzealny nadal jest ważnym punktem odniesienia dla współczesnych badaczy.
0: Kiedy dzisiaj ktoś idzie szlakiem pieszym albo jedzie rowerem przez Wysoczyznę Elbląską, korzysta z krajobrazu ukształtowanego przez lądolud i z przyrody chronionej przez współczesne instytucje.
1: A świadomość, że procesy erozyjne wciąż trwają, pokazuje, że Wysoczyzna Elbląska nie jest zamkniętym rozdziałem, tylko żywą opowieścią, w której kolejne pokolenia dopisują swoje fragmenty.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Elbląg.
1: Dziś zabieramy Was do Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej, zwanego Bieszczadami Północy, tuż obok Elbląga i Zalewu Wiślanego.
0: Ten przydomek nie jest przypadkowy, bo zachodnia i północna część parku to płaska terasa nadzalewowa, a zaraz obok zaczyna się strefa krawędziowa z głębokimi wąwozami, które wycięły strumienie spływające w stronę zalewu.
1: Czyli z jednej strony spokojna równina, a z drugiej teren nagle faluje, opada, wznosi się i człowiek czuje się trochę jak w górach, choć formalnie to nie są góry.
0: Różnice wysokości są wyraźne. Strumienie mają bystry nurt, a wąwozy porastają lasy bukowe, tworzące gęsty, zielony dach nad głową.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego radia SK Elbląg.
1: Idealne miejsce na spacer, bo jest woda, las i te strome jary, które robią ogromne wrażenie, gdy nagle widzi się, jak teren gwałtownie opada w dół.
0: Od strony Zalewu Wiślanego między Elblągiem a Fromborkiem występują też fragmenty klifu, dziś odsuniętego od brzegu, ale wciąż pokazującego, jak woda i wiatr przez wieki modelowały ten krajobraz.
1: A co z resztą parku, tą dalej w głąb lądu?
0: Wschodnia i centralna część to wierzchowina Wysoczyzny, łagodnie pofalowana. zalewany teren z pagórkami, gdzie pola uprawne przeplatają się z lasami, a z wielu miejsc widać szerokie panoramy na okolice i Zalew Wiślany.
1: Czyli w jednym miejscu mamy górski klimat, nadmorski klif i spokojne rolnicze pejzaże.
0: Lasy zajmują tu około 67% powierzchni, użytki rolne około 24%, a reszta to wody, zabudowa i inne tereny. Więc dominuje zieleń i naturalny krajobraz.
1: Przy takim udziale lasów od razu czuć, że jest się w środku przyrody, a nie na obrzeżu miasta.
0: Sam park

0: ma ponad 13 417 hektarów, a Otulina ponad 7679 hektarów, tworząc rozległy zielony pas wokół Elbląga i sąsiednich miejscowości.
1: Ta Otulina wchodzi w skład dwóch obszarów chronionego krajobrazu, zachodniej i wschodniej części Wysoczyzny Elbląskiej, więc ochrona przyrody sięga dalej niż sam park.
0: Dzięki temu chronione są całe ekosystemy, lasy, pola, doliny strumieni i fragmenty wybrzeża Zalewu Wiślanego.
1: Przejdźmy do konkretów, bo liczby dotyczące flory robią wrażenie.
0: Stwierdzono tu około 800 gatunków roślin, w tym 154 gatunki chronione, rzadkie i zagrożone. Wśród nich wiele typowych dla obszarów podgórskich.
1: Czyli rośliny kojarzone z Karpatami świetnie czują się nad Zalewem Wiślanym.
0: To m.in. czosnek niedźwiedzi, tworzący wiosną zielone dywany, okazały piropusznik strusi, tojad dziubaty, lilia złotogłów, żebrowiec górski i przetacznik górski.
1: Jakby fragment górskiego runa leśnego przeniósł się nad Bałtyk.
0: Bogata jest także fauna, bo w parku stwierdzono 173 gatunki zwierząt, w tym około 150 gatunków ptaków.
1: Wśród nich szczególnie ważne są gatunki drapieżne i te objęte ścisłą ochroną.
0: Należą do nich bielik, orlik krzykliwy, błotniak łąkowy, a także wilk, mopek oraz niewielka skryta grzebiuszka.
1: Obecność wilka pokazuje, że to miejsce jest naprawdę dzikie i spokojne, z dużymi kompleksami leśnymi i korytarzami migracyjnymi.
0: Wilk i duże ptaki drapieżne są dobrym wskaźnikiem stanu ekosystemu, bo ich obecność oznacza, że cały łańcuch pokarmowy funkcjonuje tu w miarę stabilnie.
1: Od czosnku niedźwiedziego po bielika nad Bukami, wszystko jest tu ze sobą powiązane.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SKL Bląk.
0: Park ma też ciekawą warstwę historyczną. 11 obiektów wpisanych do rejestru zabytków archeologicznych i 57 zabytków nieruchomych województwa warmińsko-mazurskiego.
1: Które z nich najbardziej przyciągają uwagę?
0: Przede wszystkim układ ruralistyczny w Kadynach z zespołem pałacowo-folwarcznym i dawną cegielnią oraz domy podcieniowe w Łęczu, Kamionku Wielkim, Pagórkach i Elbląskim Pruchniku, charakterystyczne dla tradycyjnego budownictwa regionu.
1: Te domy z wysuniętym piętrem na słupach od razu zdradzają dawną zamożność gospodarzy i mieszankę kultury.
0: Do tego dochodzą zespoły dworsko-parkowe w Połoninach Nadbrzeżu, Ostrobrzegu i Bogdańcu oraz kościoły w Tolkmicku, Łęczu i Pruchniku. Ważne punkty na mapie dziedzictwa kulturowego Wysoczyzny.
1: Jest też miejsce szczególnie bliskie Elblążanom, czyli Miejski Park Bażantarnia.
0: Bażantarnia leży na skraju miasta, wchodzi w skład obszaru chronionego, łączy funkcję rekreacyjną z walorami przyrodniczymi i ma muszlę koncertową oraz dawną restaurację myśliwska.
1: To zielone przedłużenie miasta w stronę Wysoczyzny, gdzie po kilku minutach spaceru z zabudowy Elbląga człowiek trafia w świat szumu drzew i śpiewu ptaków.
0: Bażantarnia pokazuje, jak blisko mogą współistnieć miasto i obszar chroniony z infrastrukturą rekreacyjną i naturalnymi dolinami potoków oraz stromymi zboczami typowymi dla całej Wysoczyzny.
1: Widać więc, że to nie tylko zielona plama na mapie, ale złożony organizm, w którym spotykają się lasy bukowe, górskie rośliny, wilki, bieliki, historyczne dwory, domy podcieniowe i miejski park.
0: Ta różnorodność sprawia, że Wysoczyzna Elbląska zasłużyła na miano Bieszczadów Północy i stała się jednym z najciekawszych przyrodniczo i kulturowo fragmentów regionu elbląskiego.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Elbląg.
1: Bóg jako bohater odcinka o Wysoczyźnie Elbląskiej brzmi trochę niepozornie, a tymczasem to drzewo ma tu status gwiazdy pierwszego planu, prawda?
0: Bóg to główny aktor tutejszej sceny, bo tworzy większość lasów niściastych na pofałdowanym terenie pełnym stromych wąwozów, jarów i wartkich strumieni. Więc krajobraz jest naprawdę dziki i malowniczy.
1: A jednak w tym tłumie to Bóg zgarnia najwięcej uwagi, więc co sprawia, że właśnie on jest tu takim leśnym liderem?
0: Bóg zwyczajny jest głównym gatunkiem lasotwórczym i właśnie tutaj osiąga północno-wschodnią granicę naturalnego zasięgu w Europie. Zajął miejsce dawnych dąbrów, a dziś prawdopodobnie zaczyna się powoli wycofywać ku zachodowi, więc ten obszar ma duże znaczenie naukowe.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Elbląg.
1: Czyli kto spaceruje po lasach między Elblągiem a Tolkmickiem, chodzi po żywym laboratorium, w którym widać, jak przyroda reaguje na klimat.
0: Do tego Bóg jest po prostu piękny, szczególnie wiosną, gdy na gładkich, srebrzystych pniach pojawiają się świeże, jasnozielone liście, a las przypomina jasną katedrę, przez której sklepienie miękko filtruje światło.
1: Jak ten bukowy teatr zmienia się w ciągu roku, gdy wracamy na te same ścieżki o różnych porach.
0: Wczesną wiosną dno lasu pokrywa się dywanem przylaszczek, zawilców i kokoryczy, a jesienią bukowe liście tworzą symfonię ciepłych barw, dzięki której każdy wąwóz wygląda jak obraz.
1: Bóg ma więc talent do robienia nastroju, ale ma też ciekawą historię kulturową, prawda?
0: W mitologii rzymskiej był symbolem płodności i drzewem opiekuńczym. Cyceron przywoływał go, broniąc lasów. A z łacińskiej nazwy fagus wzięła się nazwa fagotu, która

0: Jego pierwszy egzemplarz miał być z drewna bukowego.
1: A jak wygląda jego życie w liczbach, skoro uchodzi za drzewo długowieczne?
0: Buk może dożyć około 350 lat, a jeden z najgrubszych w Polsce, buk czerwonolistny w Strzybniku, ma obwód bliski 7 metrów i wiek około 250 lat.
1: A jakie rekordy mamy bliżej Elbląga, na samej Wysoczyźnie?
0: W pobliżu Krzyżewa rośnie buk pomnik przyrody o obwodzie ponad 5 metrów, a region słynie też z niezwykłych form, jak trójpniowy buk nad Stradanką koło Przybyłowa, który wygląda jak rzeźba z trzema zrośniętymi pniami.
1: Jest też buk o koronie w kształcie odwróconego stożka, prawda?
0: Tak, w pobliżu wąwozu Stradanki rośnie drzewo z masywnym pniem, który już na wysokości około 2 metrów rozdziela się na wiele pionowych konarów, tworzących wąską, regularną koronę, przypominającą odwrócony stożek.
1: A ten słynny buk na wzgórzu niedaleko Kadyn, który podobno króluje nad okolicą?
0: Na południe od Kadyn dominuje na wzgórzu potężny buk o niezwykle szerokiej koronie, wsparty na rozbudowanych nabiegach korzeniowych, które wczepiają się w skarpę jak ogromne palce, więc drzewo wygląda jak strażnik całego stoku.
1: W tej galerii niezwykłych form jest też wątek romantyczny, czyli buk spleciony z brzozą przy rozstaju dróg koło Przybyłowa.
0: Buk i brzoza stoją na rubieży lasu tak blisko, że ich pnie wyglądają jak splecione w uścisku, tworząc liryczną scenę na tle surowych wąwozów Wysoczyzny.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego radia SK Elbląg.
1: Wróćmy jeszcze do buka jako gatunku, jak on się odnawia i czy wymaga specjalnej pomocy człowieka.
0: Najlepiej odnawia się naturalnie, z samosiewu pod okapem starego drzewostanu, a obfite owocowanie powtarza się co kilka lub kilkanaście lat, gdy pojawia się mnóstwo orzeszków, które są przysmakiem sujek, wiewiórek i dzików. Ale dla człowieka w większej ilości mogą być szkodliwe.
1: Czyli lepiej zostawić je leśnym mieszkańcom i podziwiać, jak z czasem wyrastają z nich młode buki, które rosną bez pośpiechu.
0: Buk najwolniej rośnie w pierwszych latach, najbardziej intensywnie mniej więcej do 150 lat, a potem przyrosty są minimalne, więc każdy okazały egzemplarz to efekt wielu ludzkich pokoleń, które zdążyły się zmienić wokół.
1: A jak zmieniło się podejście do jego drewna?
0: Dziś drewno bukowe jest jednym z najcenniejszych surowców w przemyśle drzewnym, cenionym za twardość i wszechstronność, podczas gdy jeszcze do połowy XIX wieku traktowano je głównie jako opał.
1: Jest też buk w bardzo symbolicznym miejscu, przy kościele w Łęczu, prawda?
0: W Łęczu rośnie buk odmiany płaczącej, posadzony około 100 lat temu przy obelisku upamiętniającym żołnierzy poległych w I wojnie światowej. A jego długie, zwieszające się gałęzie tworzą naturalną zasłonę, jakby drzewo pochylało się nad miejscem pamięci.
1: Kiedy słucha się o Krzyżewie, Przybyłowie, Kadynach i Łęczu, widać, że Wysoczyzna Elbląska to opowieść o konkretnych bukach, które mają swoje historie i rolę w krajobrazie.
0: Każdy z tych buków, czy to trójpniowy nad Stradanką, rozłożysty pod Kadynami, spleciony z brzozą czy płaczący w Łęczu, jest punktem orientacyjnym i fragmentem większej opowieści o puszczy liściastej Wysoczyzny Elbląskiej, która w jednym, pozornie zwyczajnym gatunku drzewa ukrywa bogactwo form, barw i znaczeń.
2: SK Elbląg.
3: Dzień dobry, dziś prosto z Braniewa pozdrawiamy Ewę Gorzelak-Dziduch, aktorkę i prezeskę Fundacji Nasze Dzieci z Warszawy. Witamy Cię, Ewa, bardzo serdecznie i tak jak mówiłam, pozdrawiamy z Braniewa, gdziekolwiek jesteś.
4: Dzień dobry, pozdrawiam, dziękuję bardzo. Pozdrawiam braniewiaków.
3: No właśnie, my na co dzień przyzwyczajeni jesteśmy, mówię na co dzień, co roku przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że pojawiasz się w Braniewie na koncertach Fundacji Nasze Dzieci, charytatywnych koncertach, które organizujesz wspólnie z ekipą Piotrka Śliwiaka, ale dziś nie o koncertach, bo wiem, że chciałabyś nam opowiedzieć o bardzo ciekawym inicjatywie człowieka, który postanowił wspomóc Waszą fundację.
4: Tak, to jest bardzo nietypowa inicjatywa i nietypowy człowiek, który się do nas zgłosił, a mianowicie jest to Kamil Paczyński z Krakowa, który postanowił w intencji wsparcia fundacji przejechać trasę na rowerze z Krakowa do Paryża. Przy czym trzeba powiedzieć, że Kamil nie miał wcześniej takiego doświadczenia tak długiej rowerowej trasy. Kupił sobie rower specjalnie na tę wyprawę i jeszcze 2 dni wcześniej mówił, że o, nie ogarnia tych przerzutek. Pierwszy raz w życiu pojechał z sakwami i jedzie już dzisiaj 7 dzień. Codziennie jedzie ponad 100 km, około 120-130, śpi całkowicie na dziko w namiocie w lasach, gdzie akurat wyląduje. Ostatnio znalazł wspaniały szałas i był szczęśliwy, że pewna odmiana kąpie się w strumykach, je

0: gdzie co trafi i nie mówię, że poluje, no to już by była przesada. Natomiast ja jestem pełna podziwu dla tego, co on robi, bo jest to niezwykły wysiłek fizyczny i zmaganie się ze swoim ciałem, z bólem wszystkich mięśni, z pogodą, z terenem, górki, nie górki. I oczywiście nie można tego porównywać do tego, co przechodzą dzieci, ale gdzieś tam widzimy, że i on podjął wysiłek, żeby nagłośnić właśnie i wesprzeć te dzieci, które leczą się onkologicznie w naszych podopiecznych fundacji.
1: No właśnie, i tutaj przypomnij kilka słów o działalności swojej fundacji. Czym się zajmujecie, jak działacie?
0: Tak jak, ponieważ Kamil otworzył skarbonkę, na się pomaga i tam płyną wpłaty od ludzi dobrych serc, którym już teraz dziękuję za to, co już się tam uzbierało. Natomiast gdy się zastanawialiśmy, jaki cel tej jego wyprawy, stwierdziliśmy, że jednak nie będziemy tak się ograniczać do jednego celu i ogólnie jest to kwota, która się uzbiera, jest przeznaczona na działalność fundacji, czyli na organizowanie czasu wolnego i różnych atrakcji dla dzieci na oddziale. Również przed nami za moment kolonie wakacyjna Kropla Szczęścia, które już Braniewo intensywnie wspiera właśnie podczas koncertów. No i wiadomo, że w miarę możliwości kupujemy również sprzęt na oddział, a także czasem takie nierefundowane leki. I oczywiście prowadzimy też subkonta i refundujemy rodzicom koszty związane z leczeniem.
1: A powiedz, skąd się Kamil, tak, ten rowerzysta, wziął w życiu fundacji? Jak się poznaliście? Czy on was znalazł? Czy wy go znaleźliście? Co was ze sobą połączyło?
0: Kamil jest znajomym znajomych, ponieważ wymyślił sobie, że taką trasę chciałby zrobić, szukał celu dla tej wyprawy. I w ten sposób poprzez znajomych został z nami połączony i został naszym wolontariuszem. Bardzo mu wszyscy kibicujemy. Był u nas na oddziale oczywiście spotkać się z dziećmi przed wyprawą, zaprezentować rower. Rower dostał nazwę Błękitna Strzała od dzieci. Dzieci napisały dla niego listy na każdy dzień wyprawy. Kamil prezentuje to wszystko na swoich kanałach społecznościowych. Codziennie umieszcza tam relacje z trasy i czyta te listy codziennie jeden, tak na forum, żeby wszyscy mogli zobaczyć, co dzieci mu napisały, jakie tam, nie wiem, rady, wsparcie. Komentują też dzieci i piszą, jak one sobie radzą z takim zmęczeniem i gorszym samopoczuciem, na co Kamil ma uważać, jak o siebie dbać, więc to jest takie, mimo tego, że to jest dosyć nowa osoba, która trafiła do naszej fundacji jako wolontariusz, można powiedzieć, tak jak Piotrek Śliwiak był naszym pierwszym wolontariuszem w terenie, Kamil dołączył do tego grona wolontariuszy w terenie i można powiedzieć, że zasięg ma światowy, bo teraz jest gdzieś w Niemczech i jedzie dzielnie dalej. I także taka jest historia jego trafienia do nas i bardzo mu kibicujemy, żeby dojechał tam, gdzie jest jego cel, czyli pod wieżę Eiffla.
1: Wieża Eiffla, piękne miejsce, warto je zobaczyć i miejsce, które motywuje do wielkich czynów.
0: Myślę, że ta trasa w ogóle to jest taka motywacja do wielkich czynów, bo naprawdę, jak ja sobie to wyobrażam, patrząc jeszcze na pogodę, jak pada deszcz, że on codziennie wsiada na ten rower i jedzie kolejne 100 ileś kilometrów. Rozmawiałam z nim ostatnio, zapytałam go się, co jest dla niego największą trudnością. Powiedział, moja głowa, czyli te wszystkie myśli sabotujące, a po co ty to robisz, a boli, a nie dam rady. I właściwie to, że codziennie się musi rozpakowywać, pakować, jechać i taka rutyna już teraz. Więc to myślę, że to jest dla niego też taka trasa zmagania się samego ze sobą i sprawdzenia, jakie on ma i swoje ograniczenia. Miejmy nadzieję, że no, kibicujemy mu, żeby dojechał do celu. Tam mi powiedział, że nawet gdyby ciało mu po drodze miało wymięknąć, to i tak dojedzie. Nie wie jak. Prawie to jest tak jak z chorobą, że nie wiemy jak to leczenie będzie przebiegało, ale no, dąży się do jednego celu, do tego wyleczenia. Więc Kamil też nie wie, jaka będzie jego trasa, ale dąży do tego, żeby dotrzeć na miejsce.
1: Piękna inicjatywa. Proszę, pozdrów Kamila od nas i oczywiście wszystkie dzieciaki z fundacji, podopiecznych fundacji, bo tak naprawdę to wszystko kręci się wokół nich.
0: Ja bardzo dziękuję za to, że zechciałaś ze mną porozmawiać, bo naprawdę zależy mi na tym, żeby nagłośnić to, że on jedzie, jemu kibicować, jemu dodać otuchy i żeby on wiedział, że o nim myślimy, tak? Że ktoś jest, kto wspiera. Także zachęcam do tego, żeby zajrzeć na jego portale społecznościowe, Kamil Paczyński, na Instagrama lub na Facebooka i napisać mu jakiś komentarz, wysłać serduszka. A jeżeli ktoś z Państwa zechce wesprzeć zbiórkę, to tym bardziej jesteśmy wdzięczni.

0: takim razie zapraszamy i jeszcze raz bardzo serdecznie pozdrawiamy i Ciebie, i Kamila.
1: Bardzo dziękuję i również bardzo gorąco pozdrawiam.
0: Dziękuję bardzo, Ewa Gorzelak, prezes Fundacji, prezeska Fundacji Nasze Dzieci z Warszawy.
1: Nasze Dzieci przy Klinice Onkologii w Centrum Zdrowia Dziecka. Dziękuję.
0: Dzięki.
2: SK Elbląg News.
3: Droga Elbląga do Metropolii Pomorskiej otwarta. Senat przyjął odpowiednią ustawę, mówi senator z Elbląga Jerzy Wcisła.
4: Senat przyjął uchwałę o możliwości powołania Związku Metropolitarnego, Pomorskiego Związku Metropolitarnego. I będzie to drugi ustawowy związek metropolitarny w Polsce, bo już funkcjonuje Związek Górnośląsko-Zagłębiowski. Teraz powstanie Pomorski. On musi powstać jako nowy twór. W projekcie ustawy była taka możliwość, aby przekształcić istniejące stowarzyszenie w związek, ale zmieniono ten punkt. Uznano, że to nie jest dobra droga, czyli samorządy będą musiały podjąć uchwały o przystąpieniu do związku i ten związek powstanie. Dla mnie, myślę także i że dla Was, najważniejsze jest chyba i to, że obroniliśmy punkt, który pozwala Elblągowi przystąpić do tego Związku Metropolitarnego, bo były bardzo silne zakusy z różnych stron, aby wykreślić punkt,

Najważniejsze jest chyba i to, że obroniliśmy punkt, który pozwala Elblągowi przystąpić do tego Związku Metropolitarnego, bo były bardzo silne zakusy z różnych stron, aby wykreślić punkt,

wniosku przystąpić. Powiem Państwu, że to nie było łatwe. Główny problem polegał na tym, że albo specjalnie, albo niespecjalnie, bo mówię przede wszystkim o stronie PiS-u, ale także z różnych innych stron były takie pytania, czy Związek Metropolitarny może wykraczać poza granice województwa. I PiS taki wniosek złożył w Senacie, aby wykreślić możliwość przystąpienia do Związku Metropolitarnego samorządom z innego województwa. I w dużej mierze tak to będzie, bo jest kilka miast, które pretendują do miast metropolitarnych i niewiele jest takich przypadków jak u nas na Warmii i Mazur, że jest takie silne powiązanie metropolii z innego województwa z dużym miastem z innego województwa. I to, że Elbląg jest w takiej sytuacji, to jest ewidentny wynik błędu w moim odczuciu. Zresztą pamiętacie ten czas, 1999 rok. W Elblągu protestowaliśmy. Ja byłem wtedy redaktorem naczelnym Gazety Elbląskiej i plakatowałem Elbląg, namawiając ludzi do wzięcia udziału w tym referendum. I przyłączenie Elbląga do Warmii i Mazur było obarczone bardzo dużym błędem. I to nie polega tylko i wyłącznie na tym, bo się często o tym mówi, że Elbląg przyłączono do Warmii i Mazur, mimo że Elbląg jest bardzo silnie powiązany z Pomorzem, o czym będę mówił. Ale główny problem Elbląga polega na tym, że podzielono województwo elbląskie. Podzielono w ten sposób, że Braniewo i Elbląg zostały przyłączone do Warmii i Mazur, a Nowy Dwór Gdański, Malbork, Kwizyn, Sztum do Pomorza. Zlikwidowano subregion elbląski. Co gorsza, podzielono dwa subregiony i geograficzne, i ekologicznie nierozłączne. Mówię przede wszystkim o Żuławach Wiślanych i o Zalewie Wiślanym. To są jednorodne i dosyć specyficzne regiony, których nie wolno było podzielić. Efekt w każdym razie do Elbląga jest taki, że Elbląg bez subregionu szybko się degradował. Jesteśmy najszybciej wyludniającym się miastem na Warmii i Mazurach. Straciliśmy od czasu reformy samorządowej tego ostatniego etapu 20 tysięcy mieszkańców. Nie mam żadnych wątpliwości, że przystąpienie Elbląga do metropolii pomorskiej może ten błąd naprawić. Możemy odzyskać rangę miasta subregionalnego. Możemy wiele rzeczy naprawić. Co konkretnie? To jest moim zdaniem ważne i muszę o tym powiedzieć. Pierwsza rzecz, wiecie Państwo, że od lat jestem bardzo silnie związany z Żuławami. Żuławy nie mogą być zarządzane z różnych źródeł administracyjnych. Dzisiaj część Żuław podlega pod Pomorze, część pod Warmię i Mazur. My mamy mniej powierzchni, mamy więcej infrastruktury, którą musimy się opiekować. Jako człowiek, który od wielu lat zajmuje się sprawami przeciwpowodziowymi, widzę, ile jest problemów, żeby niektóre rzeczy uzgadniać. A i tak jesteśmy w stosunkowo dobrej sytuacji, bo my dzisiaj naprawiamy błędy z poprzednich lat, bo tej polityki przeciwpowodziowej, polityki wodnej na Żuławach nie było przez 8 lat. Dzisiaj naprawiamy stację pomp, podnosimy wały, zastanawiamy się, co zrobić z bobrami, dążymy do oczyszczenia tego systemu wodnego, ale tak naprawdę nie zajmujemy się tym, jak powinna wyglądać ochrona przeciwpowodziowa na Żuławach. Szanowni Państwo, ja 2 dni temu otrzymałem taki alarmistyczny list od rolników z Gronowa Elbląskiego, którzy gospodarzą na jednym polderze i mówią, że ten polder wysechł. Nie to, że nie ma wody, tylko że nie mogą dogadać się z pracownikiem Wód Polskich, żeby otworzył śluzy. Oczywiście ja przekazałem Wodom Polskim, dyrektorowi RZGU tą sprawę i się nią zajmuje, ale to nie jest pierwsza sprawa. I nie może być tak, że tak ważna rzecz dla Żuław, wręcz egzystencjalna, będzie zależała od jakiegoś człowieka, który zarządza śluzami. Tu już dawno powinien być system komputerowy. Tu już powinna być sztuczna inteligencja. Tu powinny być monitoringi pogodowe, dotyczące wiatru, prognozy stanu wód. Te przepływy trzeba regulować, ale na to trzeba stworzyć jednolity system. Ja nie wiem, jak to można zrobić, jeżeli są różne organy administracyjne. Jeżeli to wszystko będzie w obszarze metropolitarnym, mamy tą jedną organizację, w ramach której to możemy zrobić. Druga sprawa związana z Żuławem. Żuławy nie bez powodu nazywa się spichlerzem Polski, który produkuje tyle zboża, że żeby wywieźć to zboże, a ono jest eksportowane, jest bardzo wysoko cenione. Ma wysoką zawartość glutenu, mówię o pszenicy, o rzepaku. Żeby to zboże wywieźć, to trzeba uruchomić w ciągu roku 300 pociągów. Tyle tego zboża jest. Albo 600 zestawów barek. A żeby te 300 pociągów ruszyło, to musi być kolej, połączenie kolejowe. Ja oczywiście rozmawiam z ministerstwem infrastruktury i o jednym, i o drugim. Pozyskuję poparcie. Osobno marszałków, osobno Stowarzyszenia Żuławy. Ale wyobraźcie sobie, że ja mówię w imieniu 1 700 000 mieszkańców. W imieniu metropolii pomorskiej, która jednoczy ponad 60 samorządów. Jak silniejszy byłby to głos. I to też jest argument za tym, żebyśmy te subregiony zarządzali z jednego miejsca. Synergia portowa. My wszyscy jesteśmy w Elblągu przekonani, że port służy Elblągowi

0: rozwoju Elbląg. Ale że ja rząd Donalda Tuska namówiłem do tego, żeby zagwarantował, że ten port zostanie dokończony, to nie Elblągiem go przekonałem, ale tym, że ten port uwolni Gdańsk od małych jednostek. Tam są nabrzeża o głębokości zanurzenia do 8 metrów. Mogą tam wpływać statki morskie przywożące po kilkadziesiąt tysięcy, po kilkaset tysięcy ton. Co się rozładowuje? Statki, które przywożą 3-4 tysiące ton. Te statki my musimy przejąć, żeby ten port w Gdańsku rozładowywał to, do czego został przystosowany. Taki system istnieje na zachodzie. U nas będzie to pierwszy system, pierwszy taki model. Rozmawiam w Ministerstwie Infrastruktury i oni mi o tym mówią. Senatorze, jeżeli to wyjdzie, będziemy budowali porty śródlądowe przy innych wielkich portach, bo te porty się zapychają. Zaplecze dla miast Wisła. Powstaje, nie wiem, czy ja o tym mówiłem, powstaje Nadwiślański Korytarz Transportowy i jestem w tej inicjatywie. Kwidzyn, Malbork, dalej Grudziądz mają problemy z dostarczaniem do nich towarów. To są miasta przemysłowe. Gdańsk ma problemy z wywozem z portu różnych ładunków. Sieć kolejowa między Gdańskiem a Tczewem jest nie do modernizacji. Tam przy torach są osiedla mieszkaniowe. Jedyny sposób, aby rozładować Gdańsk, to jest zbudować inną linię. Tu jest nadzieja na to, że ta linia przez Elbląg do Warszawy i linia dalej wzdłuż granicy polsko-rosyjskiej szybko powstanie. Ale przez to, że my budujemy terminal i będzie połączenie z Trójmiastem, my możemy to miasto obsłużyć. Nasz terminal portowy, a teraz będziemy rozbudowywali port, może służyć nie tylko Elblągowi, może służyć Kwidzynowi, bardzo uprzemysłowionemu miastu, Grudziądzowi i Malborkowi. Tu mogą być te przeładunki w jedną i w drugą stronę. Także to jest też szansa dla naszego portu. Ratunek dla Zalewu Wiślanego. Zalew Wiślany, taka perełka turystyczna, o którą bardzo dbałem. To jest też cały system turystyczny. Ja to nazywam Elbląski Węzeł Wody, bo nie mam lepszego pomysłu na nazwę. Ale to jest pętlarz Ławka, to jest kanał Elbląski i Zalew Wiślany. Ale to jest też problem. To jest problem, bo jak dwie noce i dwa dni zawieje od strony północno-wschodniej, to zalewa Elbląg. Ale zalewa też Ławy Wielkie. Szkarpawa i rzeka Elbląg jest problemem, tylko że jeden jest na Powiślu, na Pomorzu, drugi jest na Warmii i Mazurach. Musimy znaleźć tą jedną organizację, w której będziemy o tym zagrożeniu rozmawiać. To jest jakość wód. Jakości wód nie poprawimy z Elbląga. Tu musimy rozmawiać z całym tym regionem. To jest też sprawa samorządów nadwiślańskich. To potrzeba takich rozwiązań. Wiemy, jaka jest jakość wód na Zalewie Wiślanym. Piękny akwen, ale nie daj Boże wejść tam i po kostki stoi się w mur. No i rzecz taka bardzo ważna, którą tu w Elblągu wyliczyliśmy w dużej mierze we współpracy z panem prezydentem. 6 tysięcy Elblążan pracuje w Trójmieście. 8 tysięcy leczy się w trójmiejskich szpitalach. 1500 młodych ludzi studiuje w Trójmieście. Ja jeżdżę często pociągiem do Warszawy. Wiem, ilu młodych ludzi i ludzi w ogóle jeździ dalej do Gdańska, bo ja wysiadam w Malborku. Ci ludzie świadczą o tym, że istnieje więź społeczna między Gdańskiem i Elblągiem, że Elbląg jest rzeczywiście powiązany nadal z Pomorzem i z Trójmiastem. Ludzie o tym świadczą. My mamy obowiązek o tych ludziach myśleć. Dlatego to, co się stało i to, że dowieźliśmy ten punkt w ustawie, który pozwala Elblągowi przystąpić do obszaru metropolitarnego, w moim odczuciu jest wielką szansą dla Elbląga. Jest szansą na odbudowanie regionalności elbląskiej. Jest szansą na zbudowanie takiego nieformalnego województwa elbląskiego, który będzie od Wisły w tych regionach, o których mówię. Będzie obejmował Żuławy, subregion Zalewu Wiślanego i Powiśle. I takim miastem centralnym możemy się stać i to jestem pewien, że będzie impuls bardzo rozwojowy dla naszego miasta. I chciałbym też powiedzieć o tym, że bo to pytanie często było mi zadawane, jak pomorski obszar metropolitarny ma się do województwa warmińsko-mazurskiego. Ja powiem tak, nijak. To są zupełnie inne twory. Administracja, podział administracji kraju to jest jedna rzecz, a obszary metropolitarne to są organizacje funkcjonalne. Tam się zrzeszają samorządy, które chcą realizować wspólnie jakieś zadania. O tych zadaniach dla Elbląga, ja tu mówiłem, tych zadań jest bardzo dużo, które świadczą o tym, że nasze miejsce jest w tym związku metropolitarnym. I tu nie ma żadnego problemu. Co więcej, ja to też mówię, gdy spotykam się z naszymi samorządowcami wojewódzkimi. Te sprawy, o których mówię, to są też sprawy województwa warmińsko-mazurskiego. Żuławy to także Warmia i Mazury. Zalew Wiślany to także Warmia i Mazury. Połączenie kolejowe, port, to są sprawy województwa warmińsko-mazurskiego, nie tylko pomorskiego. Także załatwiamy w ten sposób w obszarze metropolitarnym ważne kwestie rozwojowe dla Warmii i Mazur. Szanowni Państwo, pozwólcie, że jeszcze kilka słów powiem o tej drodze, która prowadziła do tego, do tej wczorajszej ustawy, to była dosyć długa droga. Ja pamiętam, gdy byłem przewodniczącym Rady Miejskiej, po raz pierwszy wtedy spotkałem się z Pawłem Olechnowiczem, który przyjechał do Elbląga i powiedział o tej inicjatywie. Przyjechał zaprosić nas do tej inicjatywy. To był 2011 albo 2012 rok. On zapoczątkował pracę nad stworzeniem tego zespołu metropolitarnego. Stworzył stowarzyszenie wtedy, które w zasadzie wykonuje te funkcje, chociaż nie ma do tego legitymacji ustawowej. A to się zaczęło za czasów Pawła Adamowicza. Później był rok 2020, gdy to stowarzyszenie miało już gotowy projekt ustawy, ale Sejm w ogóle nie chciał tego wyjąć z szuflady, więc myśmy zastąpili Sejm i przyjęliśmy ten projekt ustawy w Senacie. I wtedy, gdy trafił on do Senatu, to zauważyłem, że brakuje tego punktu, który by otworzył możliwość przystąpienia Elbląga do obszaru metropolitarnego i ten punkt wprowadziliśmy. I tego punktu od 2020 roku bardzo pilnuję. Od 2020 roku uczestniczę w pracach tego stowarzyszenia na rzecz tej metropolii. I też ten czas, gdy to trafiło już z rządu do parlamentu, to praktycznie byłem na wszystkich spotkaniach, które dotyczyły powołania zespołu metropolitarnego. Nawet na sejmowych komisjach. Wszystkim tłumaczyłem, na czym polega powiązanie Elbląga z Pomorzem i że nie ma konfliktu między obecnością na Warmii i Mazurach, a tym, żeby Elbląg realizował się na Pomorzu. No, oczywiście, jak wiecie Państwo, w polityce merytoryczne względy nie zawsze są najważniejsze, więc nie wszyscy tego słuchali. Ale słuchali też przedstawiciele tego stowarzyszenia, liderzy tego stowarzyszenia. Do wszystkich napisałem pisma. Wszystkim wyjaśniałem, na czym to polega, prosząc, aby nikomu nie przyszło do głowy, aby taką możliwość Elblągowi odebrać przystąpienia do tego stowarzyszenia. I bardzo się cieszę, że dowiozłem to do końca. W tych działaniach także uczestniczył Michał Missan. Myśmy o tym rozmawialiśmy z prezesami stowarzyszenia, wysyłaliśmy pisma także do prezydenta Polski. Czekamy na jego krok, ale prosiliśmy go, aby nie blokował Elblągowi możliwości rozwoju. Także odwołując się do jego związków z tym miastem, z tym regionem. Doktorat pisał na opisanie komunizmu w naszym regionie. Także myślę, że te więzi jakieś tutaj są i prezydent tę ustawę szybko podpisze. I pozwólcie, że kilka informacji takich o samej metropolii, jak ona funkcjonuje. Dzisiaj do tej metropolii zgłosiło akcję 61 samorządów. Mieszka w tych samorządach blisko 1 700 000 ludzi. Elbląga nie liczę, bo Elbląg jeszcze takiego akcesu nie zgłosił. Te układy są tam różne. Bywa także w powiecie jest jedna gmina, która się przyłączyła do metropolii, a nie wszystkie inne też się podłączyły, ale generalnie tam jest ponad 60% województwa zgłasza akces do bycia w tym obszarze metropolitarnym. To stowarzyszenie, które istnieje, też realizuje już pewne projekty. Termomodernizację, wspólną politykę zdrowotną, system rowerowy, MEWO, pewnie o tym słyszeliście, ale to jest też system przesiadkowy, czyli w różnych punktach jest 24 punktów, gdzie można rower zostawić. Są parkingi, można się przenieść na komunikację publiczną, to bardzo fajnie tam funkcjonuje. To będzie jeden z takich ważnych filarów działalności tego stowarzyszenia. Jeżeli chodzi o finansowanie, to jest też bardzo ważne, bo stworzenie obszaru metropolitarnego jest zobowiązaniem dla państwa, że państwo będzie na funkcjonowanie tego stowarzyszenia przeznaczało odpis z podatku dochodowego od osób fizycznych. I tu określono tą wartość na 0,49%. To niby mało. Ale w przeliczeniu na 1 700 000 mieszkańców to jest co najmniej pół miliarda rocznie, pół miliarda złotych. Ministerstwo Finansów na ten okres początkowy startu tej metropolii wyznaczało kwoty graniczne, czyli to będzie w przyszłym roku 125 milionów, w przyszłym roku, w 2028 250 milionów, a później, tak jak to wynika z ustawy, szacunki są takie, że to będzie od 500 do 700 milionów złotych dostanie stowarzyszenie na różne zadania. Będą też składki członkowskie. Składki członkowskie nie są jeszcze ustalone. Będzie to obszar negocjowania między samorządami. Będą brane pod uwagę oczywiście dochody i sytuacja finansowa gmin, miast i powiatów, bo takie mogą być członkami. Oczywiście obszar metropolitarny czy związek metropolitarny będzie mógł, tak jak samorządy, występować o środki unijne, o dotacje celowe, tak jak to dzisiaj jest w ZIT-ach, czyli będą mogły być te projekty realizowane jako integrowane inwestycje terytorialne i takie są też realizowane przez to stowarzyszenie. I to, kochani Państwo, tyle na ten temat. Ja się bardzo cieszę, bo mi to spać nie dawało. wiecie, jak jestem mocno zaangażowany w sprawy Żuław i Elbląga i moim takim hasłem wyborczym zawsze było bycie ambasadorem Elbląga, dlatego też nigdy, nawet jeżeli miałem takie propozycje, to nie przyjmowałem propozycji takich warszawskich, żeby tam się przenieść, bo tu widzę swoją rolę i liczę na to, że samorząd przeanalizuje te wszystkie za i przeciw i Elbląg w którymś momencie przystąpi do tego obszaru metropolitarnego z korzyścią dla naszego regionu, dla zwiększenia rangi Elbląga i dla lepszych dochodów mieszkańców także. To musi zadziałać, szanowni państwo. W Gdańsku przeciętna płaca jest wyższa o 2000 zł niż w domu. To jest powód także, aby łączyć się, żeby ludzie tam pracowali, żeby tu powstawały filie tych zakładów, bo ludzie po prostu będą, mieszkańcy będą po prostu dzięki temu więcej zarabiali, będą lepiej żyli. To jest nasza przyszłość.
1: SK Elbląg.
2: 10 lat minęło jak jeden dzień, chciałoby się zaśpiewać, a my porozmawiamy. Porozmawiamy o Muzeum Ziemi Braniewskiej, które w tym roku, aż trudno w to uwierzyć, obchodzić będzie jubileusz swojego dziesięciolecia i o przygotowaniach do tego jubileuszu i o historii Braniewskiego Muzeum porozmawiamy ze Zbigniewem Kędziorą, prezesem Towarzystwa Miłośników Braniewa i szefem Braniewskiego Muzeum. Dzień dobry.
3: Witam serdecznie. No tak, dzisiaj to właśnie żyjemy jeszcze tą dziesiątą jubileuszową nocą muzeum.
2: Dziesiąta rocznica
3: będzie padała dokładnie 3 września tego roku. No i już właśnie kończy się noc muzeów i zaczynamy, podejmujemy już działania, które wybiegają do tej daty 3 września. Chcemy zrobić też bardzo fajną imprezę. Nie ukrywam, że złożyliśmy też wniosek do marszałka województwa, do sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego o dotację. Chcemy zrobić nie tylko dziesięciolecie muzeum, ale połączyć to z konferencją popularno-naukową, plus planujemy koncert w Bazylice Mniejszej. Okazjonalny taki też, znane tuzy polskiej muzyki. Nie będę zdradzał, bo to zależy, czy dostaniemy też pieniążki, bo my własnych środków aż tak dużo nie mamy, żeby finansować takie wydarzenia.
2: O szczegółach na pewno będziemy jeszcze rozmawiali im bliżej tego jubileuszu, a ja bym teraz chciała, żebyśmy przypomnieli sobie, jak to było 10 lat temu, a nawet i wcześniej, jak to się zaczęło, bo może nie wszyscy pamiętają, ale na początku było Muzeum Ziemi Braniewskiej, celulozowe Muzeum Ziemi Braniewskiej.
3: To jeszcze jak nie było muzeum, a planowaliśmy sobie takie muzeum stworzyć, to wydawaliśmy takie publikacje, celulozowe Muzeum Ziemi Braniewskiej. I tam właśnie jakieś artefakty, różne przedmioty, które gdzieś tam były w posiadaniu naszych kolegów, czy Janusza Moskala, czy takie były kiedyś na pierwszym piętrze Urzędu Miasta, takie mini jakby muzeum składają oczywiście z jakichś tam fajnych eksponatów. No i tak, pierwsze było celulozowe Muzeum Ziemi Braniewskiej, później było drugie, trzecie, a w międzyczasie powstało muzeum. Nie ukrywam, że spełniły się nasze marzenia. Bardzo nas wsparł wtedy moralnie profesor Rachremczyk. Musieliśmy izbę regionalną zorganizować. On, jaka izba? Tu przed wojną być, czy muzeum w Braniewie? To muzeum ma być. No i tak się stało. Jesteśmy wpisani do rejestru muzeów polskich. Mamy uzgodniony regulamin też naszego muzeum. Także jesteśmy normalne muzeum, tylko że społeczne. Pracujemy społecznie, wolontariat, nie mamy tutaj jakichś środków takich celowych, przeznaczonych na przykład na jakieś tam uposażenie, wypłaty. Są kierownicy, są ludzie, którzy zajmują się księgowością, sprzątaniem, ale to wszyscy się zajmujemy, wszyscy jesteśmy kierownikami, wszyscy jesteśmy sprzątaczami, zaopatrzeniowcami, różne funkcje pełnimy.
2: Wszyscy, czyli miłośnicy historii Braniewa, z Towarzystwa Miłośników Braniewa, bo to wy doprowadziliście do powstania tej placówki.
3: No tak, jak placówka powstawała, to było nas na chyba 36 osób, chyba tam około 40 i przez ten okres jakoś tak uderzyliśmy w siłę, w sensie takim, że przybyło członków, 94 osób w tej chwili jest i wiadomo, jak muzeum silne, to i towarzystwo silne. Ludzie widzą, że coś się dzieje i chcą też być członkami jego stowarzyszenia. Także co rusz, jakaś deklaracja nowa wpływa, ludzie chcą pomagać, chcą robić. no to się samo nie robi.
2: Muzeum Ziemi Braniewskiej powstało 10 lat temu i cały czas funkcjonujecie w tym samym miejscu, czyli w byłym Kolegium Hozjanum. To też takie klimatyczne i historyczne miejsce z historią, ale cały czas się rozrastacie.
3: Lepszego miejsca się nie znajdzie jak to, bo to właściwie są dwa obiekty. Pierwszy Kolegium Jezuickie w Polsce, budynek jest XVIII wiek i wieża

0: Franciszkańska, XIV-wieczna. Tam 4 pomieszczenia i tu 8, 12 pomieszczeń. Otwieraliśmy murzem, było 5 pomieszczeń, cienko wyposażonych, tych przynosi i powie, a w tej chwili pękamy w szwach, jest 12 pomieszczeń i na litość boską brakuje nam kolejnych. Co najmniej 2 nam potrzebne są. Co najmniej 2 na historię wojskowości brańskiej i na historię jezuitów i sala poświęcona kardynałowi Chorzyszowi.
1: Przypomnijmy, co pokazujecie w dotychczasowych.
0: To pierwsza sala to jest edukacyjna, tutaj jest troszeczkę historii też miasta, ale tu się odbywają spotkania z młodzieżą, przedszkola, szkoły różnych kategorii, podstawówki, średnie. Tutaj przyjeżdżają też turyści indywidualni, ale też wycieczki. Tutaj prezentujemy różne filmy, prezentacje. To jest ta sala pierwsza edukacyjna, później sala Kresów Wschodnich poświęcona repatriantom, którzy przyjeżdżali na te tereny po wojnie z okolic Wilna szczególnie. Kolejna sala to jest sala przemysłu rzemiosła brańskiego. Kolejna sala główna to jest sala historii miasta. Kolejna sala to jest sala kultury materialnej, pokazująca, czym się mieszkańcy Brania zajmowali przed wojną. Kolejna sala to jest sala brańskiej Katarzynek, Reginy Protman. Następna sala to jest sala Hanzy. Związki Braniewa z morzem, ale nie tylko z morzem, bo tutaj i też na rzece Pasłęce, słynna brańska Wenecja, tam przy każdej kamienicy stała łódka i na Pasłęce też rybaczyli nasi mieszkańcy Braniewa. Kolejna sala to jest taki łącznik między budynkiem Hozjanum a wieżą Kleszą. To jest tam taka sala ceramiki budowlano-ozdobnej. No i później wchodzimy już do wieży XIV-wiecznej. Na dole jest sala rycerska, piętro wyżej jest sala PRL-u, którą chcielibyśmy przenieść stamtąd. Znaczy sala PRL-u, sala pod tytułem Żyliśmy w PRL-u. Kolejna sala wyżej to jest sala cela franciszkańska i na samej górze taka sala secesji miała być. To jest taki pokój mieszczański właściwie w tej chwili.
1: Ile tych eksponatów się nazbierało przez te lata?
0: Pani Dorota specjalistą jest od papierologii. Ona teczkę ma, książkę przyjętych eksponatów. Jeszcze niedawno było 6 tysięcy. Tutaj pani Dorota mówi, że dochodzimy do 10 tysięcy eksponatów. Wszystkich.
1: I duża część z tych eksponatów, jeżeli nie większość, to są rzeczy znalezione i podarowane wam przez mieszkańców Braniewa, miłośników historii.
0: No tak, to na to się składają i darowizny. Składają się przedmioty, które zostały nam przekazane przez Kościół, jak Droga Krzyżowa czy inne przedmioty, ale też są rzeczy, które kupiliśmy, nabyliśmy. Po prostu kupno nastąpiło, no bo inaczej nie można tego było nabyć do naszego muzeum. Trzeba było kupić. Niewiele eksponatów zostało wypożyczonych. Są wypożyczone eksponaty, jak na przykład z muzeum w Koszutach, dwór w Koszutach koło, to jest filia muzeum w Środzie Wielkopolskiej. To jest obraz taki XVI-wieczny Jana Zgarego-Czawskiego, który w Braniewie maturę kończył w 1712 roku. Także mówię, to pożyczone, ale większość to są przedmioty, eksponaty przekazane przez mieszkańców naszego miasta.
1: A najstarszy zabytek?
0: To pieczęć lakowa drugiej połowy XIV wieku. Pieczęć Kościoła Świętej Katarzyny Braniewskiej. To jest bardzo wartościowy temat.
1: A najwięcej pamiątek to te z czasów II wojny światowej, które dostarczają wam poszukiwacze historii.
0: Tak, ale też duża ilość to jest jednak przedmiotów też powojennych z okresu PRL-u, kiedy ludzie się wyzbywali w latach 70. stare meble gdzieś tam wynosili do
1: archiwum
0: czy gdzieś i kupowali nowe ze sklejki, a stare drewniane meble trafiają do nas. Ludzie przynoszą, pytają się, czy bierzemy, czy na gabaryty mają oddać. No i bierzemy, pękamy w szłach muzeum i gdzie tylko można utykamy te rzeczy, bo nie chcemy, żeby znalazły się na tych gabarytach i na wysypisku.
1: Pękacie w szwach, my trzymamy kciuki, żeby z okazji tego dziesięciolecia udało się zdobyć kolejne pomieszczenia, bo wiem, że są takie możliwości, tak, i marzenia wasze, ale ja chciałabym, żebyśmy jeszcze powiedzieli o takim zamiejscowym oddziale waszego muzeum, czyli o lapidarium braniewskim, bo to też wasze dziecko.
0: To jest taka córka nasza, tak, no to kilka lat temu powstało, chyba z 5 lat temu, już bo ten czas tak goni, że się gubimy nieraz. W każdym razie, no tak, to były różne opinie na ten temat. Jedni twierdzili, że to nie wypada, amfiteatru, tam koncerty są, a tutaj jakiś cmentarz robimy. Ja mówię, że to nie jest cmentarz, tylko to jest miejsce lapidarum poświęcone wszystkim mieszkańcom Braniewa z różnych wyznań, bo tam są przyszli z cmentarza.

0: Ewangelickiego z ulicy Wspólnej, płyty nagrobne są z cmentarza świętej Magdaleny na ulicy Morskiej, świętej Katarzyny na ulicy Sikorskiego, świętego Rocha na Olsztyńskiej, także właściwie tam ze wszystkich cmentarzy, a nawet z okolicznych niektórych, z Pęciszewa czy z Nowej Pasmęki też mamy płyty nagrobne. Jest tam około 100 też krzyży, płyt.
1: To wszystko trafiało do Was?
0: Wszystko do nas trafiało, także później ludzie przejrzeli na oczy, że to jednak fajna rzecz. Tam są ławeczki, można usiąść sobie, kontemplować.
1: Przyjęłaś.
0: Przemyśleć to wszystko, bo przecież to nie tylko Niemcy mieszkali. Przecież od pokoju Toruńskiego do pierwszego rozbioru Polski te ziemie były Rzeczypospolitej. Dokładnie 306 lat. Także to też była polskość i na lapidarium są też tablice z polsko brzmiącymi nazwiskami, ale jest też płyta nagrobna profesora Świtalskiego, który był kierownikiem katedry języka polskiego w liceum Hozjanu w Braniewie. I taki akcent polskości w zeszłym roku w listopadzie, taki duży obelisk ufundowaliśmy, poświęcony 8 powstańcom listopadowym, którzy w Braniewie zmarli w 1831 roku w lazaretach branieckich. No i tam jest właśnie nazwiska tych powstańców i plus taka druga płyta Obojga Narodów. Bardzo fajna rzecz. No i przede wszystkim taka oznaka polskości też.
1: W lapidarium jak w soczewce odbijają się losy tych ziem, na których my obecnie żyjemy.
0: Tak, wydają publikacji dużo, które przypominają do historii naszego miasta. Lapidarium też było już wznawiane chyba dwukrotnie, wydawnictwo, każda płyta opisana. Kto to był, gdzie pracował, gdzie mieszkał. Także to też bardzo wartościowe jest. No i tu Niemcy, którzy odwiedzają nas, nie ukrywam, trochę rzadziej jak kiedyś, to nieraz mają pretensje, że nie wydają w języku polskim, niemieckim, ale to jest razy dwa trzeba. Cenę publikacji razy dwa wtedy policzyć. No nie zawsze stać nas na to. I dlatego wydajemy tyle, na ile nas stać. Wydajemy publikacje w sensie przewodniku po muzeum w języku polsko-niemieckim, polsko-angielskim, od tego czasu polsko-rosyjskim też był, bo Rosjan by przyjrzał w językach Niemców. W tej chwili, no wiadomo, że to się skończyło, ale staramy się przy niektórych eksponatach pisać w języku polskim, niemieckim, ale wydać całą historię naszego muzeum, czy na przykład tak jak wydaliśmy w tej chwili wykaz najbardziej wartościowych eksponatów, artefaktów w naszym muzeum, wydać to w dwóch językach, to może kiedyś, jak się finansowo poprawi nam, to wydamy coś takiego.
1: 10 lat Muzeum Ziemi Braniewskiej to dobry moment, żeby odwiedzić Waszą placówkę, jeżeli ktoś jeszcze nie był, a jeżeli ktoś już był, to zawsze warto tu przyjść ponownie, bo można w każdym zakątku odkryć coś nowego.
0: No tak, ludzie przychodzą, niektórzy po to byli tu 2 lata temu, przychodzą, żeby zobaczyć. Tutaj niedawno Zoleśnicy Państwo byli 2 lata temu, no i tu niedaleko byli gdzieś tam przyjazdem, postanowili przyjechać, zobaczyć, co w te 2 lata się zmieniło. No i pod wrażeniem byli, że pękamy w szwach, że tak dużo wszystkiego jest. Pod wielkim wrażeniem ludzie są, jak tu przyjeżdżają po raz wtóry i porównują to, co było lat 5 albo 2 lata temu, a teraz, nie?
1: To dowód, że warto. Zatem zapraszamy Muzeum Ziemi Braniewskiej, czynne prawie codziennie.
0: Prawie codziennie od 12 do 16, ale jak wiadomo na telefon możemy otworzyć o godzinie 8, nieraz o 18 wieczorem, a jak trzeba, to i w poniedziałek jesteśmy w stanie też udostępnić muzeum.
1: Dziękuję bardzo. Zbigniew Kędziora, Muzeum Ziemi Braniewskiej i Towarzystwo Miłośników Braniewa, które to Muzeum Ziemi Braniewskiej założyło. Dziękuję.
0: Dzięki uprzejmie, zapraszam do muzeum.
2: SK Elbląg News.
3: Eskowy mikrofon zawędrował dzisiaj na Komendę Miejską Policji w Elblągu. Razem z nami jest nadkomisarz Krzysztof Nowacki, oficer prasowy Elbląskiej Policji. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
3: Z którym porozmawiamy o bardzo popularnych w ostatnim okresie oszustwach za pośrednictwem internetu. Panie komisarzu, no można powiedzieć, że to jest plaga współczesnych czasów, tego typu oszustwa?
4: Na pewno jest to sposób działania sprawców.

0: o bardzo popularnych w ostatnim okresie oszustwach za pośrednictwem internetu. Panie komisarzu, no można powiedzieć, że to jest plaga współczesnych czasów tego typu oszustwa?
1: Na pewno jest to sposób działania sprawców w ostatnim czasie, który no powoduje to, że te pieniądze gdzieś po prostu do nich trafiają.
0: No to powiedzmy, z jakich mechanizmów najczęściej korzystają oszuści?
1: Ja mam w ogóle wrażenie, tak w ostatnich kilku latach, nawet mówi o oszustwach, ktoś mówi o jakichś sytuacjach, gdzie ktoś został oszukany, podawane są metody w ogóle, jakie działają sprawcy. Co więcej, no my sami generujemy bardzo mnóstwo informacji o tym, jak nie zostać oszukanym, więc to przysłowiowa lodówka i gdzieś te informacje można łatwo znaleźć. Mimo wszystko, no te osoby ciągle gdzieś zostają oszukane, tak jakby pierwszy raz stykały się z taką sytuacją. Takie mam wrażenie ostatnio.
0: A z czego to może wynikać?
1: Być może z samego mechanizmu działania oszustów, bo oni pewnie działają też na pewnych emocjach, bo jeżeli zadzwoni ktoś do nas i powie, że naszej bliskiej osobie coś się stało, no to mamy taką ścianę, tak? Nie potrafimy logicznie zadziałać, nie potrafimy logicznie pomyśleć, tylko myślimy o tej naszej bliskiej osobie, której coś się mogło przytrafić. No i na tym pewnie bazują oszuści, którzy korzystają z tego i wyłudzają później te pieniądze.
0: Podszywanie się pod bliskich telefonicznie czy mailowo to jest jakby jeden z rodzajów, ale często w tej chwili pojawiają się wiarygodnie wyglądające reklamy, które są jakby opatrzone znaną twarzą, choćby jakichś polityków albo aktorów. No i to też jest jakby droga do tego, żeby paść ofiarą oszustów.
1: Dokładnie tak. Panie redaktorze, ja się często spotykam właśnie z tym, że czytam protokół zawiadomienia o przestępstwie i tam jest napisane, że ktoś widząc reklamę w internecie i widząc wizerunek prezydenta, premiera, czy to byłego, czy obecnego, pokusił się o to, aby wejść w ten link, aby otworzyć taką reklamę i następnie zrobić to, o co prosili oszuści, czyli podać swoje dane, później na ten numer podany ktoś dzwoni i tak zaczyna się to przysłowiowe oszustwo.
0: Też odnoszę wrażenie, że informacji na temat mechanizmów oszustwa w przestrzeni publicznej jest dużo, że no, trąbi się wręcz o tym, żeby nie instalować oprogramowania z nieznanego pochodzenia. Mimo to cały czas te kolejne osoby padają ofiarą tych oszustów. No, nie ma tygodnia praktycznie, żeby ktoś nie był poszkodowany.
1: My, tak jak powiedziałem, no bardzo często informujemy w różny sposób, bo też nasi policjanci, którzy spotykają się chociażby ze starszymi osobami, tak, podczas jakichś spotkań z seniorami, mówią o tych oszustwach. W internecie też bardzo dużo zamieszczamy takich informacji. Telewizja podaje również tego typu rzeczy, więc tych kanałów dotarcia do osób jest naprawdę dużo, ale czasami no, można powiedzieć, że to już taka czasami głupota osoby, bo inaczej tego nie można już określić, jeżeli ktoś w ciągu pół roku na przykład przekazuje znaczną sumę pieniędzy i gdzieś podświadomie nawet wie, że to może być oszustwo, wie, bo czytał o tym wcześniej, ale mimo to gdzieś ta wyobraźnia jego działa i udaje, że nic się nie zadziało, nic się nie stało. Później dopiero, gdy uświadomi sobie, że stracił ten ktoś 50, 60, 70 tysięcy złotych, przychodzi na policję zgłosić to jako wyłudzenie pieniędzy. Często są to oszczędności całego życia.
0: Czy ofiarami tych oszustów najczęściej są osoby starsze, czy głównie seniorzy?
1: Nie. I tutaj można powiedzieć, że nie, dlatego że chociażby z wczoraj tego typu oszustwo na metodę na blika, gdzie osoba, która dała się nabrać, ma 23 lata. Więc uważam, że to nie jest oszustwo, które dotyczy tylko i wyłącznie osób starszych. Oczywiście są pewne rodzaje oszustw, które są skierowane właśnie na osoby starsze, ale tak jak mówimy, ofiarą oszustwa może stać się każdy, niezależnie od wieku.
0: Czy nie odnosi pan wrażenia, że metody działania oszustów są takie coraz bardziej wyszukane?
1: Co do mechanizmu działania oszustów, mi też się czasami wydawało, że te metody mocno ewoluują, ale jak pokazuje nasza praktyka, to oszuści wracają z kolei do oszustwa klasycznego na wnuczka, gdzie dzwoni osoba, podaje się za kogoś bliskiego i mówi, że miała wypadek i to jest oszustwo.

0: państwo, które cały czas funkcjonuje i cały czas jest skuteczne i cały czas osoby dają się na to nabrać.
1: Tak, no bo tu w jednym przypadku jest na wnuczkę, w drugim przypadku będzie na policjanta, w trzecim przypadku będzie na jakiegoś tam eksperta ekonomicznego. Jakby za każdym razem jest gdzieś ten mechanizm podobny.
0: Dokładnie tak. Jeżeli mówimy też o młodych osobach, mówimy o oszustwach na blika. Najczęstsze oszustwo to jest to, że ktoś włamuje się na konto facebookowe bądź na konto, gdzie mamy dostęp do komunikatora i poprzez ten komunikator rozsyła wiadomość do znajomych takiej osoby, prosząc o pożyczkę na kod szybkiej płatności. I czasami się zdarza, że ktoś nawet z tego skorzysta i po prostu przeleje pieniądze.
1: No w tym przypadku jakby uniknięcie utraty pieniędzy wydaje się dość proste.
0: Wystarczy sprawdzić. Jest to naprawdę proste. Mało tego, jeżeli potwierdzamy taką transakcję, to tam pojawia się chociażby kwota tej transakcji i to, gdzie ona na przykład będzie wypłacona. Więc to może już nam zapalić taką czerwoną lampkę. Więc tak, potwierdzajmy, sprawdzajmy, oddzwońmy do tej osoby, zapytajmy się, czy to faktycznie ta osoba prosi nas o pieniądze, czy nie przypadkiem ktoś nie włamał się na jej konto.
1: Jedno z takich dość nowych sposobów oszustwa na blika jest przesłanie na czyjeś konto jakiejś kwoty i później skontaktowanie się z prośbą o odesłanie tego.
0: Dokładnie tak. My się nie spotkaliśmy jeszcze tutaj w Elblągu z tego typu oszustwem, ale tak, mamy takie oszustwo, przed którym też ostrzegamy, gdzie ktoś może przelać pieniądze nam i później zadzwonić do nas lub skontaktować się z nami, mówiąc, że no właśnie omyłkowo przelał pieniądze. Przypominamy, na to rozwiązanie jest procedura bankowa. Trzeba skontaktować się z bankiem i najprościej wtedy z tej procedury skorzystać.
1: Mając styczność z różnego rodzaju oszustwami, które się dzieją, czy były takie przypadki, które były dla pana zaskoczeniem? Na przykład była to, nie wiem, bardzo jakaś skomplikowana operacja, albo z drugiej strony, no...
0: Mnie zawsze zastanawia to, że osoba, nie mając pieniędzy, tak, a ulegając temu, co mówi, tej narracji oszusta, nie tylko poświęca swoje oszczędności, które gdzieś tam są, ale także bierze jakiś dodatkowy kredyt, bierze pieniądze, pożycza pieniądze od swoich znajomych po to, aby dać je oszustowi. Także nie weryfikuje tej informacji gdzieś jeszcze po drodze u kogoś innego, u kogoś ze swoich bliskich, że znalazł się w takiej sytuacji i nie prosi o pomoc. Czasami właśnie porozmawianie o tym, powiedzenie o tym, że mamy taki problem, że ktoś się z nami skontaktował, daje ten czas na to, kiedy chłodne zastanowienie się nad tą całą sytuacją.
1: Czy myśli pan, że ta wizja szybkiego zysku, którym oszuści mamią swoją ofiarę, sprawia, że gdzieś ta czerwona lampka w głowie się nie zapala?
0: To oszustwo, o którym mówimy, to ono trwa kilka tygodni często. Czasami nawet kilka miesięcy, gdzie ktoś inwestuje pieniądze, przelewa te pieniądze na konto albo daje dostęp do swojego konta oszustom przez różnego rodzaju aplikacje do zdalnej kontroli i to oszustwo przestaje być, że tak powiem, ktoś orientuje się, że został oszukany w momencie, kiedy kończą się pieniądze lub ktoś chce wypłacić pieniądze. Czyli jeżeli chcemy skorzystać z tych zysków wygenerowanych, które są nam przedstawiane, no to wtedy widzimy, że jednak nie możemy ich wypłacić, że jest to fikcja i wtedy najczęściej taka osoba przychodzi na policję zgłosić, że została oszukana, aczkolwiek pamiętajmy, że to oszustwo trwa długi, długi czas i jeżeli się w porę nie zorientujemy, no to będziemy inwestować tak, dopóki nie skończą nam się pieniądze lub nasza zdolność kredytowa.
1: I jakby pan przestrzegł, co by pan doradził osobom, które gdzieś tam buszując w internecie natrafiają na tego typu reklamy oszustów, co zrobić, żeby nie wpaść w ich sidła?
0: Przede wszystkim zachować taki chłodny umysł. Jeżeli chcemy inwestować pieniądze, mamy konto w banku, pójdźmy do tego banku, zapytajmy się, doedukujmy się, jeżeli chodzi o inwestowanie pieniędzy, bo często te sytuacje wynikają z tego, że po prostu nie wiemy. Ktoś nam podsuwa gotowe rozwiązanie i my w to idziemy, nie mając wiedzy. Tak, gdybyśmy mieli wiedzę, to byśmy wiedzieli o tym, że taka możliwość zainwestowania pieniędzy i takiego zysku wygenerowania z tej inwestycji jest po prostu niemożliwa, bo jeżeli taki oszust... Tak naprawdę do czego my jesteśmy oszustowi potrzebni w tym momencie, tak? Bo jeżeli jest to tak intratna propozycja, to dlaczego ta osoba sama z tego nie skorzysta i sama nie zainwestuje w ten sposób pieniędzy, prawda? To jest, można się nad tym zastanowić.
1: Nie codziennie spotyka się Mikołaja, który będzie rozdawał pieniądze, to jeszcze za pośrednictwem internetu. Warto tutaj uważać na siebie. Jest jeszcze jeden rodzaj oszustw. Zastanawiam się, czy on cały czas jeszcze funkcjonuje. Nazwijmy to metoda na, nie wiem, amerykańskiego żołnierza, czy jakąś tam inną osobę, która nawiązuje więź emocjonalną i w ten sposób stara się oszukać swoją ofiarę.
0: Tak, my mieliśmy kilka takich oszustw, gdzie ofiarą padała też najczęściej kobieta, ale zdarzył się też pan, który wpadł w sidła takiej amerykańskiej żołnierki. No tutaj oszustwo, które ewidentnie bazuje na emocjach, na nawiązaniu pewnej relacji emocjonalnej z drugą osobą. To oszustwo też trwa i tutaj jest to chyba najdłuższe z oszustw, które może trwać, bo trwa często kilka miesięcy, dopóki ktoś nie zorientuje się, że padł ofiarą oszustwa.
1: Czy moglibyśmy określić jakieś takie generalne, ogólne, złote zasady, co robić, jak postępować, żeby nie paść ofiarą oszustów?
0: No, przede wszystkim zachować ten chłodny umysł, umieć odróżnić to, co może być dla nas zagrożeniem, od tego, co nie jest zagrożeniem. Tak, jeżeli widzimy przypadkową reklamę, która się nam otwiera, jest tak skonstruowana, że jest to jakiś clickbaitowy tytuł, my w to wchodzimy i ktoś później prosi nas o to, aby podać nasze dane, chociażby numer telefonu komórkowego, to jest już zagrożenie, tak? To jest coś, co powinno nas obudzić. Jeżeli ktoś dzwoni do nas i podaje się za pracownika banku i chce podania od nas właśnie kodu BLIK, podania lub zainstalowania w telefonie jakiejś aplikacji, to też powinno u nas wzbudzić podejrzenia. Co więcej, no jeżeli dzwoni do nas osoba, która się podaje za osobę bliską, to wbrew pozorom, mimo emocji, które nam towarzyszą, to jest dosyć łatwo sprawdzić, bo wystarczy po prostu do tej osoby oddzwonić, czyli rozłączyć się. Koledzy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie zrobili teraz taki fajny materiał, który pokazuje, że najprostszym rozwiązaniem jest rozłączyć się na chwilę i dać sobie ten czas na to, aby się zastanowić, przemyśleć i wtedy ewentualnie jeszcze raz zadzwonić do osoby, która jest osobą naszą bliską i która na przykład jeżeli ktoś się pod nią podszywał, to zadzwonić do tej prawdziwej osoby, zapytać się, czy wszystko jest w porządku.
1: Czyli ostrożność i zdrowy rozsądek, to jakby przede wszystkim, żeby uniknąć. No, to jest dramat osób, które padają ofiarą oszustów, bo często, tak jak pan wspomniał, to nie jest tylko to, że tracą oszczędności swojego życia, ale również często zdarza się tak, że one się po prostu zapożyczają na grube pieniądze.
0: Dokładnie tak, bo wtedy to taka osoba bierze ten kredyt, bierze tą pożyczkę i później za to odpowiada, pomimo tego, że jest to udowodnione jako oszustwo. No niemniej jednak w tym przypadku to osoba wzięła ten kredyt, wzięła pożyczkę i te pieniądze w jakiś sposób spożytkowała, więc trzeba będzie to po prostu zwyczajnie spłacać. A to może być kłopotliwe dla osoby, która ma jakiś niski dochód.
1: I zakładam, że oszuści działają w taki sposób, że odzyskanie tych pieniędzy jest raczej mało realne.
0: My mieliśmy teraz przypadek, gdzie policjanci Wydziału Mienia odzyskali kwotę, no niebagatelną, bo ponad 130 tysięcy złotych i zatrzymali osobę, która uczestniczyła w kilku takich oszustwach na terenie Elbląga, gdzie też ofiarą była starsza kobieta na przykład, która przekazała oprócz pieniędzy, także przekazała biżuterię, a tutaj gdzie odzyskano kwotę 130 tysięcy, to te pieniądze właśnie zostały przekazane oszustom. Ci oszuści cieszyli się przez chwilę z tych pieniędzy, dopóki nie dojechali do Elbląga i tutaj zatrzymali ich policjanci.
1: Ale tu mówimy o oszustwie taką, nazwijmy to, metodą na wnuczka.
0: Tak, tutaj mówimy o tego typu oszustwie, gdzie osoba została w pewien sposób, starsza osoba została zmanipulowana po to, aby przekazać pieniądze w cudzysłowie policjantom, którzy mieli przyjechać na miejsce i odebrać te pieniądze.
1: A w przypadku oszustw, które się dzieją za pośrednictwem internetu?
0: Tutaj mówimy to, o czym wcześniej też rozmawialiśmy, czyli kody w szybkiej płatności, różnego rodzaju wyłudzania

0: poprzez sprzedaż rzeczy chociażby, tak? Bo to oszustwa, gdzie sprzedajemy jakiś przedmiot, ktoś chce od nas kupić ten przedmiot i przysyła nam specjalny formularz, w którym, który mamy wypełnić i dostaniemy pieniądze po prostu innym przelewem. Okazuje się, że tam podajemy tyle danych, że tracimy dostęp na chwilę do swojego konta, a oszust może sobie wypłacić wtedy pieniądze. Więc na to też należy uważać. Trzeba przede wszystkim, jeżeli korzystamy z portali ogłoszeniowych, poczytać regulamin takiego portalu i formy, w jaki sposób można rozliczyć, zakończyć taką transakcję. Więc to jest ważne.
1: A czy w przypadku właśnie tego typu oszustw przez internet, czy to właśnie na jakiegoś inwestora, czy na Blika, czy odzyskanie tych utraconych pieniędzy jest realne, czy to raczej rzadko się udaje?
0: Jest to skomplikowane oszustwo na pewno. To czy uda się odzyskać pieniądze? Często się nie udaje to odzyskać tych pieniędzy, dlatego że one zostają od razu wypłacone w innym mieście, w innym państwie czasami. Nie jest to tak proste oszustwo, że to jest ktoś z naszego osiedla, kto nas próbuje oszukać i mieszka 3 domy dalej. To często zorganizowana grupa, która w ten sposób te osoby manipuluje i ma do tego osoby, które z kolei odbierają, wypłacają te pieniądze gdzieś w zupełnie innym, w innym miejscu, więc zanim ustalimy tę osobę, minie naprawdę dużo czasu.
1: Czyli podsumowując, zdrowy rozsądek, uwaga na wyjątkowe promocje czy wyjątkowe okazje, które się pojawiają w internecie, weryfikacja, kto prosi nas o jakąś przysługę finansową, to są te elementy, które mogą pomóc nam uchronić się przed tym, żeby paść ofiarą oszustwa.
0: Dokładnie tak, ta weryfikacja jest bardzo ważna, bo jeżeli ktoś bazuje na tych emocjach, warto się rozłączyć, dać sobie chwilę czasu na przemyślenie tej sytuacji i oddzwonić do naszej bliskiej osoby, która tej pomocy potrzebowała, i sprawdzić te informacje.
1: Dziękuję bardzo za te informacje. Miejmy nadzieję, że dzięki naszej rozmowie chociaż część osób uniknie jakichś niespodzianek niefajnych. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję Państwu i uważajmy na siebie.
2: To jest magazyn reporterów Eski Elbląg.
3: 31 maja 2025 roku w Braniewie odbyła się beatyfikacja 15 sióstr Katarzynek, nazywanych warmińskimi męczennicami. Było to bardzo ważne wydarzenie nie tylko w życiu kościoła, czy w życiu braniewskich i nie tylko sióstr Katarzynek, ale i miasta oraz całego regionu. Braniewo tego dnia odwiedzili przedstawiciele Stolicy Apostolskiej, były siostry Katarzynki z całego świata i wielu gości pielgrzymów. Dziś, w pierwszą rocznicę tego wydarzenia, odwiedzamy klasztor sióstr Katarzynek w Braniewie i rozmawiamy z siostrą Angelą Krupińską, matką prowincjalną i autorką książki o warmińskich męczennicach właśnie. Dzień dobry, witam siostrę bardzo serdecznie.
4: Dzień dobry, bardzo Państwa witam, miło mi.
3: To już rok minęło, bardzo szybko ten czas generalnie wszystkim nam mija i za chwilę powiemy, co się przez ten cały rok działo, ale ja może na początku poproszę, żebyśmy przypomniały, kim są siostry męczenniczki, dlaczego są dla Was takie ważne i dlaczego doszło do ich beatyfikacji.
4: Przede wszystkim są fajnymi kobietami konsekrowanymi, czyli siostrami zakonnymi, katarzynkami, które oddały swoje życie pod koniec II wojny światowej, czyli w 1945 roku. One broniły dzieci chorych w najróżniejszych sytuacjach tutaj, związanych z wejściem żołnierzy sowieckich na Warmię, Mazury, na Powiśle, na Pomorze. Całe perypetie, ale w takim skrócie nie uciekły, zostały z potrzebującymi, próbowały tych ludzi ratować. W konsekwencji też ratowały swoją godność kobiecą, u siebie nawzajem. Nie poddały się, oddały życie, stając w obronie właśnie godności kobiecej, broniąc drugiego człowieka, swoich ślubów zakonnych, swojej wiary.
3: I czy te wszystkie siostry były z Braniewa?
4: Wszystkie siostry przybyły do Braniewa jako młode dziewczyny, wstępując do klasztoru, a potem po ślubach zakonnych były wysyłane do różnych miejscowości. One pracowały na wioseczkach, w miastach, głównie warmińskich tutaj, w szpitalu w Olsztynie, w ogóle w wielu miastach takich jak Dobre Miasto, Lidzbark Warmiński, Orneta, no i oczywiście w Braniewie także. I tam właśnie spotkało ich to wejście żołnierzy radzieckich i ich fenomen polega na tym, że w takim pierwszym strachu, kiedy ludzie uciekali, bo to był totalny szok. Zresztą

0: Żołnierze byli bardzo, bardzo agresywni, szczególnie na widok habitu zakonnego, więc wiedziały, co może ich spotkać, bo widziały naocznie, słyszały od świadków, a mimo to jakby taka potrzeba służenia drugiemu człowiekowi, czyli spojrzenie na tych bezbronnych, którymi się opiekowały, dziećmi chorymi, ludźmi w ogóle chorymi, to sprawiało, że one przestały myśleć o sobie i o tym, co może im grozić, a skupiły się na pomocy potrzebującym, na ewakuacji tych ludzi, na szukaniu bezpiecznego miejsca dla nich, na szukaniu transportów, gdzie ci ludzie byliby wywiezieni. To byli ludzie świeccy, dzieci, młodzież, dorośli i one poświęciły im życie. Wielu tych ludzi uratowały, a potem oni po latach zdali relacje i pokazali jakby ogrom tej tragedii, która się wydarzyła, niewyobrażalne w ogóle dla nas, ale też piękno ich powołania, ich życia, świadectwo w ogóle takiej codzienności, ponieważ to ich męczeństwo trwało, no niekoniecznie kilka minut czy kilka godzin, w wielu przypadkach wiele dni, tygodni, a nawet miesięcy od początku tego terroru, który się zaczął, aż do ich śmierci.
1: Siostra, przygotowując się do beatyfikacji, bardzo dokładnie poznała historię, na tyle, na ile można ją współcześnie poznać, historię tych sióstr, bo przypomnę, tak jak wcześniej wspomniałam, jest siostra autorką książki Pod prąd, pod wiatr, pod fale, właśnie książki o warmińskich męczennicach i tam każda z tych 15 sióstr, historia każdej z tych sióstr jest dokładnie opisana.
0: Tak, przygotowując się do pisania tej książki, odwiedziłam każdą miejscowość, z których pochodziły. Szukałam ich domów rodzinnych. Bardzo często to były córki rolników, jakichś tam bogatych gospodarzy lub biedniejszych, albo leśników, rybaka również. Więc w różnych miejscowościach, generalnie na Warmii, na Powiślu, się urodziły, ale też wszystkie miejscowości, gdzie pracowały. Przeczytałam wszystkie świadectwa dotyczące ich życia, ich męczeństwa, takich sytuacji, które się wydarzyły. Z każdą z tych sióstr spędziłam dobry miesiąc oddzielnie, żeby dobrze ją poznać i zrozumieć, ale nie pisałam swoich jakby wyobrażeń, tylko fakty i one były z jednej strony no, takie bardzo trudne, z drugiej strony niesamowicie piękne, pokazujące też całe ich dzieciństwo, ich pracę, ich życie, tutaj w ogóle relacje, stosunki na tej Warmii, Mazurach, w ogóle, czyli w Prusach Wschodnich przed wojną, ale też no, dynamikę i brutalność tych wydarzeń z 1945 roku i niesamowite w ogóle te chwile, ostatnie chwile ich życia, ich wyboru, bo każda z nich miała wybór, mogła uciec, mogła ratować siebie i w zasadzie chyba nawet byśmy nie miały do nich pretensji, bo tak zrobiły tysiące ludzi. No to jest taki odruch zupełnie, ratować swoich najbliższych i uciekać, a one przewartościowały to i dla nich tymi najbliższymi byli ludzie bardzo często nieznajomi, którzy w ostatnim momencie trafili pod ich opiekę i dla nich zostały.
1: Czyli do końca kontynuowały przesłanie waszej założycielki, Reginy Protman.
0: Dokładnie. Regina Protman wyszła do ludzi właśnie takich chorych, potrzebujących, ubogich, bezdomnych, ale też ucząc dzieci, młodzież. I one w zasadzie po tych 400 lat, po 350 latach, one robiły dokładnie to samo, co założycielka, tyle że na większą skalę i w wielu miejscowościach, miastach i wioskach. I to przesłanie, to jak Bóg chce, one w tym momencie takiej ogromnej właśnie takiej hekatomby całego tej nienawiści, która je spotkała, no bo naprawdę Sowieci ich nie znali, a na nich wyładowali swoją nienawiść do wiary katolickiej, do tej ziemi, przez którą przechodzili, idąc w stronę Berlina. I te siostry, takie no, poturbowane, pobite, ogromnie prześladowane, właśnie do końca myślały o tym, żeby jeszcze zabezpieczyć innych ludzi, żeby jeszcze pomóc komuś uciec, żeby jeszcze dać jedzenie więźniom innym, albo też przynajmniej pociechę i jakieś słowo wsparcia w sytuacji, kiedy w zasadzie już nie w więzieniu, czy podczas zsyłki w głąb Rosji, kiedy już nie można było nic zrobić, no była tylko modlitwa, jakiś uśmiech i po prostu bycie z człowiekiem umierającym. No takie świadectwo dali ludzie, którzy przeżyli tą tragedię i w ogóle kiedy się zagłębia w tą historię, to jest w ogóle nie do wyobrażenia, bo my znamy wojnę gdzieś z opowieści, znamy z filmów, ale widzimy ją przez kilkadziesiąt minut, albo czytamy to, a one to przeżywały przez dzień, noc, każdą minutę i to nie było końca. Po prostu i tego nie było końca. I ci ludzie mieli wrażenie, że wpadli w jakąś taką studnię samego nieszczęścia i że tylko nie czeka ich nic dobrego. I właśnie, że w ogóle nie ma żadnej nadziei tutaj. I te siostry, kiedy nie miały żadnych leków już, nie żadnych bandaży, kiedy ludzie byli głodni, nie można było im dać nic, ani nawet wody, to jedyne, co można było dać, to dać im odrobinę jakiejś czułości, człowieczeństwa i nadziei, że to się skończy, że to się skończy i że po tym całym nieszczęściu jest jeszcze

0: żyć pięknie i jeżeli nie w tym życiu, to w następnym, nie w życiu wiecznym. I to mogły dać, nie patrząc w ogóle na swoje cierpienie, bo no, one były po wielu gwałtach, głodne tak samo, przerażone, a mimo to trzymały się i co ich trzymało? No coś większego od nich, nie? Czyli wiara, poczucie sensu, a jeżeli już w ogóle nie mogły nic dać tym ludziom, no to po prostu się modliły za nich, a nawet ofiarowywały swoje cierpienie, żeby pomóc tym ludziom, przynajmniej duchowo. I to było to wielkie coś, czego po ludzku nie widać, bo to jest coś niematerialnego zupełnie, a tak naprawdę było czymś bardzo wielkim, co pomogło wielu ludziom przetrwać tą Gehennę i powrócić do życia już po wojnie.
1: Niesamowita historia siostry Katarzynek, jak w soczewce oddaje historię tych ziem, bo siostry żyły w Prusach Wschodnich, były obywatelkami III Rzeszy, ale żyły w tym samym miejscu, w którym my żyjemy teraz. Później na tę ziemię, jak siostra powtarza, wkroczyła Armia Czerwona i zarówno siostry, jak i ludność cywilna przeżyła tą Gehennę, ale mimo tych trudów wszystko się odrodziło i było wiele lat pokoju. I siostra wspomniała, znamy to z książek, znamy to z filmów,

Wiemy, co nas czeka. Zawsze najważniejsze, co możemy dać, to po prostu być człowiekiem i modlić się o pokój. I przesłanie też jest ważne, to aby cieszyć się z tego, co mamy, bo naprawdę mamy bardzo dużo. Dużo żyjemy jednak w czasach pokoju, względnego pokoju, mamy go w ojczyźnie i szanujmy go, nie? To dotyczy również naszych relacji. Przecież tyle jest kłótni w rodzinach, skonfliktowane jest nie tylko społeczeństwo całe, ale też przecież ile chaosu jest w każdym z nas. Naprawdę warto docenić to, że żyjemy w kraju, gdzie możemy się rozwijać, gdzie są możliwości, a nawet jeżeli wydaje nam się, że tak mało możemy, zawsze możemy dążyć do pokoju i przebaczenia sobie, drugiemu człowiekowi. No bo to jest, tutaj budujemy pokój. Najpierw wojna jest u nas, nie? Najbliżej nas, tam gdzie jej nie widać, w rodzinach, wśród sąsiadów, w pracy, między ludźmi, a dopiero jest ta wielka międzynarodowa. I my możemy zacząć od tego wokół nas, nie? Żeby tutaj doprowadzać do pokoju. Przebaczenie jest pierwszą drogą. To, że te siostry przebaczały swoim oprawcom, nie znaczyło, że nie cierpiały, że nie były na nich wściekłe, że ich to nie kosztowało, ale przebaczały, bo to im dawało też wolność i poczucie sensu. I tak jest też teraz. Każdy z nas, nie musimy doświadczać wojny, aby czuć to nienawiść, czy zagrożenie, czy przecież ranimy się nawzajem wielokrotnie słowem, zachowaniem. Każdy z nas to zna. I tutaj to jest taka pierwsza baza, gdzie możemy coś sobie dać nawzajem dobrego. Takim przykładem są właśnie te męczennice, nasze siostry, które pracowały przecież na wsiach, w miastach, w szkołach, w szpitalach, na gospodarstwach, wśród ludzi, w internatach. I tam starały się robić to, czynić to dobro każdego dnia i pokazywać je. I my możemy to robić przede wszystkim, zacząć od siebie, od swojego wnętrza, przebaczać sobie, bo każdy z nas ma prawo do przecież jakichś tam rzeczy, no do błędów, no. Tak to jest w życiu każdego z nas i na pewno błędy popełniały te męczennice też i czegoś tam żałowały i coś mogłyby zrobić lepiej, ale wychodziły. I może byś powiedzieć, że to były takie zwykłe kobiety, najzwyczajniejsze w świecie i może gdyby nie wydarzyły się te straszne rzeczy, to po prostu byłyby jednymi z wielu, ale w sytuacji takiego zagrożenia one nie myślały o sobie właśnie, tylko no, wzniosły się na szczyt swojego człowieczeństwa. Każdy z nas może to zrobić na swoim malutkim podwórku.

0: emocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.

0: Bogdana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.

kilka miejsc, a żadne z nich na głupie dziwnie. Wszystko się błyszcze. Ej, nie wiem czy to ten naszyjnik, czy to ja. Nie widzę siebie, gdy przeglądam się w łzach. Chcesz to ból,

0: Radio S.
1: Radio SK.
2: Złap mnie za rękę, na koniec map zabierz mnie.

SKL Blanc. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widzę.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.